0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadzio se.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jeśli nie zrobiliście jeszcze dzisiaj odpowiedniej ilości kroków, to postaram się pomóc to nadrobić. Gustaw Nowak, zapraszam na radiowy spacer po Bydgoszczy, w trakcie którego skupimy się na propozycjach Muzeum Okręgowego. W związku z tamtejszymi wystawami udało mi się odbyć kilka naprawdę fascynujących rozmów, które za chwilę zaprezentuję. Będzie trochę etno, a trochę historycznie. Pomówimy o sztuce ludowej, o wizażu oraz o artystycznej historii naszego miasta. Na koniec wyjdziemy z muzeum i przyjrzymy się tegorocznej odsłonie Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. No, wspaniale się ta godzina zapowiada, aż sam jestem podekscytowany, a zaczniemy od spotkania z Beatą Korzeniowską, która stale śledzi, czym żyje Bydgoszcz.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko nożownikowi, który w centrum handlowym zaatakował i ciężko ranił 14-latka. 21-letni mieszkańca powiatu bydgoskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to, że w ubiegłym roku w przymierzalni jednego ze sklepów w Galerii Focus kilka razy ugodził nastolatka nożem, mężczyźnie grozi dożywocie. Przez budowę zbiornika na deszczówkę przy Chocimskiej w budynku przy Pomorskiej 88E popękały ściany. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale. A wodociągi w oświadczeniu zapewniają, że jeśli uszkodzenia nastąpiły z winy wykonawcy, MWiK jako zamawiający będzie podejmował działania w celu zapewniania niezwłocznego usunięcia szkód przez wykonawcę. Teraz przejazd kolejowy w Ostromecku w oku wielkiego brata. Bydgoska drogówka z drona obserwowała niestrzeżony przejazd. Aż 5 kierujących wjechało na tory bez zatrzymania, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Za zignorowanie znaku stop wszyscy dostali mandaty lub pouczenia. Bydgoska PESA wyprodukuje dla kolei dolnośląskich 2 razy więcej pociągów. Koleje dolnośląskie zwiększyły zamówienie z 10 do 20 ekodiesli. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031. A tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
3: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
2: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwający od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku. Lekarz z Bydgoszczy został ekspertem WHO. Aleksander Deptuła, kierownik sekcji antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych szpitala imienia Jurasza, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulujemy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nadmorza śródziemnego. Jak pisze Wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. Kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnie. Jest ciekawa świata, zaczyna rozrabiać i interesować się sąsiadami i gośćmi. Mowa o Ganie. To samiczka Niali Grzywiastej. Nowa lokatorka zoo w Myślęcinku jest córeczką Nutelli i Gabona.
1: Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a do młodej apelujemy o niepsocenie. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Z Becią usłyszymy się jeszcze za nieco ponad pół godziny. Warto zostać. Póki co zapraszam, wyruszmy w miasto.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Rozpocznijmy nasze spacerowanie po Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Powiem, co czeka nas w Centrum Sztuki Nowoczesnej oraz w siedzibie głównej przy ulicy Gdańskiej. Najpierw jednak odwiedźmy aptekę pod Łabędziem. O wystawie, którą już niebawem będzie można tam podziwiać, powiedziała mi jej kuratorka Dominika Pacholska. Z góry przepraszam, w dniu nagrania miałem delikatne problemy ze strunami głosowymi. Proszę. proszę o wybaczenie.
4: Zajrzymy teraz do apteki pod Łabędziem, no bo tam będzie się działo. A co takiego przed nami? O to zapytam panią Dominikę.
5: 24 września o godzinie 17 otwieramy naszą nową wystawę, która powstała przy współpracy, właściwie z wynikiem warsztatów fotograficznych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. A wystawa jest zatytułowana Sztuka wizażu od antycznych rytuałów do blasku Hollywood. Będziemy prezentowali 13 fotogramów inspirowanych właśnie sztuką poszczególnych historycznych epok, które odtwarzają sposób upiększania, dbania o ciało, szczególnie o twarz, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że to nie chodzi tylko o kosmetykę taką w sensie wizualnym, aby poprawić swój wizerunek. To malowanie ciała pierwotnie miało ochraniać przed złymi mocami, służyło uzyskaniu takiej magicznej siły zwierząt, czy po prostu miało sprawiać wrażenie większej potęgi wojownika, miało odstraszać wrogów, miało też makijaż znaczenie ochrony zdrowia. Jak na przykład w starożytnym Egipcie nie zdajemy sobie sprawy, że ten sposób malowania oczu miał chronić przed chorobami. To jest potwierdzone ich skuteczność we współczesnej medycynie, ponieważ zawarte w tym makijażu związki ołowiu chroniły przed bakteriami i wirusami.
4: Niesamowite, czyli makijaż to nie jest dzieło współczesności.
5: Jest, mówię, pierwsze to, co my rozumiemy jako makijaż, w naszym rozumieniu, że idziemy i po prostu chcemy podkreślić swoje walory, ma w znaczeniu historii właśnie od prehistorii właśnie tą ogromną moc magiczną miało w swojej genezie. Do tej pory widzimy to u plemion pierwotnych, widzimy w różnych plemionach, które tatuują na przykład swoje ciała, ludy Afryki czy Oceanii, i tam to możemy dzięki temu zobaczyć, jak to wyglądało w przeszłości. Również tatuaż, czy sposób zdobienia ciała, to było również nacinaniem, o tym nie wiemy, czy inne sposoby, tak? Tutaj świadczyły też o przynależności, o tożsamości. Było takim jakby pokazaniem statusu, tak? Nawet czy była u mężczyzna, czy była broda, czy nie było brody, jak sposób golenia głowy miały nawet znaczenie religijne, tak? My o tym sobie, z tego sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ makijaż nam jest skojarzony po prostu z zakupą szminek czy palety cieni, pudru. Natomiast w dawnych czasach miało bardzo duże znaczenie właśnie magiczne, religijne, ochrony zdrowia. My też sobie nie zdajemy sprawy o takiej ciemnej stronie tej sztuki kosmetycznej, kosmetologii, które były używane po prostu przez stulecia. Na przykład związki ołowiu, bielidło ołowiowe, które powodowało zatrucia po prostu i bardzo duże zniszczenie skóry, zmiany psychiczne. Tak samo było róże do twarzy oparte na rtęci, które powodowały bardzo potężne choroby, nie tylko właśnie fizyczne, ale również umysłowe. Z tego sobie nie zdajemy sprawy, a też o tym będziemy mówić na naszej wystawie.
4: Ale to właśnie w związku z tym, że wierzono, że te metale szlachetne dadzą długowieczność?
5: To znaczy, tu chodziło o to, żeby był pewien kanon najpiękniejszej kobiety, a my sobie nie zdajemy sprawy, że na przykład kanon urody w średniowieczu był oparty na widzeniach świętych, którzy widzieli na przykład wizerunek Matki Boskiej, która miała wysokie czoło, i to też miało pewne rzeczy, pewne cechy wyglądu miały świadczyć o tym, jaka ta osoba jest, tak? Że jest inteligentna, że jest, czy jest mocny makijaż, czy słaby makijaż, miały podkreślać i świadczyć o pewnych cechach psychicznych, czy cechach charakteru danej osoby.
4: Ale koniec końców można było sobie zaszkodzić.
5: Można było sobie zaszkodzić, i tutaj właśnie najgorsze to są, które były stosowane, to są związki ołowiu, to są związki rtęci, ale również nie wiemy o tym, że mało kto sobie zdaje sprawę, że również pewne w okresie romantyzmu, żeby kobiety mogły wyglądać właśnie jak zjawa, czyli zjawiskowo, ale w tym w naszym myśleniu i trochę inaczej, bo po prostu miały wyglądać jako uduchowione. Zażywano arszenik w odpowiednich oczywiście proporcjach, które nie zabijały, ale na dłuższą metę były bardzo szkodliwe. I też nie wiemy, że na przykład już całkiem niedawno, bo w zeszłym stuleciu bardzo modne były kosmetyki radiacyjne, można powiedzieć, albo takim hitem właśnie były kosmetyki sprzedawane w szkle uranowym, tak? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że czasami to było bardzo modne, bardzo szeroko reklamowane, że czasami właśnie można było sobie zaszkodzić i jak bardzo ważne jest badanie tego, co my sobie aplikujemy na twarz i co spożywamy jako suplementy, aby wspomóc swoją urodę.
4: Niesamowite. Czasami sobie myślę, że warto jednak mimo wszystko żyć na początku XXI wieku i warto w tych czasach było się urodzić po prostu. Wróćmy jednak do samej wystawy, do samej ekspozycji w aptece pod Łabędziem. Co w jej ramach można zobaczyć?
5: W jej ramach będziemy przede wszystkim mogli obejrzeć właśnie fotogramy uczniów liceum plastycznego. Wzbogacimy je eksponatami z naszych zbiorów, ze zbiorów działu historii oraz działu historii farmacji i medycyny. Będą wśród nich naczynia toaletowe, będą naczynia kosmetyczne, różne utensylia właśnie kosmetyczne. Natomiast ważną też częścią będzie przygotowane przez nas takie eksponaty edukacyjne do dotykania, do powąchania. Będzie można zobaczyć, czym się malowano w dawnych czasach. Będzie można zobaczyć barwniki roślinne, żeby zobaczyć, jak zdobiono się właśnie w tych czasach, powiedzmy, przedhistorycznych czy w starożytności oraz jakie się stosuje obecnie, ale w różnych częściach świata.
4: A będzie można samemu się pomalować?
5: Będzie można wykonać swoje kosmetyki podczas warsztatów. Te warsztaty są dedykowane i grupom zorganizowanym, ale również przewidujemy spotkania dla dorosłych i dla dzieci, gdzie będziemy poznawali tajemnice urody Kleopatry, będziemy tworzyć pomady do ust i takie zapachy w balsamie, ponieważ historia tych zapachów właśnie w roztworze alkoholowym nie jest wcale taka stara, kiedyś były właśnie w tłuszczach. Będziemy tworzyli sobie dla siebie balsam do brody, będzie można stworzyć odżywkę na bazie lecytyny. Kiedyś u starożytnych Słowian to była odżywka na bazie żółtka jaja. Będziemy mogli sobie zrobić mieszanki ziołowe do kąpieli i kremy ochronne, ale też całkiem poznamy całkiem współczesne historie, jak na przykład jak stworzyć tusz do rzęs w kamieniu. Także to też również tutaj przewidujemy w całym bogatym programie edukacyjnym, gdzie będzie on i dla seniorów, i dla grup szkolnych, ale również dla rodzin z dziećmi, czy popołudniowe spotkania właśnie dla dorosłych, którzy będą chcieli miło spędzić czas.
4: A to wszystko ma jakiś związek z Bydgoszczą, no bo przecież tutaj...
5: Będziemy mieli osobę, specjalnie będziemy podkreślali osobę Poli Negri, która urodziła się w naszym województwie, co prawda nie w Bydgoszczy, ale tutaj miała swoją kamienicę. Będziemy również prezentowali opakowania po kosmetykach i próbki perfum tutaj z bydgoskich drogerii i aptek.
4: Właśnie, o to chciałem zapytać, czyli produkowano tutaj.
5: To znaczy, również produkowano, mamy firmy, tylko tutaj będziemy już mówili o, w przyszłym roku planujemy drugą część wystawy od lat 30. i tam bardziej skupimy się na tym bydgoskim już firmach produkujących kosmetyki. Natomiast na tej wystawie również będą, ale z okresów wcześniejszych.
4: Super, dziękuję. Powiedzmy jeszcze do kiedy możemy brać udział w tej wystawie?
5: Wystawa jest przewidziana aż do 28 lutego, ponieważ jest to związane z tym, żeby jeszcze od dzieci na ferie mogły skorzystać z naszej oferty. Ale proszę Państwa, chciałabym zachęcić, żeby sprawdzać nie tylko w ostatnim miesiącu, ponieważ właśnie te poszczególne kosmetyki z danych epok historycznych będą w poszczególnych miesiącach. Dlatego co miesiąc można do nas przychodzić, sprawdzać na stronie internetowej i zawsze będzie coś ciekawego.
4: Super, w takim razie widzimy się w aptece pod Łabędziem. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia przy okazji kontynuacji tej wystawy.
5: Bardzo serdecznie już zapraszamy. W przyszłym roku będzie od lat 30. do całkiem dalekiej i niedalekiej przyszłości.
1: Zapraszała Dominika Pacholska, a do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy powrócimy już za chwilkę.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na nową wystawę dotyczącą etnografii i zbiorów etnograficznych tutejszych, no bo Bydgoszcz takowe posiada, a być może nie wszyscy o tym wiedzą. Może wyjdę od zaproszenia osób, z którymi porozmawiam, a są to kuratorki wystawy. Dr Anna Kornelia Jędrzejewska, dyrektorka muzeum. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Oraz Alicja Leks, też kuratorka wystawy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: No właśnie, widzimy się w związku z tą wystawą, a ja tutaj mam specjalną ulotkę, z której wyczytuję, że Bydgoszcz ma powiązania z Kamerunem. Jak to? O co chodzi?
6: Jest to bardzo ciekawa historia, która prowadzi właściwie do początków naszego muzeum. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy powstało w 1923 roku i te pierwsze zbiory o charakterze etnograficznym związane były z kulturami pozaeuropejskimi. Stąd te zbiory przed II wojną światową były nie tylko przechowywane w naszym muzeum, ale również prezentowane. I one w czasie II wojny światowej uległy rozproszeniu, a nawet myśleliśmy, że zniszczeniu bądź właśnie zagubieniu. I tutaj dr Gabriela Fryszke przeprowadziła bardzo ciekawe badania, w czasie których okazało się, że te zbiory, część z nich przynajmniej, ocalała i została przekazana do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dla naszego muzeum oznaczało to, że właściwie po II wojnie światowej nie mieliśmy takiej odrębnej kolekcji etnograficznej i zmiana, czyli powstanie działu, wiązało się z rokiem 1986, czyli świętujemy 40-lecie działu etnografii w naszym muzeum.
4: No, jakby nie patrzeć, ale udało się te prace przekazane do Warszawy odzyskać. One są tutaj w Bydgoszczy?
7: Nie, one cały czas są w Muzeum w Warszawie, natomiast w przyszłym roku będzie u nas wystawa właśnie związana z tymi zbiorami.
4: O, to ciekawe. Dobra, pomówmy o tych zbiorach, które są prezentowane na wystawie Etno Bydgoszcz. Co w jej ramach zobaczymy?
7: Tak naprawdę taki przekrój tego, co w dziale etnografii przez te 40 lat udało się zgromadzić. Mamy tutaj na wystawie tkaniny, sztukę ludową w postaci rzeźby, malarstwa. Są również też szopki, hafty, fartuchy, ale też mamy tutaj z inwentarza etnografii sprzęty związane z gospodarstwem, z kowalstwem, ze stolarstwem, z rymarstwem. Jeżeli chodzi o pracę rybaków, są też sieci. No i na wystawie przede wszystkim chcemy opowiedzieć, jak wygląda ta praca w dziale etnografii, jak ten dział powstał, kto go współtworzył i kto tak naprawdę tworzył, badał etnografię w Bydgoszczy.
4: Ale kiedyś, dawniej, mam wrażenie, że to życie i chaty zmieniały się wraz z kalendarzem. Czy ta wystawa też to prezentuje i zobaczymy, jak na przykład niegdyś obchodzono konkretne święta?
7: Poniekąd tak, ponieważ mamy tutaj szopki, zawieszone mamy pająki, które zdobiły właśnie chaty. One się zmieniały właśnie w okresie świątecznym, kiedy nastawała nowa pora roku, czyli wiosna, więc poniekąd tak, poniekąd widać ten cykl doroczny.
4: Ja już byłem tam na miejscu, tam jest bardzo, bardzo kolorowo. Mam wrażenie, że trochę jak w Meksyku aż, a to wszystko tutejsze, co to są za prace? No bo nie tylko polskie, zagraniczne też.
6: Jedną z odpowiedzi na to, jaką tożsamość ma Bydgoszcz, jest ta odpowiedź związana z jej położeniem, czyli lokalizacją na styku różnych regionów etnograficznych. I dodajmy, że województwo kujawsko Pomorskie jest szczególnie bogate właśnie w regiony, które charakteryzują się własną odrębnością. Mówimy tutaj o Kujawach, o Pałukach, o Krajnie, o Borach Tucholskich, o ziemi chełmińskiej. I ten koloryt, który jest widoczny na wystawie, właśnie odzwierciedla również to, że w zbiorach mamy bogactwo tych regionów, a nawet jeszcze dochodzą Kaszuby, ponieważ w czasie, kiedy istniało województwo bydgoskie, również ono obejmowało swoim zasięgiem tereny właśnie tego regionu etnograficznego.
4: Czyli wyszliśmy w naszej rozmowie z Kamerunu, ale ta wystawa skupia się głównie tutaj na regionie. Tak?
7: Generalnie tak, na regionach etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Jak udało się zebrać te wszystkie elementy, które są które teraz tworzą tę ekspozycję?
7: No, ciężką pracą naszych etnografek dzięki Wiesławie Wolnie i Marii Churyn, następnie tutaj obecnej kuratorze, naszej dyrektorce Annie Kornelii Jędrzejewskiej. No i mam nadzieję, że też dzięki mnie początki zbiorów były ciekawe. To były takie wyjazdy w teren, na wieś, gdzie nasze etnografki odwiedzały stare domy, pytały się mieszkańców, czy mają jakieś stare sprzęty, a może coś mają ze sztuki ludowej. I kiedy ci gospodarze zgodzili się, to oglądały, co można by było zakupić, bądź też, czy ktoś by coś podarował w darze. Więc tak wyglądały początki tak naprawdę zbierania tej kolekcji.
4: A dzisiaj podobnie to wygląda?
7: No dzisiaj niestety, jeżeli chodzi o wieś, to już nie ma tak tych sprzętów tych gospodarskich. Jest to trudne do odnalezienia.
4: Już wszędzie muzealnicy dotarli.
6: Ale zdarzają się nadal bardzo ciekawe doświadczenia i też musimy powiedzieć, że zaczynamy eksplorować również taki obszar, w którym mówimy o etnologii miejskiej. I to jest też kolejny rozdział, który staramy się razem z Alą uzupełnić, ponieważ można powiedzieć, że etnografia zawsze goni trochę. My jesteśmy troszkę spóźnieni za dokumentowaniem tego życia codziennego i już teraz doświadczamy tego, że chociażby pamiątki z PRL-u już powinny trafiać do naszych zbiorów i cieszą te wystawy właśnie poświęcone drugiej połowie XX wieku, życiu codziennemu, rzemiosłu. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to kraina trochę taka sentymentalna naszego dzieciństwa. Stąd właśnie też takie działania mówiące o tym, dokumentujące, jak to życie codzienne wyglądało nie tylko w XIX wieku czy na początku XX wieku na wsi, ale również współcześnie. Stąd nasza obecność na jarmarkach, stąd nasza obecność na przeglądach w sztuki ludowej regionów, czy właśnie dożynkach, bo też można powiedzieć, że nasza obecność w czasie obchodów dożynkowych związana z oceną tradycyjnych wieńców, ale też współczesnych ozdób, pokazuje i dokumentuje to współczesne życie na wsi.
4: No właśnie, i w miastach, no bo jak się okazuje, każdą dekadę da się jakoś opisać. No i dzisiaj, zwłaszcza kiedy mamy tę modę na wracanie sentymentalne do dawnych lat, no to rzeczywiście zdajemy sobie bardzo często sprawę, że tęsknimy na przykład za latami 90. I odbywają się nawet imprezy w stylu lat 90. Czyli to, że przenieśliśmy się do miast masowo, to wcale nie znaczy, że się jakoś tak homogenizujemy kulturowo.
7: Tak, pewnie się zgadzam.
4: Dobrze. Co możemy jeszcze o tej wystawie powiedzieć? Na co zwrócić uwagę, kiedy już tutaj wejdziemy?
7: Myślę, że kiedy Państwo nas odwiedzą, to pierwsze, na co zwrócą Państwo uwagę, to ściana naprzeciwko, która jest ubogacona mnóstwem ptaków. Wśród tych ptaków znajdują się obrazy teofila Ociepki, jednego z najbardziej znanych malarzy marynarzy nieprofesjonalnych, który tutaj w Bydgoszczy spędził swoje ostatnie lata życia, więc na pewno to bym poleciła. Szczególnie polecam film, który można obejrzeć na wystawie. Są to rozmowy z naszymi właśnie byłymi pracowniczkami, które zasadniczo same opowiadają o obiektach, które według nich są ważne w naszych zbiorach. Także oglądając ten film i słuchając tych wypowiedzi, myślę, że później Państwo zwrócą uwagę na szafę kaszubską chociażby, właśnie na pracę Teofila Ociepki, czy na przykład na sprzęty związane z kowalstwem.
4: Czyli jest na czym zawiesić oko, jednym słowem. A ja też zawiesiłem oko na rubryce Patronat Honorowy i ogólnie tych patronów jest sporo tej wystawy i zwrócono mi już uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy muzeum
6: w Bydgoszczy, zespoły pieśni i tańca, tu zarówno Ziemia Bydgoska, jak i Płomienie, Radio PIK ze wspaniałym archiwum Anny Jachniny, która jest ikoną, legendą radiową nie tylko naszego województwa, ale również Polski i do której badań, archiwizowanych audycji wracamy również na tej wystawie, bo uzupełniają ją elementy związane z nagraniami naszych matek założycielek, czyli Wiesławy Wolnej i Marii Flin.

0: Dominik Churyn oraz właśnie zdjęć twórców ludowych, którzy też, z którymi nasze muzeum współpracowało.
1: No sporo się tutaj dzieje na tej wystawie, sporo zobaczymy i zobaczymy też właśnie to, jak Bydgoszcz wiąże się na co dzień z tym przedrostkiem etno. No mi osobiście też się kojarzą etniesy, na przykład ten festiwal bardzo dobrze znany, który pewnie też możemy sobie przypomnieć w trakcie tej wystawy, a to, ta wystawa to nie tylko patrzenie w przeszłość, ale też okazja do pomyślenia nad przyszłością. A jak ta przyszłość etnografii będzie wyglądać tu w Bydgoszczy?
0: Mamy plany, mamy marzenia i konkretne już założenia na przyszłość i największą potrzebą w tym zakresie jest utworzenie stałej wystawy etnograficznej i to podkreślamy, że o ile właśnie kolekcja istnieje 40 lat, to brakuje nam miejsca, do którego mogą trafić mieszkańcy naszego miasta i turyści odwiedzający Bydgoszcz. Stąd to jest zamierzenie, żeby w powstającym Muzeum Historii Bydgoszczy jedna z jego części była poświęcona etnografii.
1: Aha, czyli tutaj nad Brdą.
0: Nad Brdą.
1: Świetnie, w takim razie trzymam kciuki, ale też będę trzymać panią za słowo. Mogę?
0: Oczywiście.
1: Dobrze, do kiedy możemy zobaczyć i doświadczyć wystawę Etno Bydgoszcz?
2: Wystawa będzie otwarta do 23 maja 2027 roku.
1: A będą przy niej organizowane jakieś specjalne wydarzenia?
2: Tak, oczywiście, także polecamy obserwować naszą stronę na Facebooku i naszą stronę internetową.
1: Tam też odsyłamy. Ja nazywam się Gustaw Nowak i rozmawiałem z panią Anną Kornelią Jędrzejewską oraz Alicją Lex. Dziękuję bardzo i do zobaczenia tutaj przy Gdańskiej.
0: Do zobaczenia, dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: I ja też dziękuję. Powtórzmy, wystawa Etno Bydgoszcz jest dostępna dla zwiedzających przy Gdańskiej 4, a możemy ją oglądać do 23 maja. Przy okazji warto powtórzyć to, co padło w rozmowie, bo myślę, że to ciekawa informacja. Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy mają znaleźć swoje stałe miejsce ekspozycji. To ma powstać w Muzeum Historii naszego miasta w Spichrzach nad Brdą. Czekam z niecierpliwością. A teraz na zachętę zdradzę, że za chwilę pomówimy o kolejnej wystawie i o bydgoskiej zachęcie.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, zapraszam na wyjątkowo ciekawe spotkanie. Odwiedziłem Muzeum Okręgowe, gdzie spotkałem się z panią Barbarą Chojnacką, kuratorką wystawy Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów. Otwarcie ekspozycji dopiero przed nami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by porozmawiać i zaprosić już teraz.
1: Dzisiaj odwiedzam Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i informuję o aktualnościach tutejszych, a tym razem odwiedzimy Galerię Sztuki Nowoczesnej, no bo tam już niedługo będzie można oglądać nową wystawę, pierwszą wystawę po krótkiej przerwie działalności Galerii Sztuki Nowoczesnej Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów, a opowie mi o niej Barbara Chojnacka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Co kryje się za tym tytułem?
5: Tytuł jest może trochę tajemniczy, Od Zachęty, to skrót. Dotyczy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, towarzystwa, które powstało w Bydgoszczy w 1921 roku i jakby rozpoczęło tutaj tworzenie życia artystycznego. Zaczęły się w Bydgoszczy, zaczęła się prezentacja wystaw z dziedziny sztuki, dlatego Zachęta tutaj w skrócie właśnie jest tą instytucją, która przyczyniła się do tej genezy, do rozwoju życia artystycznego.
1: Ale mam dobre wrażenie, że Zachęta to nie tylko w Bydgoszczy, że Zachęty są w różnych miastach?
5: Oczywiście, w tym czasie Zachęty były, to znaczy nawet nie były takie bardzo powszechne i właśnie w Bydgoszczy w tym momencie jest dosyć wyjątkowa. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, podobnie jak Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, powstawały od drugiej połowy XIX wieku, ale były w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Lwów, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, no właśnie, Towarzystwa i Zachęty. W Bydgoszczy, w mieście właśnie takim mniejszym, jakby nie było, Zachęta była wyjątkowa.
1: A dlaczego Zachęty? To zachęcało?
5: No, zachęcało. Towarzystwa i Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych gromadziły przede wszystkim miłośników sztuki, miłośników, kolekcjonerów, samych artystów, a ich rola, szczególnie właśnie po wyzwoleniu w takim mieście jak Bydgoszcz, kiedy Bydgoszcz odzyskała niepodległość w 1920 roku, właśnie była taka prekursorska, bo wokół Zachęty Bydgoskiej koncentrowało się to życie artystyczne.
1: No w 1920 to Bydgoszcz już była sporym, rozwiniętym miastem.
5: Tak, miastem była rozwiniętym, ale ta polskość pojawiła się nagle, prawda? To jednak był ten rok, kiedy Niemcy opuszczali, nie wszyscy oczywiście, ale Niemcy opuszczali Bydgoszcz, a z kolei do miasta, które było silnie zorganizowane, o tym musimy pamiętać, silniej niż na przykład Poznań, do tego miasta zaczęli napływać Polacy z różnych stron właśnie Polski, z różnych rejonów, a także z zagranicy. I wśród tej ludności napływowej było sporo artystów. Dlatego to środowisko bydgoskie było takie właśnie bardzo silnie zróżnicowane, bo samo życie artystyczne, jeżeli chodzi o czas przed 1920 rokiem, było bardzo skromne i było jednak niemieckie.
1: I czy sztuka była mocnym takim impulsem? Czy sztuka inspirowała patriotycznie?
5: Dosyć trudne pytanie. Właściwie trzeba by zacząć od tego, że tutaj właśnie to polskie środowisko artystyczne powstawało od początku zupełnie, bo nie było tego środowiska, było przed 1920 rokiem było zaledwie kilkoro artystów polskich, bydgoszczan, artystów polskich, którzy tutaj działali. Nie mieli związków swoich, nie mieli żadnych ugrupowań artystycznych, nie przygotowywali wystaw. To środowisko było jednak niemieckie, Bydgoszczy, prawda? Także tutaj to jest ważne, że tworzyło się od samego początku przez artystów właśnie lokalnych, przez tych, którzy tutaj przybywali, którzy tutaj mieszkali kilka lat, albo kilkanaście, albo przybyli do Bydgoszczy, zostali tutaj na stałe, czy też przez rodowitych bydgoszczan. Czyli ważne jest to, że właśnie, wracając jeszcze raz do tytułu, od Zachęty do Salonów Bydgoskich, to jest od 1921 roku do Salonów Bydgoskich, to jest taki cykl dużych wystaw środowiskowych, które zaistniały w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy, czyli w naszym Okręgowym Muzeum. Taką nazwę nosiło Muzeum przed wojną, właśnie od 1936 do 1939 roku. I wystawa obejmuje ten czas, te 19 lat, krótkich 19 lat tworzenia się właśnie tego środowiska od początku.
1: To są czasy bohemy? To są czasy trochę szalonej sztuki?
5: Myślę, że tak. W Bydgoszczy, bo właśnie tak się, myślę, że tak kilkanaście nawet lat temu, 20-30, im głębiej wstecz, tym właśnie taka była bardziej powszechna opinia, że w Bydgoszczy tego środowiska artystycznego to w ogóle nie było, a jak już coś tam się działo, to nic ciekawego. Także ja zajęłam się tym środowiskiem dosyć dawno temu i no właśnie myślę, że no to moje zainteresowanie, badania, książki, które zostały wydane i wystawa, podobna wystawa już była w 2002 roku, też obejmowała ten okres, ale nie ukrywam, było to inne wydanie, doszli artyści, doszły ciekawe prace, także tutaj będzie to jakby inna zupełnie edycja, inna wersja. Także dużo się działo i sama byłam zaskoczona, bo właśnie i w zakresie malarstwa, i rzeźby, grafiki, rysunku, sztuki użytkowej, naprawdę bardzo dużo ciekawych zjawisk, wydarzeń tutaj się w Bydgoszczy pojawiło.
1: Zaraz pomówimy jeszcze o samej wystawie, ale skorzystam i pociągnę jeszcze ten wątek omawianego na ekspozycji tematu, to znaczy, czy do Bydgoszczy w czasie tego omawianego okresu przyjeżdżali też artyści spoza Bydgoszczy? Czy Bydgoszcz była takim przyciągającym ośrodkiem, takim magnesem?
5: Była, dlatego że w 1920 roku w Bydgoszczy powstała Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego. Ona działała co prawda 3 lata tylko, potem została, jak to mówiono wówczas, zreorganizowana i przekształcona w Państwową Szkołę Przemysłową. Niemniej uległa likwidacji ta szkoła o takim charakterze artystycznym, ale istniała 3 lata. Od 1920 roku i właśnie ta szkoła była takim magnesem, który przyciągał artystów z całej Polski i zagranicy, dlatego że właśnie tworzyła się szkoła, tworzył się program, potrzebni byli artyści, nauczyciele, tak, profesorowie, którzy tutaj by tworzyli poszczególne wydziały, kierunki.
1: No to jakie znane nazwiska możemy tu wymienić?
5: Możemy wymienić na przykład Antoniego Stanisława Procajłowicza, wybitnego grafika, malarza, ilustratora, twórcy twórcę tak zwanej pięknej książki, który właśnie przybył do Bydgoszczy z Krakowa. Możemy wymienić m.in. Karola Mondrala, grafika, który przez kilkanaście lat mieszkał i tworzył w Paryżu i do Bydgoszczy też przyjechał w związku z tworzącą się szkołą artystyczną. Tutaj w Bydgoszczy założył właśnie oddział, początkowo później Wydział Grafiki Artystycznej, następnie Przemysłowej. Możemy tutaj wymienić Bronisława Bartla i Leona Dołżyckiego, artystów związanych z Warszawą, Bartel, a Dołżycki z Poznaniem, którzy tutaj też już jako uznani twórcy, malarze, przyjechali do Bydgoszczy i byli pedagogami w tejże szkole. Możemy wymienić Mariana Kiersnowskiego, mniej znanego twórcę, który do Bydgoszczy przybył z Białej Cerkwi na Ukrainie i był też znakomitym artystą, projektantem wnętrz, projektantem mebli, wyposażenia wnętrz kościelnych, który tutaj zajmował się rzeźbą i na przykład snycerstwem oraz projektowaniem. Mniej znany twórca. Ci artyści przybyli do Bydgoszczy. No jest to cały w Bydgoszczy. Warto też wspomnieć o Kazimierzu Lipińskim, artyście do niedawna kompletnie zapomnianym, którego udało się też właśnie odkryć jego prace przedwojenne, prace powojenne, który był z kolei prawie że rodowitym bydgoszczaninem. Tutaj tworzył, był jedynym Polakiem, znanym przynajmniej do tej pory, absolwentem pruskiej Kunstgewerbeschule, w oparciu o którą, w której budynku właśnie powstała ta polska szkoła.
1: A jeżeli chcielibyśmy, albo inaczej, a jakie postaci związane z Bydgoszczą albo urodzone w Bydgoszczy prezentuje ta wystawa? O jakich postaciach, artystach, ciekawych osobach się dowiemy?
5: No sporo jest takich twórców. Ja bym tutaj wymieniła szczególnie dwóch braci, Franciszka Gajewskiego i Teodora Gajewskiego, malarza i rzeźbiarza. To jest przykład artystów urodzonych w Bydgoszczy, którzy tutaj rozpoczynali swoją właśnie edukację w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego. I tutaj dodam, że tak jak Franciszek Gajewski jest dosyć znany przynajmniej w bydgoskim lokalnym środowisku jako właśnie malarz widoków Bydgoszczy, widoków z Pomorza, to Teodor Gajewski jest naprawdę znakomitym rzeźbiarzem, porównywalnym z innymi artystami polskimi działającymi w tym czasie, z tym, że jest przykładem właśnie, jest Teodor Gajewski oraz jego twórczość mogą być przykładem tego, jak artyście nie udało się wyjść z takiego małego, jakby nie było, prowincjonalnego miasta jak Bydgoszcz. Tutaj jeszcze umknął mi Marian Turwit, który zaczynał właśnie w Bydgoszczy tworzyć od lat 30. Do Bydgoszczy przybył z Wrześni, gdzie się urodził. Był po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Bydgoszczy jest przykładem też tego artysty, który w Bydgoszczy, nie bydgoszczanin, ale w Bydgoszczy osiadł na stałe i po wojnie właśnie bardzo intensywnie tworzył. Tutaj znany jako twórca powojennego liceum plastycznego w Bydgoszczy oraz dyrektor Bydgoskiego Biura Wystaw Artystycznych.
1: W trakcie naszej rozmowy skupiliśmy się trochę na tym rysie historycznym i na konkretnych postaciach, ale czy w trakcie wystawy Od Zachęty do Salonów Bydgoskich zobaczymy już przede wszystkim pracę, sztukę?
5: Będzie sztuka i prawie sama sztuka. Będą obiekty z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ale także dziedziny wchodzące w zakres już rzemiosła czy też przemysłu artystycznego, jak witraż, przykłady polichromii, grafika użytkowa. Także też będą właśnie tego typu obiekty, chociaż w Bydgoszczy międzywojennej, tak jak w innych ośrodkach właśnie w Polsce, dominowało malarstwo, także tego będzie najwięcej. W mniejszym stopniu grafika, w Bydgoszczy akurat to środowisko było niewielkie i też rzeźba, bardzo ciekawe, rzadko pokazywane przykłady właśnie rzeźby i twórczości bydgoskich rzeźbiarzy. Tutaj, jeżeli chodzi o rzeźbę, musimy pamiętać, że Bydgoszcz, tak samo jak inne miasta polskie, podniosła duże straty, jeżeli chodzi o tą sztukę międzywojenną, przez II wojnę światową. W Bydgoszczy wszystkie pomniki, czy też figury sakralne zostały zburzone już

0: czy też posiadaczy obiektów. Także zawsze chętnie zapraszamy, bo często takie spotkania są jedyną możliwością do pozyskania nowych prac.
1: No właśnie, bo czasami to gdzieś leży, latami odkładamy, a może warto się podzielić. Chciałem jeszcze zapytać, jak udało się pani złożyć tę wystawę, to znaczy skąd pochodzą te prace, czy to są właśnie elementy kolekcji prywatnych, czy elementy kolekcji muzeów?
0: Trzonem tej wystawy są prace z naszego bydgoskiego muzeum, dlatego że tutaj już przed wojną była skromna kolekcja ich prac, bardzo skromna, ale jednak była. Niemniej straty wojenne, no, wojna przyczyniła się do tych strat w tym zasobie. Po II wojnie światowej muzeum w dalszym ciągu, oprócz tej sztuki polskiej, kolekcjonowało też artystów lokalnych, także ta kolekcja była uzupełniana i to jest jakby trzon tej wystawy, najwięcej prac, ale wypożyczamy też prace z muzeów narodowych w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, z muzeów okręgowych, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, z Muzeum Okręgowego w Toruniu, z pobliskich muzeów w Brodnicy, w Grudziądzu, w Inowrocławiu, prace naprawdę z różnych regionów Polski, z instytucji, ale także właśnie ze zbiorów prywatnych.
1: No to podziwiam. Domyślam się, ile to trudu trzeba włożyć, żeby przygotować tak piękną i tak lokalną, tak bydgoską wystawę. Także dziękujemy.
0: Tutaj muszę wtrącić. Może się wydawać, że lokalna, ale pamiętajmy to, co powiedziałam na początku, że ci twórcy tutaj przyjeżdżali z całej Polski, prawda? I oni zostawili tutaj swój ślad. Oni tutaj tworzyli, działali, także nie jest to taka typowa wystawa, która tylko jakby obejmuje właśnie to środowisko bydgoskie. Pokazuje też zasięg tego środowiska.
1: Jak najbardziej. A mówiła mi o tym wszystkim pani Barbara Chojnacka. To kiedy potrwa wystawa Od Zachęty do Salonów Bydgoskich?
0: Do 14 lutego 2027 roku.
1: No to mamy jeszcze trochę czasu. Dziękuję i do zobaczenia w takim razie.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
2: Przypomnę, że wystawę Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów można oglądać od 15 października w Galerii Sztuki Nowoczesnej. A za chwilę antenę przejmie Beata Korzeniowska. Zachęcam gorąco do pozostania, bo będzie o Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Aktorów znamy z kina, znamy ich z telewizji, wokalistów, muzyków, znamy z teledysków czy z koncertów. A jak to jest z pisarzami i z autorkami książek? No właśnie, ich też coraz częściej rozpoznajemy, nie tylko ze zdjęć na okładkach książek, ale też dzięki spotkaniom autorskim. Coraz częściej pokazują się też w mediach społecznościowych i dzielą się swoimi pisarskimi sekretami. I przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy w życiu miałam rozmawiać z autorem kryminałów, a to są książki, które uwielbiam. Wyobrażałam sobie tak, przyjdzie ktoś, kto ma w domu taki specjalny pokój, w którym jest mnóstwo regałów, na tych regałach stoją książki i segregatory, że w tym pokoju są takie ogromne tablice, na których przypięte są kartki, na których wypisani są wszyscy bohaterowie książki, nad którą ten autor pracuje. I że tam są ich imiona, tam jest też dokładnie opisany ich wygląd, tam są opisane ich cechy, nazwiska, wiadomo, wiek, jakieś połączenia, konotacje. Potem okazało się, że taki pokój to jest po prostu pokój, w którym książki faktycznie są, segregatory i karteczki też, ale bardzo często to wszystko jest albo tylko w głowie autora, albo w komputerze, w plikach pod tytułem, no właśnie, dany tytuł książki. Będzie okazja spotkać się z autorami książek, nie tylko kryminalnych. Będzie okazja z nimi porozmawiać, posłuchać rozmów. Z nimi będzie też okazja zrobić sobie zdjęcie, czy zdobyć autograf w ulubionej książce albo w nowej książce, bo na festiwalu bardzo często pojawiają się premiery. Bydgoszcz do tej pory słynęła z festiwali muzycznych, festiwali operowych, a pomału zaczyna też słynąć z festiwalu książek. Beata Korzeniowska, zapraszam na opowieść o książkach, o festiwalu książek i o niesamowitych gościach, którzy już pakują się na przyjazd do Bydgoszczy.
3: Ciekawe wydarzenie w Bydgoszczy.
4: To będzie wielkie święto książki, festiwal książek. Będą książkowe premiery, będą też książkowe perełki, bo każdy z autorów przywozi ze sobą swoje skarby. Każdy z autorów, bo tych autorów przyjeżdża do Bydgoszczy sporo. Będą kryminały, będą komiksy, będą też książki dla kobiet.
5: Krzysztof Drozdowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki.
4: Przed nami kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego.

0: tego festiwalu książki. Kolejna, która po ubiegłorocznej powoduje, że tak, do Bydgoszczy przyjeżdżają znakomici pisarze i autorki. Przyjeżdżają kolejne wydawnictwa. Nie zabraknie też oczywiście reprezentantów Bydgoszczy i naszego województwa, zarówno jeśli chodzi o autorów, jak i o wydawnictwa. Festiwal książki już za moment.
1: Tak, po raz szósty w ogóle w swojej historii. Dwie pierwsze edycje mieliśmy w Osielsku, kolejne już przenieśliśmy do Bydgoszczy i teraz będzie szósta, ale druga we współpracy z Galerią Handlową Zielone Arkady. No i to pokazało w zeszłym roku, że przeniesienie festiwalu właśnie do galerii było świetnym pomysłem. Byli z tego bardzo zadowoleni wszyscy, bo i czytelnicy, i autorzy, i wydawcy, jak i handlarze, którzy prowadzą sklepy, różne punkty właśnie w tych galeriach handlowych. Wszyscy ze sobą współpracowali i to przyniosło naprawdę dobre efekty u nas też. I dlatego współpracujemy dalej i już planujemy praktycznie kolejne edycje.
0: Podobało się też samym autorom, bo kilku powraca.
1: Tak, no mamy autorów, z którymi współpracujemy już któryś tam raz na przykład, bo chociażby Max Czorny, który będzie u nas w piątek o godzinie 17, czyli 25 września, będzie u nas już trzeci raz na spotkaniu. Marcel Moss był w zeszłym roku, będzie również w tym w sobotę o godzinie 15. Będzie też Joasia Baliska, która zrobiła w zeszłym roku no ogromną furorę, przecież jej czytelniczki czekały na nią od samego rana praktycznie, od otwarcia galerii, a miała spotkanie na sam koniec, więc to była ciężka przeprawa dla nich, ale wszyscy daliśmy radę, więc Joasia Balicka też będzie w tym roku. Do tego Kamila Goszczyńska, która też u nas już wielokrotnie gościła, no i Katarzyna Puzyńska, też nasza tutaj regionalistka, można by powiedzieć, też będzie u nas kolejny raz i tak samo Piotr Kościelny, który też był w zeszłym roku razem ze swoim wydawnictwem i w tym roku też będzie, też ma spotkanie w piątek o godzinie 16.
0: Będzie też Jarosław Jakubowski, to taki nasz lokalny akcent.
1: Tak, oczywiście, no bo Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki to oczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby promować też lokalne wydawnictwa i lokalnych autorów, stąd też Jarosław Jakubowski będzie ze swoim nową książką, a w sumie to nawet dwoma, bo na nowo w wydawnictwie wydał Rzekę Zbrodni, drugie wydanie zrobił, bardzo popularny kryminał przecież z naszego regionu, z naszego miasta, a teraz wychodzi druga część, Rzeka Pokuszenia, historia, która dzieje się trochę w Bydgoszczy, trochę w Koronowie, więc będzie miał spotkanie premierowe właśnie, bo tego dnia w sobotę o godzinie 12 będzie Jarosław Jakubowski miał premierę swojej książki. Z wydawców będzie chociażby Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, które jest z nami z festiwalem od samego początku. To jest w ogóle fenomen. Mamy kilku takich wydawców, którzy trwają z nami. Zaufali nam przy pierwszej edycji i są cały czas i to jest bardzo, bardzo piękne. Ale też w sumie ponownie będzie u nas Marcel Woźniak. On był u nas na drugiej edycji i teraz po latach, że tak powiem, wraca do nas i z powrotem się pokaże jako autor. I w piątek o godzinie 15 będzie właśnie Marcel Woźniak opowiadał o swoich książkach.
0: A będzie też Maciej Siembieda, będzie Agnieszka Lis. Tych spotkań jest sporo, piątek i sobota.
1: Festiwal zaczyna się od godziny 9 rano, czyli w godzinach otwarcia galerii handlowej i trwa do godziny 21. I w tych godzinach trwają targi książki, gdzie wystawcy, autorzy, którzy też się wystawiają ze swoimi książkami, są cały czas do Państwa dyspozycji. Natomiast spotkania autorskie zaczynamy dopiero od godziny 11. I one będą trwały mniej więcej do godziny 19, a w sobotę nawet do 19.30. Plus oczywiście czas na podpisy, autografy, zdjęcia, filmiki, uśmiechy i przytulasy, bo tak to też u nas bywa. Zwłaszcza z Joasią Balicką wszyscy lubią się przytulać i robić sobie zdjęcia,
0: tak,
1: więc serdecznie zapraszamy.
0: Czytelniczki przyjechały z walizkami książek. Pamiętasz, to było niesamowite.
1: Tak, do Marcela Mossa i do Maxa Czornyja też były czytelniczki z walizkami książek.
0: Bo chciały w każdej mieć jego podpis.
1: Tak. Więc no, są to takie festiwalowe ciekawostki, które się później rozchodzą po całym kraju, po różnych właśnie festiwalach książkowych i się o nich wspomina, więc Bydgoszcz uzyskała w całej Polsce praktycznie bardzo fajny rozgłos przez te wydarzenia. No a nas jako organizatorów, no oczywiście bardzo mocno to cieszy.
0: I to są targi dla tych, którzy kochają książki w ogóle, kochają kryminał. dojrzały, kochają literaturę kobiecą, ale będą też propozycje dla najmłodszych.
1: Oczywiście, że tak. W zeszłym roku troszeczkę nam tego właśnie zabrakło, jeśli chodzi o takie spotkania, a w tym roku będziemy mieli dwa duże wydarzenia na scenie głównej, bo chociażby w piątek o godzinie 11 będzie premiera antologii pokonkursowej Zauważeni, w której swoją poezję piszą licealiści i dzieci z podstawówki, więc to jest bardzo duże wydarzenie dla nich. A w sobotę o godzinie 11 też zaczynamy literackie zabawy dla najmłodszych, gdzie jedna z autorek pisząca o właśnie taką literaturę dziecięcą będzie opowiadała zarówno o tym, jak pisać taką literaturę, takie powiedzmy bajki dla dzieci, żeby to ich zainteresowało, i trochę też zabawi naszych najmłodszych, ale jak? No to już oczywiście trzeba przyjść, przekonać się, zabrać swoje pociechy, na pewno nie będą się nudziły.
0: Będą też komiksy.
1: Oj, komiksów to u nas zawsze jest dużo, chociażby wydawnictwo Kameleon, które słynie z komiksów i swoich, i innych wydawnictw, które też ma w swojej ofercie, też z nami są praktycznie od samego początku, więc tutaj też ich tak w sercu zawsze nosimy jako organizatorzy, no bo takich wydawców zawsze bardziej trochę kochamy, jak są z nami od początku, ale oczywiście cieszymy się z każdego, a zwłaszcza też z tych nowych, chociażby wydawnictwo Znak będzie u nas pierwszy raz w tym roku się pojawi. Do tej pory nas nie zaszczycili. W tym roku się sami zgłosili, że chcą poznać Kujawsko-Pomorski Festiwal Książek, chcą poznać Bydgoszczan i przedstawić im swoją ofertę.
0: Moim gościem jest Krzysztof Drozdowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Ten, przypomnę, już w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę, będą spotkania autorskie, a przyjeżdżają do Bydgoszczy Marcel Moss, Maciej Siembieda, Kasia Puzyńska, będzie Piotr Kościelny i Joanna Balicka. Nie zabraknie też lokalnych akcentów. Będzie Jarosław Jakubowski, który opowie o swojej nowej i poprzedniej książce, ale na pewno nie tylko. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Przez dwa dni Bydgoszcz będzie żyła książką, ponieważ ten program jest bardzo napięty. Właśnie pomyślałam, że parę osób powinno wziąć urlop. Na sobotę to panie powinny przekazać domowe obowiązki mężom.
1: Ale mężów też zapraszamy na festiwal, więc lepiej zostawić wszystkie obowiązki w domu i po prostu całą rodziną przyjść.
0: Wstęp jest bezpłatny.
1: Tak jest, wszystko jest bezpłatne, oprócz oczywiście książek, chociaż pewnie i niektórzy dostaną darmowe książki, więc tego też nie można wykluczyć.
0: A na pewno za darmo będzie można dostać podpis, autograf ulubionego autora. Przy niektórych trzeba będzie postać chwilę w kolejce. Będzie można też oczywiście robić sobie zdjęcia.
1: Zdjęcia, filmy, przytulasy, mówię, autografy, wszystko, co tylko wymyślimy, wszystko, co jest dopuszczalne, że tak powiem, na festiwalach książkowych, na spotkaniach pomiędzy autorem i czytelnikiem. Tu samemu się trzeba z autorem dogadać, na co on oczywiście pozwala, bo nie każdy ma swoją strefę komfortu, trzeba to uszanować, ale tak dobieram autorów, którzy są naprawdę bardzo przyjaźni i kochają swoich czytelników.
0: Zastanawiam się, czy coś was w ubiegłym roku zaskoczyło, może przerosło i teraz trochę inaczej to zorganizujecie. Ta strefa czekania po autograf.
1: Strefa czekania po autograf była jedna, teraz będą dwie, więc tutaj wyciągnęliśmy wnioski z zeszłego roku. No tak, oczywiście, porównując wszystkie kolejne edycje festiwalu, to notujemy cały czas progres. To jest dla nas bardzo ważne. No ale zeszłoroczna edycja oczywiście wystrzeliła nam w kosmos i z tego się bardzo cieszymy. Trochę zostaliśmy zaskoczeni wręcz tym, że o godzinie 9 już się formowały kolejki na spotkanie o godzinie 18, więc trzeba było cały dzień ten tłum jakoś rozwiązać pewne sytuacje kryzysowe, które się nawet pojawiały w takich kolejkach. Czasami ktoś tam dlał, ktoś komuś było słabo i tak dalej, ktoś się niecierpliwił, więc to wszystko było na naszej głowie, oczywiście, żeśmy sobie z tym poradzili. W tym roku dlatego są dwie strefy do podpisów, scena też będzie ustawiona w innym miejscu, stoiska targowe też będą nieco inaczej ustawione, także będzie trochę zmian, natomiast miejsce dokładnie to samo, co w zeszłym roku.
0: Organizowanie takich wydarzeń to jest duże wyzwanie.
1: No, to jest praktycznie po zakończeniu jednego zaczyna się już planowanie kolejnego wydarzenia, bo wiadomo, że najtrudniejszą rzeczą jest dogadanie się z autorami, żeby do nas przyjechali, bo my chociażby teraz w ten weekend 25-26 września konkurujemy z Poznańskim Festiwalem Grada, konkurujemy z lubelskimi targami książki, więc ta konkurencja jest dla nas duża. Nasz festiwal mimo szóstej edycji, mimo tej już dobrej, powiedzmy, promocji, emocji i tego dobrego głosu, który ma w Polsce. No nadal jesteśmy jeszcze malutcy, nadal się jeszcze uczymy, nadal rozwijamy, więc jeszcze nie wszyscy nas dostrzegają, więc czasami autorzy muszą wybierać, żeby pojechać tu lub gdzieś indziej. Czasami to też wydawcy na nich wymuszają, że no, wydaliście u nas książkę, musicie być u nas, a my jesteśmy na przykład w Lublinie, a nie w Bydgoszczy. Tu w sumie pozdrawiam Magdalenę Majcher, która obiecywała, że będzie u nas i nie udało się, musi jechać do Lublina, ale będzie za to w przyszłym roku, już żeśmy się porozumieli, więc tutaj z Magdą żeśmy się zaprzyjaźnili jakiś czas temu na festiwalu, który organizuje inny autor, Piotr Kościelny chociażby u siebie, więc to tak jest też fajna sytuacja, że ci autorzy się spotykają i w kuluarach, w kulisach tych wszystkich festiwali ze sobą rozmawiają, wymieniają różne plotki, ploteczki ze świata pisarskiego, no i te przyjaźnie też się gdzieś tam zaplątają.
0: No właśnie, bo oni się przyjaźnią, tak naprawdę trochę ze sobą rywalizują bardzo często o tego czytelnika, a mimo to są kolegami.
1: Mi się wydaje, że ta rywalizacja jest tylko taka trochę na pozór, bo tak naprawdę osoby, zwłaszcza autorzy kryminału, którzy są po prostu w większości świetnymi ludźmi, których mam przyjemność cały czas poznawać, oni nie patrzą na to, że właśnie rywalizują o tego samego czytelnika, bo ten czytelnik tak naprawdę doceni jednego i drugiego, bo ma takie moce przerobowe do czytania. Tak naprawdę wszyscy się wspierają i sobie pomagają, a ta rywalizacja jest bardziej gdzieś napędzana bardziej przez czytelników niż przez samych autorów.
0: Mhm. Zatem spotkanie z książką.
1: Z wieloma książkami.
0: Z wieloma książkami na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki 25 i 26 września.
1: Tak jest, serdecznie zapraszamy.
0: A zapraszam na Festiwal Książki jego organizator Krzysztof Drozdowski. Ja też zapraszam, zwłaszcza w piątek o 16, kiedy będę miała przyjemność ponownie porozmawiać z Piotrem Kościelnym, oraz w sobotę dwa wyjątkowe spotkania o 15. Gościem festiwalu będzie Marcel Mus, a o godzinie 18.30 Joanna Balicka, z którą również będę miała przyjemność porozmawiać.
2: I tym literackim zaproszeniem dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Dziękuję Beacie i dziękuję też Państwu. Wierzę, że słyszymy się za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
12: Jesiennieje nam ta Bydgoszcz z dnia na dzień coraz bardziej, a zmiana aury wpływa nie tylko na nasze nastroje, ale i na nasze zdrowie. Polecam gorące herbaty z cytryną i imbirem oraz regularne wietrzenie i ja trochę zamknąłem się w klimatyzowanym, na czym ucierpiał trochę mój głos, ale zdaje się, że już jest wszystko w porządku. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak ukłonem przywitać się z Państwem i zaprosić do wspólnego

0: do spędzenia najbliższej godziny. A w jej trakcie powiem m.in. o dużej i długo wyczekiwanej inwestycji, a nawet inwestycjach z obszaru ochrony zdrowia, o pewnej inicjatywie promującej harcerstwo oraz o wielu ciekawych propozycjach przygotowanych przez Miejskie Centrum Kultury. Gustaw Nowak, ruszajmy!
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zgodnie z naszą antenową tradycją rozpocznijmy jednak od przywitania Beaty Korzeniowskiej, która zaprezentuje najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z tego tygodnia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko nożownikowi, który w centrum handlowym zaatakował i ciężko ranił 14-latka. 21-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za to, że w ubiegłym roku w przymierzalni jednego ze sklepów w Galerii Focus kilka razy ugodził nastolatka nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Przez budowę zbiornika na deszczówkę przy Chocimskiej w budynku przy Pomorskiej 88E popękały ściany. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale, a wodociągi w oświadczeniu zapewniają, że jeśli uszkodzenia nastąpiły z winy wykonawcy, MWiK jako zamawiający będzie podejmował działania w celu zapewniania niezwłocznego usunięcia szkód przez wykonawcę. Teraz przejazd kolejowy w Ostromecku w oku wielkiego brata. Bydgoska drogówka z drona obserwowała niestrzeżony przejazd. Aż 5 kierujących wjechało na tory bez zatrzymania, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Za zignorowanie znaku stop wszyscy dostali mandaty lub pouczenia. Bydgoska PESA wyprodukuje dla kolei dolnośląskich 2 razy więcej pociągów. Koleje dolnośląskie zwiększyły zamówienie z 10 do 20 ekodiesli. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031, a tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
3: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
2: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwającej od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku. Lekarz z Bydgoszczy został ekspertem WHO. Aleksander Deptuła, kierownik sekcji antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych szpitala imienia Jurasza, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulujemy. W tematyce służby zdrowia zostajemy. Weszły w życie ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych. System automatycznie blokuje teraz te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, mówi Marcin Piątek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej.
4: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów.
2: Zakończyła się rekrutacja na studia na UKW. Przyszli studenci już w czwartek poznają wyniki. Tymczasem do czwartku trwa rekrutacja na Politechnice Bydgoskiej i są jeszcze wolne miejsca m.in. na nowych kierunkach, a to kryminologia i kryminalistyka, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nadmorza śródziemnego. Jak pisze Wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. Kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnie. Jest ciekawa świata, zaczyna rozrabiać i interesować się sąsiadami i gośćmi. Mowa o Ganie. To samiczka Niali Grzywiastej. Nowa lokatorka zoo w Myślęcinku jest córeczką Nutelli i Gabona.
0: Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a do młodej apelujemy o niepsocenie. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zanim zajmiemy się kulturą, pora jeszcze na 2 nieco bardziej rozbudowane aktualności. A jedna dotyczy dużej inwestycji w szpitalu Biziela. Chodzi o dokończenie rozbudowy i modernizacji. Prace wstrzymano w 2024 roku, a o przyczynach takiego zamieszania mówi profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Kolegium Medicum UMK.
5: No, dość złożony proces, jak zwykle to nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID, no bo to w zasadzie wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja. równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych oczywiście, co zdecydowanie zwiększa kompleksowość tego całego projektu. No niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy.
0: Dobrze, że prace będą kontynuowane, a tego, co udało się wykonać do tej pory, nie trzeba wyburzać. To czego możemy się spodziewać? Odpowiada Agnieszka Rogalska, dyrektorka szpitala Biziela.
6: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze, takie jak dział centralnej sterylizacji.
0: Bardzo ważne, nazwijmy to udogodnienie, pojawi się też na dachu szpitala.
6: Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy, nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane. Powstał budynek stomatologii. Rozwijamy się bardzo intensywnie.
0: Prace związane z rozbudową i modernizacją szpitala Biziela mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, tłumaczy Mariusz Churylski ze spółki Budimex.
7: Jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z dostawami, też i z pracami w późnych godzinach, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco, będą wszystkie uzgodnienia na radach koordynacyjnych, tak zawsze robimy, tak aby ani personel, ani pacjenci nie ucierpieli.
0: Nowy budynek szpitala Biziela ma zacząć działać w połowie 2028 roku. Do tej pory na inwestycje wydano już 76 milionów złotych. Jej dokończenie to 211 milionów, a wyposażenie pochłonie kolejne 90 milionów. Łącznie blisko 380 milionów złotych. A skoro już jesteśmy w szpitalu Biziela, to zapytajmy jeszcze o inwestycję już niemal ukończoną i gotową do otwarcia. Centrum Stomatologii Collegium Medicum. Aktualności w tym temacie przedstawia profesor Dariusz Grzanka.
5: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd KRAUM, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny i równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie, co było bardzo istotne, dlatego że finansowany był w ramach KPO.
0: Mieszkańców interesuje zapewne kwestia pogotowia stomatologicznego. Kiedy możliwe jest jego uruchomienie?
5: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. Tutaj też wspiera nas województwo, między innymi pan marszałek, zakupem nowych unitów stomatologicznych i planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast oczywiście umowy wszystkie są niezbędne. My chcemy świadczyć te usługi. Mamy dosyć dużą kadrę związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
0: Są zatem chęci, by pogotowie stomatologiczne zaczęło działać do końca roku. W sprawie będę się przyglądać. Oczywiście trzymam kciuki.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Bydgoszczy drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
8: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia harcerstwa ze
9: szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie postawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
0: No to posłuchajmy. Komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
10: Szkoła Przyjazna Harcerstwo to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce. Nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację. Kapituła będzie wybierała te szkoły, które taki tytuł honorowy otrzymają. Otrzymają one również tabliczkę, którą będą mogły przytwierdzić w swojej szkole, żeby się pochwalić, a oprócz tego będą mogły również wnioskować w sposób szczególny o patronat nad wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, zarówno do pana wojewody, jak i do pani kurator.
0: Pani kurator została wywołana, to zaprośmy ją też na antenę, pani Grażyna Dziedzic.
11: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją i bardzo dobrze, że komenda ZHP wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne. A w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później. I bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzory dla innych. Pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
0: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. A za chwilę zaproszę do bydgoskiego MCK-u, gdzie naprawdę sporo się dzieje.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, pora odwiedzić Miejskie Centrum Kultury, które na nadchodzące tygodnie przygotowało całą masę atrakcji. Będą koncerty, spotkania, rozmowy, będą urodziny, no jest tego sporo. A o wszystko zapytałem bezpośrednio u źródła. Proszę mi tylko wybaczyć, w dniu nagrań miałem akurat drobne problemy z głosem, ale spokojnie, zdrówko dopisuje.
12: I tak w pierwszej kolejności porozmawiamy z Anną Tarnowską, a skoro Anna Tarnowska, no to oczywiście projekt Miasto Muzyki UNESCO, no i projekt Próba Dźwięku. Oczywiście ten projekt już się rozpoczął, więc spóźniarskich trochę przepraszamy, ale też spokojnie, nic straconego, no bo wiele jeszcze przed nami. A co przed nami, no to właśnie pytam ciebie, Aniu.
13: Dzień dobry, Próba Dźwięku po raz trzeci. Jesteśmy sami przez cały czas w wielkiej fascynacji i pozytywnym zdziwieniu, jaki dobry odbiór i dobra współpraca ze środowiskiem muzycznym Bydgoszczy nas spotyka od tych trzech lat. W tym roku 200 artystów, w 95% są to bydgoscy artyści w 23 lokalizacjach na terenie Bydgoszczy. Próba dźwięku, sama idea projektu polega na tym, że zapraszamy właśnie bydgoskich twórców do zaproponowania pewnego repertuaru muzycznego w miejscach, które są organicznie związane z muzyką i z kulturą, więc są to nie tylko sale koncertowe, instytucje kultury, zarówno miejskie, jak i wojewódzkie, ale też kluby, sklepy z płytami winylowymi, księgarnie, czy budynki, w których kiedyś działo się coś związanego z kulturą i sztuką. I tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy 15 września we wtorek koncertem familijnym w Filharmonii Pomorskiej. No i jedziemy dalej. Chciałabym Państwa przede wszystkim zaprosić na 24 września w czwartek do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Etno Bydgoszcz i tam będzie też koncert związany z próbą dźwięku, który będzie nawiązywał jakby do kolekcji etnograficznej, które przedstawi Muzeum Okręgowe. To nasza pierwsza propozycja. Bardzo ciekawa rzecz w Młynach Rotera, instytucji, która po raz drugi z rzędu współpracuje z nami przy próbie dźwięku. Dźwięki roślin. Bardzo ciekawy, ekologiczny projekt dotykający problematyki zrównoważonego rozwoju, czyli to, co dla programu UNESCO jest najważniejsze. I sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, ponieważ muzycy będą poprzez syntezatory i inne technologiczne rzeczy związane z produkcją dźwięku słuchać roślin, które będą przetwarzać emocje widzów przechadzających się po Młynach Rotera i z tego powstawać będzie jakaś muzyka, w zależności od tego, w jaki sposób rośliny reagują na nas ludzi. To w piątek 25 września o godzinie 16. U nas w Bydgoszczy otworzyły się w przeciągu ostatnich 2 lat dwie nowe muzyczno-kulturalne kawiarnie. Jest to Velvet Cafe i Współczesna. I właśnie do Velvetu chciałabym Państwa zaprosić w sobotę 26 września na godzinę 20 na projekt, który wszystkim fanom alternatywnych brzmień i bydgoskich składów jest bardzo dobrze znany, czyli Kuba Ziołek i Stara Rzeka. Potem coś dla fanów musicali i muzyki recitalowej, fortepianowej. Mamy muzyczną podróż do Paryża w Pałacach Ostromecko 27 września w niedzielę o godzinie 16. Potem w Teatrze Kameralnym we wtorek 29 września o godzinie 19 będziemy mogli posłuchać musicalowych przebojów Teatru Kameralnego w wykonaniu zespołu tegoż teatru. Galeria Miejska BWA 30 września środa. Również muzyczne performance lub też właściwie spotkanie i koncert przygotowany specjalnie do wystawy Hyperborea.
12: No to wrzesień domknięty, w październiku też nas bardzo wiele czeka.
13: W październiku jeszcze więcej niż w listopadzie, ale żeby nie robić takiej wymienianki, bo jestem przekonana, że pewnie program znajdzie się u Państwa na stronie. Dwa ważne wydarzenia. Pierwszy 1 października, czyli w ogóle w Międzynarodowym Dniu Muzyki, który stał się pretekstem do stworzenia próby dźwięku, bo my tak naprawdę idąc tym tropem, że to Święto Muzyki trwa jeden dzień, zostało ustanowione przez UNESCO, zresztą organizację, pod którą działamy jako program. Rozszerzyliśmy to na kilka tygodni świętowania muzyki w naszym mieście, więc tego 1 października zapraszamy do Akademii Muzycznej, do nowego kampusu, gdzie będzie dość niezwykły koncert Six Pianos, Six Marimbas, czyli koncert na 6 fortepianów i 6 perkusyjnych instrumentów. Ale chyba najważniejszą, najciekawszą i najbardziej spektakularną odsłonę próby dźwięku będzie sam finał próby dźwięku, który jest związany z jednym z projektów aplikacyjnych naszego programu Drums Roots Inclusion i to będzie koncert pod tytułem Muzyka Pierwsza. Jest on o tyle ciekawy, że poszukując korzeni muzycznych, potraktowaliśmy to dosłownie i znaleźliśmy najstarsze zapisane muzycznie fragmenty utworów, które w ogóle na świecie istnieją i zostały odkopane przez archeologów. W taki sposób dotarliśmy do hymnu do Nikal, który ma 3,5 tysiąca lat. Został odnaleziony w latach 50. na terenie obecnej Syrii. Nie jest oczywiście przetranskrybowany w całości na nuty, ale na tyle ten fragment jest duży, że można go wykonać. I my zaproponowaliśmy bydgoskim muzykom z różnych gatunków muzycznych, które są jakoś charakterystyczne dla naszego miasta, interpretację i improwizację tego utworu. Więc ten koncert będzie się właściwie składał z 6 koncertów. To będzie muzyka jazzowa, pianistyka, folk, alternatywa, eksperyment. i hip-hop. To są takie obszary, w których Bydgoszcz naprawdę jest mocna, więc na ten koncert zapraszam bardzo serdecznie. Też znane nazwiska: Adam Kośmieja, Sławek Janicki, Marek Maciejski, Marcin Karnowski, Swachy, Pisz.
12: No to sporo tego. Więcej wydarzeń oczywiście na stronie internetowej MCK-u. Chciałem jeszcze zapytać o sam projekt Miasta Muzyki UNESCO, no bo on został, to, ten tytuł został nam przyznany bezterminowo, ale musimy składać pewne raporty, no i chyba się zbliża czas tego pierwszego raportu.
13: Przyszły rok jest ostatnim rokiem pierwszej czteroletniej kadencji, z której musimy się rozliczyć. Projekty aplikacyjne, które zawarliśmy i w których jesteśmy obowiązku je wykonać, no to został właśnie jeszcze jeden rok. Jesienią przyszłego roku będziemy raportować do Paryża, czyli do głównej siedziby UNESCO, wszystko, co udało nam się zrobić. Przypominam, że tych projektów aplikacyjnych jest 6. Jest to projekt edukacyjny Od Smyka do Smyczka, który no dzisiaj się rozrósł już naprawdę do bardzo dużych rozmiarów, w których uczestniczą i placówki oświatowe, i Pałac Młodzieży, ale też bardzo dużo twórców indywidualnych, jak na przykład wspomniany przeze mnie Bisz, oraz stowarzyszenia i generalnie NGO-sy bydgoskie również współpracują przy tym projekcie edukacyjnych. To jest Obserwatorium Kultury, czyli projekt badawczy, który bada bydgoską kulturę i jest również bardzo potrzebnym narzędziem do tego, co za chwilę w Bydgoszczy będzie się dziać, czyli do tworzenia nowej strategii rozwoju kultury na kolejne lata. To projekt Drums Roots Inclusion, którego duża odsłona właśnie odbędzie się na finale próby dźwięku, który poszukuje korzeni muzycznej, mówi dużo o rytmie, jako o początkach i bazie muzyki, ale też naszego życia. To jest taki szerszy ideologiczny kontekst tego wszystkiego i o czymś, co jest niezwykle ważne, czyli o inkluzywności, o równości, mówiąc prościej. To również jest projekt badawczy związany ze zrównoważonym rozwojem w branży muzycznej oraz rezydencje artystyczne, które w tym roku udało nam się zrealizować dwukrotnie. Gościliśmy u nas w Bydgoszczy muzyków z Tajwanu, z Czech, z Meksyku i z Rumunii.
12: A docierają do Was jakieś sygnały, jak ta Bydgoszcz jest tam w Paryżu oceniana?
13: Bardzo dobrze jest oceniana. Też jeździmy na różne kongresy, fora i wystąpienia. Prezentujemy nasz program, nasze pomysły oraz współpracę. Środowisko, muszę powiedzieć, że to robi bardzo duże wrażenie i w związku ze współpracą z instytucjami i z NGO-sami, bo to nie jest takie proste, ale też w obszarze edukacji. Chyba jesteśmy miastem, który największą ilość szkół był w stanie zaangażować w tak krótkim czasie do swojego projektu.
12: Kolejna czterolatka będzie taka sama jak obecna, czy będziecie zmieniać ten projekt, rozwijać go?
13: Pewne projekty na pewno zasługują na to, żeby je kontynuować. Na pewno Obserwatorium Kultury zostanie, ponieważ jest to tak zwany projekt na zawsze. No, kulturę trzeba badać regularnie, ciągle przyglądać się, monitorować, wyciągać wnioski, rozmawiać, tworzyć platformy dyskusji i budować zaufanie środowiska. Myślę, że tak samo projekt Drums Roots Inclusion nie skończy się, bo to jest coś ciekawego i no, jest to też kopalnia wiedzy, interesujących rzeczy i możliwości prezentacji, która również nie powinna się skończyć. Nie zrezygnujemy również z edukacji, czy ten projekt będzie się dalej nazywał Od Smyka do Smyczka, czy on zostanie trochę przetransformowany. No, tego dowiemy się w przyszłym roku. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, czy będziemy zobowiązani do napisania jakby kolejnej reaplikacji, powiedzmy, z jakimiś pomysłami, bo obecnie trwają dyskusje na wyższych szczeblach, jeżeli chodzi o sieć miast kreatywnych UNESCO, w jaki sposób miasta mają raportować i w jaki sposób mają się przygotowywać do kolejnych 4 lat.
12: Okej. Okay. Anna Tarnowska z MCK-u rozmawiała razem ze mną. No i co, zapraszamy raz jeszcze na próbę dźwięku.
13: Zapraszamy.
0: To jednak nie jedyne muzyczne zaproszenia od MCK-u. Garść kolejnych już teraz.
12: Pora na spotkanie z Kubą Ignasiakiem. Co przed nami? Cześć.
14: Cześć. We wrześniu tutaj dominować będą nasze akcje związane z próbą dźwięku, o której na pewno już powiedziała więcej Ania Tarnowska. Natomiast w październiku już tak dosyć mocno odpalamy nasze muzyczne czy też koncertowe armaty. I tak już 9 października zagra u nas Monika Bożym ze swoim projektem Z Wasowskim do łóżka. Chwilę później, bo 22 października zagości u nas Micro Music Acoustic Trio, które dawno w Bydgoszczy już nie gościło, więc się cieszymy. Trzecim październikowym koncertem, który też robimy we współpracy tym razem z impresariatem artystycznym ITD, to jest Anna Maria i Opek Trio, więc ja myślę, że wszystkie trzy te projekty są na tyle ciekawe, że już dziś na nie zapraszam i chciałbym też wspomnieć, że o od 15 do 18 października, jak co roku w MCK-u gościć będzie, między innymi w MCK-u gościć będzie Fonomo Music and Film Festival. To już 15 edycja tego festiwalu. On jak zwykle odbywa się w kilku miejscach, czyli w Galerii Miejskiej BWA, w Velvet Art Cafe, ale te główne koncertowe sytuacje dzieją się u nas, koncertowe i filmowe. I tak w czwartek 15 października najpierw odbędzie się u nas debata Rola Sztuki jako narzędzia protestu, komentarza politycznego i budowania wspólnoty, a potem już odpalamy filmy, czyli Nowa 78 i Beavis and Butthead Zaliczają Amerykę, więc myślę, że to są ciekawe propozycje dla nieco starszych odbiorców. Z kolei w piątek zagości u nas Amira Kida Blikis Elder Ones, czyli amerykańska artystka free jazzowa, bardzo taka eksperymentalna. Chwilę później brytyjska formacja Moin. Myślę, że miłośnikom głośnej, noizowej muzyki nie trzeba ich przedstawiać. Następnego dnia w MCK-u Siuxiu zagra muzykę do Eraserhead, czyli bardzo eksperymentalnego filmu Davida Lynch'a. Myślę, że to będzie niesamowita propozycja i bardzo taka fonomo. Na koniec w MCK-u w sobotę Zamilska z nowym projektem. Zamilska w MCK-u jeszcze nie grała, z tego co wiem, więc ja sam jestem bardzo ciekaw tego koncertu, ponieważ jest to bardzo wszechstronna artystka, która zaskakuje z projektu na projekt. Niedziela będzie już bardzo filmowa, czyli Tajemnica śpiewających ptaków. To mogliście zobaczyć na animacjach w tym roku. Jeżeli nie mieliście okazji, to koniecznie musicie nadrobić na fonomo. Joy Bubbles, cała reszta to szum i koniec świata Moniki Pawloczuk. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że poprzedzi go wręczenie mi nagrody filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri Mikołajowi Trzasce za jego wkład w muzykę filmową. Odbędzie się oczywiście spotkanie z Mikołajem Trzaską, które poprowadzi nasz kolega z Radia Kultura Marcin Szymczak, a na koniec trzy pieśni Krzysztofa Nowickiego, którego możecie kojarzyć jako producenta, dyrektora artystycznego festiwalu Przeźrocza. Natomiast Krzysztof ma na koncie kilka filmów, trzy pieśni są jego najnowszym obrazem. Wiem, że teraz jest w objazdówce w Korei z tym filmem, więc bydgoska publiczność będzie mogła go sobie zobaczyć już 18 października w MCK-u. Zapraszam na Fonomo, świetny festiwal współorganizowany z Fundacją Wet Music, naprawdę polecam.
15: No sporo tego, no i mam wrażenie, że wiele z tych propozycji to bardzo się komponuje z tym, co się dzieje za oknem, z tą coraz bardziej jesienną aurą.
14: Ach, myślałem, że pijesz do remont budowlanych, ale tak, jeżeli chodzi o jesień, to zdecydowanie są to mocne pozycje. No liczymy na to, że ta jesień będzie łaskawa i że będziecie mogli suchą nogą sobie dotrzeć na nasze koncerty i filmy w październiku.
15: A to może jeszcze prywatne pytanie, kiedy jakieś ogłoszenie w sprawie przyszłorocznego Drums Fusion?
14: Wiesz co, myślę, że pod koniec roku. Na razie pracujemy nad tym. Przed chwilą mieliśmy dosłownie dwa dni temu spotkanie a propos przyszłorocznych etniesów, czyli pierwszego festiwalu naszego wiosennego, który już w połowie marca się odbędzie, więc ta kula festiwalowa tych festiwali autorskich MCK-u już nabiera rozpędu. Natomiast na razie wolałbym nie wychylać się przed szereg, zanim dyrektor Marek Maciejski nie zarządzi, że już można.
0: Mówił nam Kuba Ignasiak, a do MCK-u zaraz wrócimy, by pomówić o złości.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
15: Zostajemy w Miejskim Centrum Kultury. Spotkamy się tym razem z Jagodą Ptaszyńską. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Ja jeszcze raz przeproszę słuchaczy za mój stan wokalny, ale niestety uroki jesieni. Porozmawiamy o spotkaniach, o złości tym razem. Bardzo ładny ludek w ogóle na ulotce, którą dostałem. Ten ludek będzie towarzyszyć spotkaniom.
16: Przyjdą ludzie, to będą ludki, że tak powiem. Po prostu bardzo lubię takie postaci, także pomyślałam, że mogą wyrażać różne emocje, także dlatego taki ludzik.
15: No bo spotkanie. No ja widzę, że on jest właśnie rozgniewany trochę, on chyba tę złość symbolizuje, tę złość, z którą chyba każdy z nas się mierzy.
16: Każdy z nas się mierzy, ale w różny sposób, bo właśnie czasem od razu po twarzy czy po osobie widać, że się złości, a czasem wszystko trzymamy w sobie i to się tak kumuluje, że później jak wystrzeli, no to już nie będzie za miło.
15: No ja sam jestem trochę zły na to, jak dzisiaj brzmię, bo radiowiec lubi brzmieć doskonale, ale potrafię to jakoś w sobie zdławić. Właśnie, czy będziemy mówić o tym, jak sobie radzić, o tym właśnie, o czym będą spotkania.
16: Właśnie chodzi o to, żeby jej nie dławić w sobie, czy tam jak to się inaczej nazywa, tylko żeby ją wyrażać, no bo złość jest ważna jak każda inna emocja, tylko żeby... No nie wiem, jakie to jest dobre słowo, żeby jakoś ją uznać, panować nad nią, potrafić ją wyrażać, zobaczyć, co tam się poza złością kryje, bo często właśnie no, jesteśmy na zewnątrz źli lub wszystko po prostu w nas buzuje, a tak naprawdę możemy się okazać, że pod tym wszystkim jest jakiś smutek, jakiś lęk czy jakieś inne emocje. Więc tak, będziemy o złości rozmawiać, bo już w piątek wieczorem odbędzie się debata o złości i właśnie te spotkania to przede wszystkim rozpoczęły się od debat, bo tak praktycznie co miesiąc, co jakiś czas taka debata w ramach spotkań o jest i to jest super rzecz, gdyż nie tylko prelegent, prelegentka mówi o tym danym temacie, ale ludzie bardzo się wyrażają, dzielą swoimi historiami, przychodzą ponownie, więc to jest super sprawa.
15: O czym już rozmawialiście?
16: Rozmawialiśmy na przykład o atakach paniki, dużo o ADHD, o godnym porodzie, więc takie tematy są o zdrowiu psychicznym, o dobrostanie.
15: O, ADHD już istnieje?
16: Istnieje, tak.
15: Dobrze, nie, pytam trochę właśnie celowo w ten sposób, no bo przez lata mówiło się nie, właśnie tak, chodziły takie zdania, że właśnie nie istnieje, nie ma czegoś takiego.
16: A dzisiaj chodzi trochę takie zdanie, że w sumie każdy ma ADHD lub że to jest jakaś taka moda, a to jest po prostu inne działanie mózgu i gdyby tak człowiek bardziej wniknął w temat, to może się okazać, że to nie tylko chodzi o to, że mam predyspozycję do bałaganu w domu, ale również po prostu nawał myśli, które nie kończy się przez 24 godziny.
15: No dobra, ale teraz o spotkaniach o złości, no bo to 3 dni wypełnione, no bo widzę, że i rano można przyjść przed południem i wieczorem nawet i gdzieś popołudniowe rzeczy fajne. Także przelećmy sobie przez to wszystko pomału. Spotkania o złości, dzień pierwszy, piątek, 25 września.
16: Dokładnie, zaczynamy w piątek o godzinie 11, będą warsztaty i zrobimy gniotki, takie sensoryczne wsparcie dla emocji, czyli po prostu to nie chodzi o to, żeby tutaj rozwiązać problem tymi gniotkami, ale jeżeli mamy w sobie dużo skumulowanych emocji, to myślę, że taki gniotek jak najbardziej może na chwilę nas uspokoić. To będą też warsztaty dla osób o specjalnych potrzebach, więc myślę, że no, to będzie super warsztat. No i o godzinie 18 będzie właśnie debata po co nam złość. A jeszcze wcześniej, nie, przepraszam, później, bo o godzinie 20 film Blisko. Nie wiem, czy osoby słuchające miały okazję zobaczyć, ale jeżeli nie, to bardzo, bardzo polecam.
15: Sobota, 26 września. Kolejne 3 propozycje.
16: Tak, rozpoczynamy od takiego naszego cyklu, który prowadzę z Dominiką Król. To jest Twórcza Przestrzeń, czyli działania dla rodzin z dziećmi, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie ma dzieci, to również może przyjść i tym razem zrobimy taki wulkan emocji, czyli pracę z wykorzystaniem kolorowej kredy i też sobie o tych emocjach trochę porozmawiamy, zobaczymy, jakie mogą mieć kolory, a o godzinie 13.30 idziemy do Myślęcinka z Małą Kulturą na Świeżym, czyli z Dominiką Kisorską. Chodzi o to w tym, żeby wyjść na powietrze, żeby się spotkać, pogadać. Może być o złości, może być o innym temacie, a ten spacer będzie taki specjalny, gdyż łączy się z takim piknikiem składkowym, czyli każdy coś przynosi, czyli jest ta wspólnota i na koniec sobie po prostu będziemy trochę piknikować.
15: No, dla mnie ciekawa propozycja, no bo w Myślęcinku już się jesiennie bardzo zrobiło, bardzo to lubię.
16: Proszę mi nie mówić tylko, że będzie wtedy zimno, a dla osób, które chcą jednak zostać, to o 14 poleci film W głowie się nie mieści 2.
15: No to nawet dorośli to lubią. Niedziela, kończycie wtedy 2 wydarzenia, nie 3?
16: Tak, o godzinie 10 krąg rozwojowy, czyli co mówi nam złość, to będzie 3. edycja spotkań o złości, bo była o wstydzie, była o zabawie i teraz o złości i każdorazowo odbywał się taki krąg. Chodzi w nim o to, żeby spotkać się, żeby właśnie tak trochę szerzej i z wnętrza o tej złości porozmawiać. No i na koniec o godzinie 13 odbędą się warsztaty Złość mieszka w ciele, od napięcia do sprawczości.
15: No to powiedzmy coś więcej o tych warsztatach.
16: Prowadzić będzie je Anna Hibner i wykorzysta metodę TRE. Nie jestem od tego specjalistką, ale wiem, że to jest taka metoda polegająca na takim ruchu całego ciała. Właśnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby z tą złością się tam spotkać, żeby ją zobaczyć. No i zobaczymy, co się stanie, bo to dla mnie też takie nieodkryte miejsce, ale ja tam będę, sprawdzę, ale ludziom oczywiście również polecam przybyć.
15: No to ja się w przyszłości zapytam, jak było, a czy już jest temat kolejnych spotkań?
16: Niech to będzie tajemnica.
15: No, dobrze, dobrze, niech to będzie tajemnica, którą sobie rozwikłamy w przyszłości jeszcze. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i co, lecę na kolejne spotkanie. Dzięki.
16: Dziękuję.
15: Naszej radiowej podróży po Bydgoszczy ciąg dalszy. Tym razem zaszedłem do domu Liter. Niestety głos wciąż nie idealny, ale gość przede mną jak najbardziej skory do rozmowy, także wykorzystam to. Pozwól, a ze mną Michał Tabaczyński z domu Liter. Cześć.
17: Dzień dobry Państwu, cześć.
15: Co to za miejsce? Pewnie wiele osób przechodząc obok patrzy na tutejszą gablotę, no bo przyciąga ona wzrok, ale też przyciąga i zachęca do wejścia. Nie każdy się na to odważy, a szkoda.
17: Nie ma chyba z tym problemu. Jesteśmy w miarę przyjaźni. Wielka witryna zachęca do wejścia. Widać, co się dzieje w środku. Dom Liter, żartobliwie mówimy, że Dom Liter to taki dom literatury, tylko trochę skrócony, tylko trochę mniejszy. Ale rzeczywiście pełnimy funkcję domu literatury. Literatury, tak jak domy literatury w Łodzi, w Gdańsku, w Wrocławiu i tak w Krakowie, gdziekolwiek są. Czyli próbujemy prowadzić, jakoś nawigować ludzi po życiu literackim, po najnowszej literaturze, po nowościach literackich, ale też zapraszając oczywiście autorów, autorki najnowszych książek na spotkania autorskie, ale też próbujemy dać ludziom coś więcej. Organizujemy warsztaty i to kilka cykli dla dorosłych, dla dzieci, z pisania książek non-fiction, z pisania prozy artystycznej, z kaligrafii, z czytania wspólnego z dziećmi. No, próbujemy po prostu, krótko mówiąc, zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali po książki i obcowali na co dzień z literaturą.
15: Dzieje się tutaj, ale też sami wydajecie.
17: Sami trochę wydajemy. Od zawsze Miejskie Centrum Kultury, którego jesteśmy częścią, prowadziło taką działalność. Raz jest ona oczywiście mniej, raz bardziej aktywna, no ale wydajemy zawsze miesięcznik informacyjny, Bydgoski Informator Kulturalny, więc zawsze ta działalność informacyjna trwa. No i co mamy zupełnie niezwykłego i co nas odróżnia od wszystkich innych domów literatury, czy w ogóle instytucji zajmujących się literaturą, to nasza wystawa stała. Wystawa stała, która jest ewenementem na skalę polską, ponieważ nikt nie ma takiej wystawy. Mamy zbiór dość duży, około 100 egzemplarzy maszyn do pisania z XX wieku, z najróżniejszych miejsc, z najróżniejszych czasów, od pierwszych egzemplarzy dwudziestowiecznych, nasz najnowszy i jednocześnie najstarszy egzemplarz, bo niedawno przyjechał, a jest 1903-1904 roku. Ostatni jest z końca, czy z drugiej połowy, powiedzmy, lat 90., kiedy maszyny już kończyły się i ustępowały miejsca komputerom.
15: Osobiście. Niesamowite, a siedzimy sobie właśnie przy takim jednym łuczniku, 1301 dokładnie. Trochę się tutaj czuję jak w Radomiu, bo wszędzie ten Radom jest obecny, ale jesteśmy w Bydgoszczy.
17: Jesteśmy w Bydgoszczy. Radom, co ciekawe, też nie ma takiego muzeum swoich maszyn, a mógłby ubiegać się o miano polskiej stolicy maszyn do pisania. Mamy tutaj kilka tych łuczników. Co ciekawe, musiałby o to miano stolicy polskiej walczyć z Bydgoszczą, ponieważ to jest nie jaka przesada, ale jednak ja podtrzymuję to zdanie. Otóż Bydgoszcz jest polską stolicą maszyn do pisania, ponieważ to tutaj właśnie powstała jedyna oryginalnie polska maszyna do pisania. Łucznik nie jest oryginalnie polski, jest kupiony od Szwajcarii, szwedzkich producentów maszyn Facit.
15: A wszystkie na chodzie?
17: Wszystkie na chodzie, tak. Nie wszystkie w ogóle, ale łuczniki na przykład wszystkie tutaj. Kiedy maszyna nie jest na chodzie, nie przywracamy jej do życia. To znaczy chcemy, żeby zachowała ten swój muzealny charakter. No więc to Bydgoszcz, to w Bydgoszczy powstała właściwie jedyna, już pewnie nigdy więcej nie będzie, polska maszyna do pisania Władysława Paciorkiewicza. Nazywa się Idea. Wiemy o tylko jednym egzemplarzu, który istnieje w Narodowym Muzeum Techniki. Przechowuje się ten egzemplarz. W Bydgoszczy go nie mamy. No i powstała jeszcze druga w Bydgoszczy maszyna i to o wiele ważniejsza niż ten egzemplarz Paciorkiewicza. To tu mieszkał przez prawie 20 lat swojego życia wynalazca maszyny do pisania pismem sześciopunktowym Braille'a dla osób niewidomych.

0: ciężko mi coś wybrać z roku, ale no mamy trzy takie momenty w roku, w których ta działalność jest trochę intensyfikowana. Ponieważ każdego roku oprócz wakacji, każdego miesiąca w roku oprócz wakacji mamy mniej więcej ten sam program. To znaczy, to są dwa spotkania dla dorosłych, premierowe książki, jedno spotkanie dla dzieci, cztery warsztaty dla dorosłych, jedne warsztaty dla dzieci, jedne warsztaty kaligrafii i tak dalej. Więc mamy dość spójną i powtarzalną koncepcję programową, ale trzy razy do roku, jeśli będziemy liczyć urodziny, mamy coś niezwykłego. Po pierwsze, to są te nasze urodziny Domu Liter, jakoś na początku października je zawsze obchodzimy. Drugie to jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. I zawsze obchodzimy go w sposób specjalny, to jest na początku kwietnia i zawsze wtedy mamy jakiś cykl wydarzeń dla dzieciaków, dla małych, młodych i trochę starszych, nawet czytelników. Zapraszamy tutaj wyjątkowych gości, ilustratorów, twórców książek dla dzieci. Robimy warsztaty. I jest jeszcze trzeci moment i to jest początek sezonu. Festiwal, którego my nie organizujemy, ale jesteśmy współorganizatorem od samego początku. Więc to jest czerwiec, koniec czerwca, ostatni weekend czerwca, kiedy rozpoczynamy sezon letnich festiwali literackich. Jesteśmy w to zawsze zaangażowani i zawsze wydarzenia są także w naszej siedzibie organizowane. Więc to są takie trzy nadzwyczajne nasze wydarzenia. No i do jednych się zbliżamy, do naszych urodzin.
1: A do rozmowy z Michałem Tabaczyńskim powrócimy za moment. Skupimy się na programie drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Program robi wrażenie. Może nie jest przeogromny, ale też nie ma co zasypywać chyba odbiorców.
0: No nie, no postawiliśmy oczywiście, zawsze tak robimy, no, to są nasze drugie urodziny, więc też nie szalejmy z tym zawsze, ale nie chcemy, żeby to był samodzielny festiwal. Chcemy, żeby nasi odbiorcy poczuli, że te urodziny, które chcemy obchodzić, są jakoś dla nas istotne i chcemy po prostu skomasować wydarzenia i pokazać je w jednym uderzeniu weekendowym. W tym roku będziemy mieli 3 dni zależy jak liczyć, to pewnie, ale powiedzmy, że 4 wydarzenia w ciągu tych 3 dni. Zaczniemy wszystko od wystawy i od spotkania. Spotkamy się z Iwoną Chmielewską, jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich ilustratorek, a na dodatek to smaczek, który mi się zawsze bardzo podobał, jednak Iwona jest z naszego regionu, przez wiele lat związana z Toruniem, mieszka w Borach Tucholskich. To jest osoba, którą tu możemy spotykać. Była zresztą gościnią naszych wydarzeń, co jest wspaniałe, więc...
3: Chyba chętnie spotyka się z czytelnikami, z odbiorcami swojej twórczości.
0: Mam nadzieję, była tu u nas jako, nie jako zaproszona gościnie, ale jako po prostu odbiorczyni naszych wydarzeń też kiedyś, więc tym nam milej, że teraz przyjęła zaproszenie jako autorka, więc spotka się z naszymi gośćmi i czytelnikami pierwszego dnia, a przez cały miesiąc będziemy mieli wystawę złożoną z 2 cykli rysunków. Wybraliśmy zgodnie z naszą nazwą cykle, które przedstawiają litery z 2 jej książek, w których po prostu obrazuje literki, więc to idealnie do naszej przestrzeni pasuje. Ale będzie też spotkanie, na którym mam nadzieję opowie o swojej pracy, doświadczeniach, trudach i tak dalej. Poprowadzi je bydgoska ilustratorka i malarka Magdalena Rucińska. Więc to jest nasz początek, jak mówię. Potem przez cały miesiąc będzie ta wystawa u nas dostępna.
3: Do końca października?
0: Tak jest, do końca października. My oprócz wystawy stałej maszyn do pisania mamy także wystawy czasowe. Na przykład w tej chwili mamy wciąż jeszcze rysunki Danuty Konwickiej. Ilustracje i pocztówki, projekty książek. Więc, ale to jest pierwszy dzień i wystawa. Drugiego dnia, czyli 2 października, przyjeżdża do nas Aleksander Kaczorowski, który będzie opowiadał o swojej najnowszej książce. To jest biografia Milana Kundery. Aleksander Kaczorowski jest nie tylko bohemistą, ale także i autorem książek o Czechach, ale także już chyba znacznie przekroczyła ta gałąź jego twórczości wszystkie inne, bo przecież jest też powieściopisarzem, eseistą. Natomiast ostat,

0: Nimi laty skupił się przecież na biografiach i już się ukazały jego biografie Hrabala, Hawla, Pawla, Izaka Babla, więc Kundera jest piąty. Jeszcze rozmowa Rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim, więc to też jakoś biograficzna praca. Więc Aleksander Kaczorowski przyjeżdża do nas z tą piątą z kolei biografią Milana Kundery, jednego z pewnie najbardziej znanych prozaików XX wieku, ale też jednocześnie dość tajemniczej postaci, więc mam nadzieję, że odkryjemy wspólnie, bo to spotkanie będę prowadził akurat ja. Mam nadzieję, że wspólnie odkryjemy tajemnicę Milana Kundery.
1: Już masz pytania?
0: Ja je mam, ponieważ tak się złożyło, że kiedyś napisałem dość duży rozdział w książce o Brnie, z którego Milan Kundera pochodził. Taki szkic biograficzny także o Milanie Kunderze, więc siłą rzeczy musiałem wówczas poznać biografię, poznać czeskie biografie Kundery, które wtedy już istniały. Pierwsza już istniała duża biografia Jana Nowaka.
1: Ciekawi mnie, dokąd nomen omen zabrniecie w tej rozmowie.
0: Nie wiem, może się okazać wiele. więc zresztą to naprawdę fascynująca postać ten Kundera. To jego przecież porzucanie, nie? To był człowiek wielu ucieczek, wielu porzuceń. Porzucał najpierw swoje Brno dla Pragi, potem Pragę dla Paryża, czeszczyznę dla francuszczyzny. Niezwykła postać, też porozdzierana jakimiś strasznymi chyba ranami, które XX wiek potrafił ludziom, nie tylko pisarzom, przecież zadawać.
1: A to spotkanie w jakiś minimalny sposób połączy go z Bydgoszczą.
0: Tak, chyba żadnych możliwych do stworzenia połączeń nie ma, więc mam nadzieję, znaczy liczę na kreatywność Aleksandra Kaczorowskiego.
1: Dobrze, co dalej?
0: Następnego dnia odwiedzi nas Anna Brzezińska, kiedyś bardzo utytułowana i ceniona pisarka fantastyki, fantazy, też założycielka wydawnictwa Runa, przecież, jak dobrze pamiętam, z bardzo dawnych czasów. Ostatnio niezwykle aktywna jako pisząca historyczka, zajmująca się głównie średniowieczem. Jej bestsellerowe wcześniejsze książki, Córy Wawelu na przykład, były takimi przewodnikami po tej nieznanych herstoriach polskiego średniowiecza. Najnowsza książka, Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, tytuł którego nie mogę wciąż zapamiętać, jest bardzo uroczym, świetnie napisanym przewodnikiem po nieznanych rzeczywiście faktach z historii, czy herstorii w tym przypadku średniowiecznych kobiet. Nie przeczytałem jeszcze książki, więc nie prowadzę tego spotkania. Prowadzić je będzie bydgoska pisarka, zresztą też fantastyki, więc tutaj myślę, świetnie się zrozumieją panie na podstawie swoich doświadczeń wcześniejszych. Marta Kłaćko-Cot będzie to spotkanie prowadziła. Natomiast zerknąłem kilka razy do tej książki i nigdy wcześniej nie sądziłem, że tak bardzo porywające i interesujące jest średniowiecze. Więc to rzecz jasna pewnie jest wada mojej wiedzy czy jej braku, ale Anna Brzezińska ma ten niezwykły zupełnie dar opisywania rzeczy, których byśmy nigdy nie pomyśleli o średniowieczu, na dodatek w sposób niezwykle atrakcyjny i taki... chwytający za serce często. Rozdział o rozwodach mnie po prostu powalił. Rozwody w średniowieczu. Wydawało mi się, że coś takiego w ogóle nie istniało. Mało tego, nie tylko istnieją rozwody, ale też jakby wymuszane prawem alimenty, co mnie po prostu zdumiewa w jej odkryciach. Także wspaniałe, myślę, zresztą książka, która już odnosi ogromne sukcesy, jest chyba bestsellerem w tej chwili.
1: Ja miałem z kolei w liceum polonistkę, która była wielką obrończynią średniowiecza i mówiła, że broń Boże, nie są to czarne wieki, a wręcz najjaśniejsze, jakie się nam przydarzyły. Także...
0: Bym nie szalał może, ale już...
1: No właśnie, ale warto dać się porwać tej opowieści o średniowieczu. Jestem ciekaw sam. A na koniec spotkanie z, mam wrażenie, wirtuozem słowa.
0: No, wszyscy bardzo lubimy, zresztą to nasz stały współpracownik, Jarek Jaruszewski, czyli Bisz. Już do niedawna mówiłem z całym przekonaniem, że jednak najbardziej znany bydgoski raper, ale scena rapowa, jak każda inna, potrafi przemeblowywać hierarchię dość szybko. Zresztą zależy, jak je pewnie tworzyć. Tak czy inaczej, jest pewnie w tej chwili od dłuższego czasu, zresztą od co najmniej od płyty Blady Król, moim ulubionym bydgoskim raperem. Na tę okazję, na nasze urodziny, Bisz stworzy specjalne słuchowisko oparte na swoim dzienniku oraz na swojej twórczości wierszowanej. I w tej muzycznej, jak mówię, no, wyjątkowej, bo jednorazowej podróży. Ona się już, przynajmniej nie ma takich planów, nigdy nie wydarzyła i nigdy się nie powtórzy. Będzie mu towarzyszył muzycznie Michał Szlempo, więc dwóch świetnych twórców na jednej scenie, specjalnie dla Domu Liter, na zakończenie naszych trzydniowych urodzin.
1: Mówisz o dzienniku, czyli on tworzy na co dzień ten taki prywatny, jego osobisty dziennik?
0: Tak, no Bisz, jak mówię, jest naszym współpracownikiem stałym, ponieważ od lat już pisze felietony, bardzo, bardzo mocno literackie. To w istocie jest coś jakby powieść, czy wiele powieści, właściwie wiele początków powieści, tak mi się wydaje, albo wiele krótkich opowiadań, które publikuje od, jak mówię, kilku już lat na łamach bydgoskiego Informatora Kulturalnego, a wcześniej, pamiętam jeszcze go z dawnych, dawnych czasów, tworzył wiersze i je publikował. Więc ta cała twórczość, ona wciąż trwa, żyje i będziemy mieli okazję ją wysłuchać.
1: No, gdziekolwiek się Bisz nie pojawia, to zawsze jestem pod wrażeniem, w ile projektów różnorodnych on się angażuje.
0: Ja wciąż mam nadzieję, że Jarek po prostu w pewnym momencie objawi się jako pisarz. Myślę, że osobliwie to, co on do tej pory robi, to literacko, To jest dość niezwykły projekt wielu, wielu prób. On jakby wypróbowywał różne konwencje pisania i różne tematy i w pewnym momencie, jak sądzę, zdecyduje się po prostu na jeden i go dokończy, i myślę, że jeszcze będziemy mieli z niego dużo frajdy jako po prostu bardzo atrakcyjnego pisarza prozy.
1: To tyle o urodzinach, ale kończąc ten temat, jeszcze zapytam, czego wam życzyć na kolejne lata?
0: Ja bym powiedział, że 100 lat, tylko to ja już tego nie dożyję, ale myślę, że nie szalałbym z życzeniami, to znaczy ja bym chciał, żeby przynajmniej Dom Liter rozwijał się w takim tempie przez swoje kolejne lata istnienia, jak do tej pory, i żeby miał tylu wspaniałych odbiorców i żeby tylu wspaniałych gości tu przyjeżdżało, bo na razie właściwie wszystkie nasze życzenia się spełniają, nawet jeśli ich nie wypowiadamy. W związku z czym skromnie, żeby to trwało i żeby rozwój następował w takim tempie, jakim następuje, byłoby wtedy wspaniale. Myślę, że i dla nas, no, jako ludzi zaangażowanych w ten projekt, ale też dla naszych odbiorców, którzy trwają tu z nami, przychodzą, są, już mamy przez te 2 lata, doczekaliśmy się i dorobiliśmy się bardzo fajnej, wiernej publiczności, która przychodzi do nas i właściwie na wiele rzeczy, nie uczestniczy tylko w jednych wydarzeniach, ale na przykład przychodzi i na warsztaty, i na spotkania, i na warsztaty z dziećmi. Także ten ruch trwa i mam nadzieję, że ja bym był spełniony i mam nadzieję, że Dom Liter byłby jako abstrakcyjny byt zadowolony, gdyby to, co się teraz wydarza, w takim tempie rozwijało się dalej.
1: To na koniec jeszcze zadam to pytanie, na które odpowiedź chyba znam. Czy Bydgoszcz czyta?
0: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że mamy publiczność, która czyta, która się interesuje, która jest aktywna, więc mogę to ekstrapolować oczywiście na resztę i powiedzieć, że pewnie tak. Ten wrzesień wykorzystujemy też na promocję czytelnictwa. I czasem obserwujemy to na siłą rzeczy, bo siedzimy tutaj na miejscu. Jedną z akcji, mamy różne akcje promocyjne, to są plakaty, to są billboardy, to są też podcasty i promocja w internecie, ale jedną z takich akcji jest rozdawanie książek. Zgromadziliśmy dość dużo nowości wydawniczych niszowych, ale czasem mniej, czasem bardziej. Oczywiście najróżniejsze są to książki, dużo poezji, ale też się zdarza proza, eseistyka, którą rozdajemy ludziom w takim trybie randki w ciemno z książką. To znaczy wystawiamy te książki każdego dnia przez cały wrzesień, kiedy tylko jest Dom Liter czynny, i wystawiamy je zapakowane, także nie można zobaczyć, co się bierze, i zachęcamy do tego, żeby brać te książki i dać się porwać przygodzie pewnej. To znaczy w ciemno wziąć książkę, otworzyć ją w drodze do pracy, a może w autobusie, a może dopiero w domu. Przeczytać, dać się zaskoczyć, dać się oczarować, czasem może odrzucić, bo przecież i takie reakcje mogą być. I obserwujemy sobie te akcje i ona zdaje nam się wyjątkowo atrakcyjna, to znaczy te książki znikają z tego naszego okna, w którym je wystawiamy, więc widzimy też, jak ludzie się bawią tą akcją, widzimy, jak biorą, przebierają, próbują sprawdzić, czy to grube, czy to cienkie, czy to wziąć, nie wziąć. Czasem odkładają, ale czasem wracają po chwili po kolejną książkę, więc myślę, że czytaj. No, chciałbym, żeby czytała, i robimy wszystko, żeby tak było, więc im więcej będzie nas czytać, takie mamy solidne przekonanie, tym będziemy wszyscy dla siebie lepsi.
1: I dajmy się też zaprosić do Domu Liter. A zapraszał Michał Tabaczyński. Dziękuję serdecznie, no i wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, bardzo zapraszamy.
2: Do Domu Liter będę zaglądać w przyszłości, obiecuję. A póki co, pozwólcie, że już się oddeleguję, czas płynie nieubłaganie. Oczywiście słyszymy się za tydzień, liczę na Państwa obecność. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i życzę wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje, Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.
10: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
11: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu Mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
11: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
13: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
11: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
14: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
11: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy. Radio Złote Przeboje. A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

Murray Head w Radiu Złote Przeboje. Wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
1: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
8: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
9: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
10: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
8: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty.
12: Radio Złote Przeboje.
7: A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w Złotej Piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, takie nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy wywiada.

0: serii Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, weekend.
4: Dzień dobry.
3: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Niskie ceny.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
7: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
7: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
9: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
7: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
11: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
10: Radio Złote Przeboje.
6: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. Teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: auto promocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
13: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 m.in. o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Reklama.
7: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
8: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
9: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
8: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i to gramy.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje: Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Reklama.
14: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może, bo z tą astmą to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 13:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polacy mierzą się z drożejącymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam w tym nie przeszkadzały.
5: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
7: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
5: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
8: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19:00. Na wybrzeżu od 15:00 dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
5: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13:00 termometry pokazywały tam 25 stopni. Minuty po godzinie 13:00. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwalu Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. See 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.

wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam grały w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz? Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Thank you.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janie Najwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
4: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan. Reklama.
2: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Burza i silny wiatr. Są alerty RCB i IMGW. Podejrzanie o kradzież w salonie jubilerskim. Zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmiany.
4: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
3: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Minutę po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celticu Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list.

Już jej słynna babuszka 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki i czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend. Czerwone!

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Psst, mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64. Reklama. W końcu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić, do dziś rozkręca także nieźle każdą domową, nie tylko imprezę. Mother Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
20: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
21: Dźgnął ją kilkanaście razy.
22: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
19: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
23: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
19: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
24: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
25: Desnoran?
24: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
25: Prawda?
24: Już mam chrapkę na Desnoran.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Jak?
25: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
27: Po Desnoranie znika chrapanie.
26: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: Oj nie, właśnie ja nie mam żadne, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. No to już będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze Złotymi Przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i Maj.

0: Radio Złote Przeboje, The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radio Złote Przeboje tylko sprawdzane wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów rysi zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
17: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
18: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
17: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
18: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
17: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
16: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Pogoda.
20: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
19: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
20: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

I tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
17: Come here.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
5: Optyk-okulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Reklama.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy, 20 września, swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobinę disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
17: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
18: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
17: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
19: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
17: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem. Naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.

W Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.

Bardzo często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzykę znane z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas, spokojnie, to nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz, dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek, a potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
15: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
16: Nie dzieje się to automatycznie.
15: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
16: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
15: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
14: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć za sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość, nie tak jurecki, zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam całą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób, innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera, a Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś, no w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisałem. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym bądź razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial M jak Miłość, się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. Okay. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Céline Dion, Because You Love Me. Też Céline Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia Céline Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach,

0: to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: No to słuchamy. W radiu są te przeboje Wilki, Aborygen.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
21: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
24: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie, z radiem ma złote przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamocami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: Ale ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.

0: jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
1: Ale coś w tym jest, wiesz.
0: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
1: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
0: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
1: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
0: No domyślam się.
1: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
0: No bo to imponowało.
1: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
0: Tak.
1: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Jesiennieje nam ta Bydgoszcz z dnia na dzień coraz bardziej, a zmiana aury wpływa nie tylko na nasze nastroje, ale i na nasze zdrowie. Polecam gorące herbaty z cytryną i imbirem oraz regularne wietrzenie i ja trochę zamknąłem się w klimatyzowanym, na czym ucierpiał trochę mój głos, ale zdaje się, że już jest wszystko w porządku. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak ukłonem przywitać się z Państwem i zaprosić do wspólnego spędzenia najbliższej godziny, a w jej trakcie powiem między innymi o dużej i długo wyczekiwanej inwestycji, a nawet inwestycjach z obszaru ochrony zdrowia, o pewnej inicjatywie promującej harcerstwo oraz o wielu ciekawych propozycjach przygotowanych przez Miejskie Centrum Kultury. Gustaw Nowak, ruszajmy!
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Zgodnie z naszą antenową tradycją rozpocznijmy jednak od przywitania Beaty Korzeniowskiej, która zaprezentuje najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z tego tygodnia.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko nożownikowi, który w centrum handlowym zaatakował i ciężko ranił 14-latka. 21-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to, że w ubiegłym roku w przymierzalni jednego ze sklepów w Galerii Focus kilka razy ugodził nastolatka nożem, mężczyźnie grozi dożywocie. Przez budowę zbiornika na deszczówkę przy Chocimskiej w budynku przy Pomorskiej 88E popękały ściany. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale, a wodociągi w oświadczeniu zapewniają, że jeśli uszkodzenia nastąpiły z winy wykonawcy, MWiK jako zamawiający będzie podejmował działania w celu zapewniania niezwłocznego usunięcia szkód przez wykonawcę. Teraz przejazd kolejowy w Ostromecku w oku wielkiego brata. Bydgoska drogówka z drona obserwowała niestrzeżony przejazd. Aż 5 kierujących wjechało na tory bez zatrzymania, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Za zignorowanie znaku stop. Wszyscy dostali mandaty lub pouczenia. Bydgoska PESA wyprodukuje dla kolei dolnośląskich 2 razy więcej pociągów. Koleje dolnośląskie zwiększyły zamówienie z 10 do 20 ekodiesli. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031, a tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
6: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
5: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwający od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku. Lekarz z Bydgoszczy został ekspertem WHO. Aleksander Deptuła, kierownik sekcji antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych szpitala imienia Jurasza, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulujemy. W tematyce służby zdrowia zostajemy. Weszły w życie ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych. System automatycznie blokuje teraz te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, mówi Marcin Piątek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej.
7: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów.
5: Zakończyła się rekrutacja na studia na UKW. Przyszli studenci już w czwartek poznają wyniki. Tymczasem do czwartku trwa rekrutacja na Politechnice Bydgoskiej i są jeszcze wolne miejsca m.in. na nowych kierunkach, a to kryminologia i kryminalistyka, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nad Morza Śródziemnego. Jak pisze Wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. Kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnia. Jest ciekawa świata, zaczyna rozrabiać i interesować się sąsiadami i gośćmi. Mowa o Ganie. To samiczka Niali Grzywiastej. Nowa lokatorka ZOO w Myślęcinku jest córeczką Nutelli i Gabona.
4: Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a do młodej apelujemy o niepsocenie. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Zanim zajmiemy się kulturą, pora jeszcze na dwie nieco bardziej rozbudowane aktualności. A jedna dotyczy dużej inwestycji w szpitalu Biziela. Chodzi o dokończenie rozbudowy i modernizacji. Prace wstrzymano w 2024 roku, a o przyczynach takiego zamieszania mówi profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Kolegium Medicum UMK.
8: No, dość złożony proces, jak zwykle to nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID, no bo to w zasadzie wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja, równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych oczywiście, co zdecydowanie zwiększa kompleksowość tego całego projektu. No, niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy.
4: Dobrze, że prace będą kontynuowane, a tego, co udało się wykonać do tej pory, nie trzeba wyburzać. To czego możemy się spodziewać? Odpowiada Agnieszka Rogalska, dyrektorka szpitala Biziela.
9: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze, takie jak dział centralnej sterylizacji.
4: Bardzo ważne, nazwijmy to udogodnienie, pojawi się też na dachu szpitala.
9: Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy, nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane. Powstał budynek stomatologii. Rozwijamy się bardzo intensywnie.
4: Prace związane z rozbudową i modernizacją szpitala Biziela mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, tłumaczy Mariusz Churylski ze spółki Budimex.
10: Jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z dostawami też i z pracami w późnych godzinach, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco, będą wszystkie uzgodnienia na radach koordynacyjnych, tak zawsze robimy, tak aby ani personel, ani pacjenci nie ucierpieli.
4: Nowy budynek szpitala Biziela ma zacząć działać w połowie 2028 roku. Do tej pory na inwestycje wydano już 76 milionów złotych, jej dokończenie to 211 milionów, a wyposażenie pochłonie kolejne 90 milionów, łącznie blisko 380 milionów złotych. A skoro już jesteśmy w szpitalu Biziela, to zapytajmy jeszcze o inwestycję już niemal ukończoną i gotową do otwarcia. Centrum Stomatologii Kolegium Medicum. Aktualności w tym temacie przedstawia profesor Dariusz Grzanka.
8: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd KRAUM, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych, i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych naszych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny i równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie, co było bardzo istotne, dlatego że finansowany był w ramach KPO.
4: Mieszkańców interesuje zapewne kwestia pogotowia stomatologicznego. Kiedy możliwe jest jego uruchomienie?
8: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. Tutaj też wspiera nas województwo, między innymi pan marszałek, zakupem nowych unitów stomatologicznych i planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast oczywiście umowy wszystkie są niezbędne. My chcemy świadczyć te usługi. Mamy dosyć dużą kadrę związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
4: Są zatem chęci, by pogotowie stomatologiczne zaczęło działać do końca roku. W sprawie będę się przyglądać. Oczywiście trzymam kciuki.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Bydgoszczy drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
11: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia harcerstwa ze szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie postawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
4: No to posłuchajmy. Komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
12: Szkoła Przyjazna Harcerstwo to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce. Nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację. Kapituła będzie wybierała te szkoły, które taki tytuł honorowy otrzymają. Otrzymają one również tabliczkę, którą będą mogły przetwierdzić w swojej szkole, żeby się pochwalić, a oprócz tego będą mogły również wnioskować w sposób szczególny o patronat nad wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, zarówno do pana wojewody, jak i do pani kurator.
4: Pani kurator została wywołana, to zaprośmy ją też na antenę, pani Grażyna Dziedzic.
13: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją i bardzo dobrze, że komenda ZHP wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne, a w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później. I bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzór dla innych. Pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
4: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. A za chwilę zaproszę do bydgoskiego MCK-u, gdzie naprawdę sporo się dzieje.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Gustaw Nowak, pora odwiedzić Miejskie Centrum Kultury, które na nadchodzące tygodnie przygotowało całą masę atrakcji. Będą koncerty, spotkania, rozmowy, będą urodziny, no jest tego sporo. A o wszystko zapytałem bezpośrednio u źródła. Proszę mi tylko wybaczyć, w dniu nagrań miałem akurat drobne problemy z głosem, ale spokojnie, zdrówko dopisuje.
14: I tak w pierwszej kolejności porozmawiamy z Anną Tarnowską, a skoro Anna Tarnowska, no to oczywiście projekt Miasto Muzyki UNESCO, no i projekt Próba Dźwięku. Oczywiście ten projekt już się rozpoczął, więc spóźniarskich trochę przepraszamy, ale też spokojnie, nic straconego, no bo wiele jeszcze przed nami. A co przed nami, no to właśnie pytam ciebie, Aniu.
15: Dzień dobry. Próba Dźwięku po raz trzeci. Jesteśmy sami przez cały czas w wielkiej fascynacji i pozytywnym zdziwieniu, jaki dobry odbiór i dobra współpraca ze środowiskiem muzycznym Bydgoszczy nas spotyka od tych 3 lat. W tym roku 200 artystów, w 95% są to bydgoscy artyści, w 23 lokalizacjach na terenie Bydgoszczy. Próba Dźwięku, sama idea projektu polega na tym, że zapraszamy właśnie bydgoskich twórców do zaproponowania pewnego repertuaru muzycznego w miejscach, które są organicznie związane z muzyką i z kulturą, więc są to nie tylko sale koncertowe, instytucje kultury, zarówno miejskie, jak i wojewódzkie, ale też kluby, sklepy z płytami winylowymi, księgarnie, czy budynki, w których kiedyś działo się coś związanego z kulturą i sztuką. I tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy 15 września we wtorek koncertem familijnym w Filharmonii Pomorskiej. No i jedziemy dalej. Chciałabym Państwa przede wszystkim zaprosić na 24 września w czwartek do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Etno Bydgoszcz i tam będzie też koncert związany z Próbą Dźwięku, który będzie nawiązywał jakby do kolekcji etnograficznej, które przedstawi Muzeum Okręgowe. To nasza pierwsza propozycja. Bardzo ciekawa rzecz w Młynach Rotera, instytucji, która po raz drugi z rzędu współpracuje z nami przy Próbie Dźwięku. Dźwięki roślin. Bardzo ciekawy, ekologiczny projekt dotykający problematyki zrównoważonego rozwoju, czyli to, co dla programu UNESCO jest najważniejsze. I sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, ponieważ muzycy będą poprzez syntezatory i inne technologiczne rzeczy związane z produkcją dźwięku słuchać roślin, które będą przetwarzać emocje widzów przechadzających się po Młynach Rotera i z tego powstawać będzie jakaś muzyka, w zależności od tego, w jaki sposób rośliny reagują na nas ludzi. To w piątek 25 września o godzinie 16. U nas w Bydgoszczy otworzyły się w przeciągu ostatnich 2 lat 2 nowe muzyczno-kulturalne kawiarnie. Jest to Velvet Cafe i Współczesna. I właśnie do Velvetu chciałabym Państwa zaprosić w sobotę 26 września na godzinę 20 na projekt, który wszystkim fanom alternatywnych brzmień i bydgoskich składów jest bardzo dobrze znany, czyli Kuba Ziołek i Stara Rzeka. Potem coś dla fanów musicali i muzyki recitalowej, fortepianowej. Mamy muzyczną podróż do Paryża w Pałacach Ostromecko 27 września w niedzielę o godzinie 16. Potem w Teatrze Kameralnym we wtorek 29 września o godzinie 19 będziemy mogli posłuchać musicalowych przebojów Teatru Kameralnego w wykonaniu zespołu tegoż teatru. Galeria Miejska BWA 30 września, środa. Również muzyczne performance lub też właściwie spotkanie i koncert przygotowane specjalnie do wystawy Hyperborea.
14: No to wrzesień domknięty. W październiku też nas bardzo wiele czeka.
15: W październiku jeszcze więcej niż w listopadzie, ale żeby nie robić takiej wymienianki, bo jestem przekonana, że pewnie program znajdzie się u Państwa na stronie. 2 ważne wydarzenia. Pierwszy 1 października, czyli w ogóle w Międzynarodowym Dniu Muzyki, który stał się pretekstem do stworzenia próby dźwięku, bo my tak naprawdę idąc tym tropem, że to święto muzyki trwa jeden dzień, zostało ustanowione przez UNESCO, zresztą organizację, pod którą działamy jako program. Rozszerzyliśmy to na kilka tygodni świętowania muzyki w naszym mieście, więc tego 1 października zapraszamy do Akademii Muzycznej, do nowego kampusu, gdzie będzie dość niezwykły koncert Six Pianos, Six Marimbas, czyli koncert na 6 fortepianów i 6 perkusyjnych instrumentów. Ale chyba najważniejszą, najciekawszą i najbardziej spektakularną odsłonę próby dźwięku będzie sam finał próby dźwięku, który jest związany z jednym z projektów aplikacyjnych naszego programu Drums Roots Inclusion, i to będzie koncert pod tytułem Muzyka Pierwsza. Jest on na tyle ciekawy, że poszukując korzeni muzycznych, potraktowaliśmy to dosłownie i znaleźliśmy najstarsze zapisane muzycznie fragmenty utworów, które w ogóle na świecie istnieją i zostały odkopane przez archeologów. W taki sposób dotarliśmy do hymnu do Nikal, który ma 3,5 tysiąca lat. Został odnaleziony w latach 50. na terenie obecnej Syrii. Nie jest oczywiście przetranskrybowany w całości na nuty, ale na tyle ten fragment jest duży, że można go wykonać. I my zaproponowaliśmy bydgoskim muzykom z różnych gatunków muzycznych, które są jakoś charakterystyczne dla naszego miasta, interpretację i improwizację tego utworu. Więc ten koncert będzie się właściwie składał z 6 koncertów. To będzie muzyka jazzowa, pianistyka, folk, alternatywa, eksperyment i hip-hop. To są takie obszary, w których Bydgoszcz naprawdę jest mocna, więc na ten koncert zapraszam bardzo serdecznie też znane nazwiska: Adam Kośmieja, Sławek Janicki, Marek Maciejski, Marcin Karnowski, Swachy, Pisz.
14: No to sporo tego. Więcej wydarzeń oczywiście na stronie internetowej MCK-u. Chciałem jeszcze zapytać o sam projekt Miasta Muzyki UNESCO, no bo on został, ten tytuł został nam przyznany bezterminowo, ale musimy składać pewne raporty. No i chyba się zbliża czas tego pierwszego raportu.
15: Przyszły rok jest ostatnim rokiem pierwszej 4-letniej kadencji, z której musimy się rozliczyć. Projekty aplikacyjne, które zawarliśmy i w których jesteśmy obowiązku je wykonać, no to został właśnie jeszcze jeden rok. Jesienią przyszłego roku będziemy raportować do Paryża, czyli do głównej siedziby UNESCO, wszystko, co udało nam się zrobić. Przypominam, że tych projektów aplikacyjnych jest 6. Jest to projekt edukacyjny Od Smyka do Smyczka, który no dzisiaj się rozrósł już naprawdę do bardzo dużych rozmiarów, w których uczestniczą i placówki oświatowe, i Pałac Młodzieży, ale też bardzo dużo twórców indywidualnych, jak na przykład wspomniany przeze mnie Bisz, oraz stowarzyszenia i generalnie NGO-sy bydgoskie również współpracują przy tym projekcie edukacyjnych. To jest Obserwatorium Kultury, czyli projekt badawczy, który bada bydgoską kulturę i jest również bardzo potrzebnym narzędziem do tego, co za chwilę w Bydgoszczy będzie się dziać, czyli do tworzenia nowej strategii rozwoju kultury na kolejne lata. To projekt Drums Roots Inclusion, którego duża odsłona właśnie odbędzie się na finale próby dźwięku, który poszukuje korzeni muzycznej, mówi dużo o rytmie, jako o początkach i bazie muzyki, ale też naszego życia. To jest taki szerszy ideologiczny kontekst tego wszystkiego i o czymś, co jest niezwykle ważne, czyli o inkluzywności, o równości, mówiąc prościej. To również jest projekt badawczy związany ze zrównoważonym rozwojem w branży muzycznej oraz rezydencje artystyczne, które w tym roku udało nam się zrealizować dwukrotnie. Gościliśmy u nas w Bydgoszczy muzyków z Tajwanu, z Czech, z Meksyku i z Rumunii.
14: A docierają do Was jakieś sygnały, jak ta Bydgoszcz jest tam w Paryżu oceniana?
15: Bardzo dobrze jest oceniana. Też jeździmy na różne kongresy, fora i wystąpienia. Prezentujemy nasz program, nasze pomysły oraz współpracę. Środowisko, muszę powiedzieć, że to robi bardzo duże wrażenie i w związku ze współpracą z instytucjami i z NGO-sami, bo to nie jest takie proste, ale też w obszarze edukacji. Chyba jesteśmy miastem, który największą ilość szkół był w stanie zaangażować w tak krótkim czasie do swojego projektu.
14: Kolejna 4-latka będzie taka sama jak obecna, czy będziecie zmieniać ten projekt, rozwijać go?
15: Pewne projekty na pewno zasługują na to, żeby je kontynuować. Na pewno Obserwatorium Kultury zostanie, ponieważ jest to tak zwany projekt na zawsze. No, kulturę trzeba badać regularnie, ciągle przyglądać się, monitorować, wyciągać wnioski, rozmawiać, tworzyć platformy dyskusji i budować zaufanie środowiska. Myślę, że tak samo projekt Drumsroots Inclusion nie skończy się, bo to jest coś ciekawego i no, jest to też kopalnia wiedzy, interesujących rzeczy i możliwości prezentacji, która również nie powinna się skończyć. Nie zrezygnujemy również z edukacji, czy ten projekt będzie się dalej nazywał Od Smyka do Smyczka, czy on zostanie trochę przetransformowany. No, tego dowiemy się w przyszłym roku. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, czy będziemy zobowiązani do napisania jakby kolejnej reaplikacji, powiedzmy, z jakimiś pomysłami, bo obecnie trwają dyskusje na wyższych szczeblach, jeżeli chodzi o sieć miast kreatywnych UNESCO, w jaki sposób miasta mają raportować i w jaki sposób mają się przygotowywać do kolejnych 4 lat.
14: Okej. Okay. Anna Tarnowska z MCK-u rozmawiała razem ze mną. No i co, zapraszamy raz jeszcze na próbę dźwięku.
15: Zapraszamy.
4: To jednak nie jedyne muzyczne zaproszenia od MCK-u, garść kolejnych już teraz.
14: Pora na spotkanie z Kubą Ignasiakiem, co przed nami. Cześć.
16: Cześć. We wrześniu tutaj dominować będą nasze akcje związane z próbą dźwięku, o której na pewno już opowiedziała ci więcej Ania Tarnowska. Natomiast w październiku już tak dosyć mocno odpalamy nasze muzyczne czy też koncertowe armaty. I tak już 9 października zagra u nas Monika Bożym ze swoim projektem Z Wasowskim do łóżka. Chwilę później, bo 22 października zagości u nas Micro Music Acoustic Trio, które dawno w Bydgoszczy już nie gościło, więc się cieszymy. Trzecim październikowym koncertem, który też robimy we współpracy tym razem z impresariatem artystycznym ITD, to jest Anna Maria i Opek Trio, więc ja myślę, że wszystkie trzy te projekty są na tyle ciekawe, że już dziś na nie zapraszam i chciałbym też wspomnieć, że od 15 do 18 października, jak co roku w MCK-u gościć będzie, między innymi w MCK-u gościć będzie Fonomo Music and Film Festival, to już 15 edycja tego festiwalu. On jak zwykle odbywa się w kilku miejscach, czyli w Galerii Miejskiej BWA, w Velvet Art Cafe, ale te główne koncertowe sytuacje dzieją się u nas, koncertowe i filmowe, i tak w czwartek 15 października najpierw odbędzie się u nas debata Rola Sztuki jako narzędzia protestu, komentarza politycznego i budowania wspólnoty, a potem już odpalamy filmy, czyli Nowa 78 i Beavis and Butthead Zaliczają Amerykę, więc myślę, że to są ciekawe propozycje dla nieco starszych odbiorców. Z kolei w piątek zagości u nas Amira Kidabli Kiss Elder Ones, czyli amerykańska artystka free jazzowa, bardzo taka eksperymentalna. Chwilę później brytyjska formacja Moin. Myślę, że miłośnikom głośnej, noizowej muzyki nie trzeba ich przedstawiać. Następnego dnia w MCK-u Xiuxiu zagra muzykę do Eraserhead, czyli bardzo eksperymentalnego filmu Davida Lynch'a. Myślę, że to będzie niesamowita propozycja i bardzo taka fonomo. Na koniec w MCK-u w sobotę Zamilska z nowym projektem. Zamilska w MCK-u jeszcze nie grała, z tego co wiem, więc ja sam jestem bardzo ciekaw tego koncertu, ponieważ jest to bardzo wszechstronna artystka, która zaskakuje z projektu na projekt. Niedziela będzie już bardzo filmowa, czyli Tajemnica Śpiewających Ptaków. To mogliście zobaczyć na animacjach w tym roku. Jeżeli nie mieliście okazji, to koniecznie musicie nadrobić na fonomo. Joy Bubbles, cała reszta to szum i koniec świata Moniki Pawloczuk. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że poprzedzi go wręczenie mi nagrody filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri Mikołajowi Trzasce za jego wkład w muzykę filmową. Odbędzie się oczywiście spotkanie z Mikołajem Trzaską, które poprowadzi nasz kolega z Radia Kultura Marcin Szymczak. A na koniec trzy pieśni Krzysztofa Nowickiego, którego możecie kojarzyć jako producenta, dyrektora artystycznego festiwalu Przeźrocza. Natomiast Krzysztof ma na koncie kilka filmów. Trzy pieśni są jego najnowszym obrazem. Wiem, że teraz jest w objazdówce w Korei z tym filmem, więc bydgoska publiczność będzie mogła go sobie zobaczyć już 18 października w MCK-u. Zapraszam na Fonomo. Świetny festiwal współorganizowany z Fundacją Wet Music. Naprawdę polecam.
14: No, sporo tego, no i mam wrażenie, że wiele z tych propozycji to bardzo się komponuje z tym, co się dzieje za oknem, z tą coraz bardziej jesienną aurą.
16: Ach, myślałem, że pijesz do remont budowlanych, ale tak, jeżeli jeżeli chodzi o jesień, to zdecydowanie są to mocne pozycje. No liczymy na to, że ta jesień będzie łaskawa i że będziecie mogli suchą nogą sobie dotrzeć na nasze koncerty i filmy w październiku.
14: A to może jeszcze prywatne pytanie. Kiedy jakieś ogłoszenie w sprawie przyszłorocznego Drums Fusion?
16: Wiesz co, myślę, że pod koniec roku. Na razie pracujemy nad tym. Przed chwilą mieliśmy dosłownie 2 dni temu spotkanie a propos przyszłorocznych etniesów, czyli pierwszego festiwalu naszego wiosennego, który już w połowie marca się odbędzie, więc ta kula festiwalowa tych festiwali autorskich MCK-u już nabiera rozpędu. Natomiast na razie wolałbym nie wychylać się przed szereg, zanim dyrektor Marek Maciejski nie zarządzi, że już można.
4: Mówił nam Kuba Ignasiak, a do MCK-u zaraz wrócimy, by pomówić o złości.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
14: Zostajemy w Miejskim Centrum Kultury. Spotkamy się tym razem z Jagodą Ptaszyńską. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Ja jeszcze raz przeproszę słuchaczy za mój stan wokalny, ale niestety uroki jesieni. Porozmawiamy o spotkaniach, o złości tym razem. Bardzo ładny ludek w ogóle na ulotce, którą dostałem. Ten ludek będzie towarzyszyć spotkaniom.
17: Przyjdą ludzie, to będą ludki, że tak powiem. Po prostu bardzo lubię takie postaci, także pomyślałam, że mogą wyrażać różne emocje, także dlatego taki ludzik. No bo
14: no ja widzę, że on jest właśnie rozgniewany trochę, on chyba tę złość symbolizuje, tę złość, z którą chyba każdy z nas się mierzy.
17: Każdy z nas się mierzy, ale w różny sposób, bo właśnie czasem od razu po twarzy czy po osobie widać, że się złości, a czasem wszystko trzymamy w sobie i to się tak kumuluje, że później jak wystrzeli, no to już nie będzie za miło.
14: No ja sam jestem trochę zły na to, jak dzisiaj brzmię, bo radiowiec lubi brzmieć doskonale, ale potrafię to jakoś w sobie zdławić. Właśnie, czy będziemy mówić o tym, jak sobie radzić, o tym właśnie, o czym będą spotkania.
17: Właśnie chodzi o to, żeby jej nie dławić w sobie, czy tam jak to się inaczej nazywa, tylko żeby ją wyrażać, no bo złość jest ważna jak każda inna emocja, tylko żeby, no nie wiem jakie to jest dobre słowo, żeby jakoś ją uznać, panować nad nią, potrafić ją wyrażać, zobaczyć co tam się poza złością kryje, bo często właśnie no jesteśmy na zewnątrz źli lub wszystko po prostu w nas buzuje, a tak naprawdę możemy się okazać, że pod tym wszystkim jest jakiś smutek, jakiś lęk czy jakieś inne emocje, więc tak, będziemy o złości rozmawiać, bo już w piątek wieczorem odbędzie się debata o złości i właśnie te spotkania to przede wszystkim rozpoczęły się od debat, bo tak praktycznie co miesiąc, co jakiś czas taka debata w ramach spotkań o jest i to jest super rzecz, gdyż nie tylko prelegent, prelegentka mówi o tym danym temacie, ale ludzie bardzo się wyrażają, dzielą swoimi historiami, przychodzą ponownie, więc to jest super sprawa.
14: O czym już rozmawialiście?
17: Rozmawialiśmy na przykład o atakach paniki, dużo o ADHD, o godnym porodzie, więc takie tematy są o zdrowiu psychicznym, o dobrostanie.
14: O, ADHD już istnieje?
17: Istnieje, tak.
14: Dobrze, nie, pytam trochę właśnie celowo w ten sposób, no bo przez lata mówiło się nie, właśnie chodziły takie zdania, że właśnie nie istnieje, nie ma czegoś takiego.
17: A dzisiaj chodzi trochę takie zdanie, że w sumie każdy ma ADHD lub że to jest jakaś taka moda, a to jest po prostu inne działanie mózgu i gdyby tak człowiek bardziej wniknął w temat, to może się okazać, że to nie tylko chodzi o to, że mam predyspozycję do bałaganu w domu, ale również po prostu nawał myśli, które nie kończy się przez 24 godziny.
14: No dobra, ale teraz o spotkaniach o złości, no bo to 3 dni wypełnione, no bo widzę, że i rano można przyjść przed południem i wieczorem nawet i gdzieś popołudniowe rzeczy fajne. Także przelećmy sobie przez to wszystko pomału. Spotkania o złości, dzień pierwszy, piątek, 25 września.
17: Dokładnie, zaczynamy w piątek o godzinie 11:00, będą warsztaty i zrobimy gniotki, takie sensoryczne wsparcie dla emocji, czyli po prostu to nie chodzi o to, żeby tutaj rozwiązać problem tymi gniotkami, ale jeżeli mamy w sobie dużo skumulowanych emocji, to myślę, że taki gniotek jak najbardziej może na chwilę nas uspokoić. To będą też warsztaty dla osób o specjalnych potrzebach, więc myślę, że no, to będzie super warsztat. No i o godzinie 18:00 będzie właśnie debata po co nam złość. A jeszcze wcześniej, nie, przepraszam, później, bo o godzinie 20 film Blisko. Nie wiem, czy tutaj osoby słuchające miały okazję zobaczyć, ale jeżeli nie, to bardzo, bardzo polecam.
14: Sobota, 26 września. Kolejne 3 propozycje.
17: Tak, rozpoczynamy od takiego naszego cyklu, który prowadzę z Dominiką Król. To jest Twórcza Przestrzeń, czyli działania dla rodzin z dziećmi, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie ma dzieci, to również może przyjść i tym razem zrobimy taki wulkan emocji, czyli pracę z wykorzystaniem kolorowej kredy i też sobie o tych emocjach trochę porozmawiamy, zobaczymy, jakie mogą mieć kolory, a o godzinie 13.30 idziemy do Myślęcinka z Małą Kulturą na świeżym, czyli z Dominiką Kisorską. Chodzi o to w tym, żeby wyjść na powietrze, żeby się spotkać, pogadać. Może być o złości, może być o innym temacie, a ten spacer będzie taki specjalny, gdyż łączy się z takim piknikiem składkowym, czyli każdy coś przynosi, czyli jest ta wspólnota i na koniec sobie po prostu będziemy trochę piknikować.
14: No, dla mnie ciekawa propozycja, no bo w Myślęcinku już się jesiennie bardzo zrobiło, bardzo to lubię.
17: Proszę mi nie mówić tylko, że będzie wtedy zimno, a dla osób, które chcą jednak zostać, to o 14 poleci film W głowie się nie mieści 2.
14: No to nawet dorośli to lubią. Niedziela, kończycie wtedy 2 wydarzenia, nie 3?
17: Tak, o godzinie 10 krąg rozwojowy, czyli Co mówi nam złość, to będzie 3. edycja spotkań o złości, bo była o wstydzie, była o zabawie i teraz o złości i każdorazowo odbywał się taki krąg. Chodzi w nim o to, żeby spotkać się, żeby właśnie tak trochę szerzej i z wnętrza o tej złości porozmawiać. No i na koniec o godzinie 13 odbędą się warsztaty Złość mieszka w ciele, od napięcia do sprawczości.
14: No to powiedzmy coś więcej o tych warsztatach.
17: Prowadzić będzie je Anna Hibner i wykorzysta metodę TRE. Nie jestem od tego specjalistką, ale wiem, że to jest taka metoda polegająca na takim ruchu całego ciała. Właśnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby z tą złością się tam spotkać, żeby ją zobaczyć. No i zobaczymy, co się stanie, bo to dla mnie też takie nieodkryte miejsce, ale ja tam będę, sprawdzę, ale ludziom oczywiście również polecam przybyć.
14: No to ja się w przyszłości zapytam, jak było, a czy już jest temat kolejnych spotkań?
17: Niech to będzie tajemnica.
14: A, dobrze, niech to będzie tajemnica, którą sobie rozwikłamy w przyszłości jeszcze. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i co, lecę na kolejne spotkanie. Dzięki.
17: Dziękuję.
14: Naszej radiowej podróży po Bydgoszczy ciąg dalszy. Tym razem zaszedłem do domu Liter. Niestety głos wciąż nie idealny, ale gość przede mną jak najbardziej skory do rozmowy, także wykorzystam to. Pozwól, a ze mną Michał Tabaczyński z domu Liter. Cześć.
18: Dzień dobry Państwu, cześć.
14: Co to za miejsce? Pewnie wiele osób przechodząc obok patrzy na tutejszą gablotę, no bo przyciąga ona wzrok, ale też przyciąga i zachęca do wejścia. Nie każdy się na to odważy, a szkoda.
18: Nie ma chyba z tym problemu. Jesteśmy w miarę przyjaźni. Wielka witryna zachęca do wejścia. Widać, co się dzieje w środku. Dom Liter, żartobliwie mówimy, że Dom Liter to taki dom literatury, tylko trochę skrócony, tylko trochę mniejszy. Ale rzeczywiście pełnimy funkcję domu literatury, tak jak domy literatury w Łodzi, w Gdańsku, w Wrocławiu i tak w Krakowie, gdziekolwiek są. Czyli próbujemy prowadzić, jakoś nawigować ludzi po życiu literackim, po najnowszej literaturze, po nowościach literackich, ale też zapraszając oczywiście autorów, autorki najnowszych książek na spotkania autorskie, ale też próbujemy dać ludziom coś więcej. Organizujemy warsztaty i to kilka cykli dla dorosłych, dla dzieci, z pisania książek non-fiction, z pisania prozy artystycznej, z kaligrafii, z czytania wspólnego z dziećmi. No, próbujemy po prostu, krótko mówiąc, zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali po książki i obcowali na co dzień z literaturą.
14: Dzieje się tutaj tutaj, ale też sami wydajecie.
18: Sami trochę wydajemy. Od zawsze Miejskie Centrum Kultury, którego jesteśmy częścią, prowadziło taką działalność. Raz jest ona oczywiście mniej, raz bardziej aktywna, no ale wydajemy zawsze miesięcznik informacyjny, Bydgoski Informator Kulturalny, więc zawsze ta działalność informacyjna trwa. No i co mamy zupełnie niezwykłego i co nas odróżnia od wszystkich innych domów literatury, czy w ogóle instytucji zajmujących się literaturą, to nasza wystawa stała. Wystawa stała, która jest ewenementem no, na skalę polską, ponieważ nikt nie ma takiej wystawy. Mamy zbiór dość duży, około 100 egzemplarzy maszyn do pisania z XX wieku, z najróżniejszych miejsc, z najróżniejszych czasów, od pierwszych egzemplarzy dwudziestowiecznych, najnowszy i jednocześnie najstarszy egzemplarz, bo niedawno przyjechał, a jest 1903-1904 roku. Ostatni jest z końca, czy z drugiej połowy, powiedzmy, lat 90., kiedy maszyny już kończyły się i ustępowały miejsca komputerom.
14: Osobiście. Niesamowite, a siedzimy sobie właśnie przy takim jednym łuczniku, 1301 dokładnie. Trochę się tutaj czuję jak w Radomiu, bo wszędzie ten Radom jest obecny, ale jesteśmy w Bydgoszczy.
18: Jesteśmy w Bydgoszczy. Radom, co ciekawe, też nie ma takiego muzeum swoich maszyn, a mógłby ubiegać się o miano polskiej stolicy maszyn do pisania. Mamy tutaj kilka tych łuczników. Co ciekawe, musiałby o to miano stolicy polskiej walczyć z Bydgoszczą, ponieważ to jest nie jaka przesada, ale jednak ja podtrzymuję to zdanie. Otóż Bydgoszcz jest polską stolicą maszyn do pisania, ponieważ to tutaj właśnie powstała jedyna oryginalnie polska maszyna do pisania. Łucznik nie jest oryginalnie polski, jest kupiony od szwedzkich producentów maszyn Facit.
14: A wszystkie na Chodzie?
18: Wszystkie na Chodzie, tak. Nie wszystkie w ogóle, ale łuczniki na przykład wszystkie tutaj. Kiedy maszyna nie jest na Chodzie, nie przywracamy jej do życia. To znaczy chcemy, żeby zachowała ten swój muzealny charakter. No więc to Bydgoszcz, to w Bydgoszczy powstała właściwie jedyna, już pewnie nigdy więcej nie będzie, polska maszyna do pisania Władysława Paciorkiewicza. Nazywa się Idea. Wiemy o tylko jednym egzemplarzu, który istnieje w Narodowym Muzeum Techniki. Przechowuje się ten egzemplarz. W Bydgoszczy go nie mamy. No i powstała jeszcze druga w Bydgoszczy maszyna i to o wiele ważniejsza niż ten egzemplarz Paciorkiewicza. To tu mieszkał przez prawie 20 lat swojego życia wynalazca maszyny do pisania pismem sześciopunktowym Braille'a dla osób niewidomych. Oskar Picht się nazywał i był niemieckim bydgoszczaninem, który tutaj od początku wieku do 20 roku mieszkał i pracował jako dyrektor ośrodka dla osób niewidomych. Więc mamy dwie maszyny bydgoskie, dwie niezwykłe maszyny.
14: No i bardzo ważne. Opisując miejsce, w którym jesteśmy, Dom Liter, zapytam jeszcze o najważniejsze wydarzenia, które w trakcie roku organizujecie. Za chwilę pomówimy o urodzinach, ale co byś wymienił jako te takie najważniejsze punkty?
18: My prowadzimy działalność stałą, więc oczywiście ciężko mi coś wybrać z roku, ale no mamy trzy takie momenty w roku, w których ta działalność jest trochę intensyfikowana. Ponieważ każdego roku oprócz wakacji, każdego miesiąca w roku oprócz wakacji mamy mniej więcej ten sam program. To znaczy to są dwa spotkania dla dorosłych, premierowe książki, jedno spotkanie dla dzieci, cztery warsztaty dla dorosłych, jedne warsztaty dla dzieci, jedne warsztaty kaligrafii i tak dalej. Więc mamy dość spójną i powtarzalną koncepcję programową, ale trzy razy do roku, jeśli będziemy liczyć urodziny, mamy coś niezwykłego. Po pierwsze, to są te nasze urodziny Domu Liter, jakoś na początku października je zawsze obchodzimy. Drugie to jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. I zawsze obchodzimy go w sposób specjalny, to jest na początku kwietnia i zawsze wtedy mamy jakiś cykl wydarzeń dla dzieciaków, dla małych, młodych i trochę starszych, nawet czytelników. Zapraszamy tutaj wyjątkowych gości, ilustratorów, twórców książek dla dzieci. Robimy warsztaty I jest jeszcze trzeci moment i to jest początek, początek sezonu. Festiwal, którego my nie organizujemy, ale jesteśmy współorganizatorem od samego początku, więc i to jest czerwiec, koniec czerwca, ostatni weekend czerwca, kiedy rozpoczynamy sezon letnich festiwali literackich. Jesteśmy w to zawsze zaangażowani i zawsze wydarzenia są także w naszej siedzibie organizowane. Więc to są takie trzy nadzwyczajne nasze wydarzenia. No i do jednych się zbliżamy, do naszych urodzin.
4: A do rozmowy z Michałem Tabaczyńskim powrócimy za moment. Skupimy się na programie drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
19: Program robi wrażenie. Może nie jest przeogromny, ale też nie ma co zasypywać chyba odbiorców.
18: No nie, no postawiliśmy oczywiście, zawsze tak robimy, no, to są nasze drugie urodziny, więc też nie szalejmy z tym zawsze, ale nie chcemy, żeby to był samodzielny festiwal. Chcemy, żeby nasi odbiorcy poczuli, że te urodziny, które chcemy obchodzić, są jakoś dla nas istotne i chcemy po prostu skomasować wydarzenia i pokazać je w takim w jednym uderzeniu weekendowym. W tym roku będziemy mieli 3 dni i no, zależy jak liczyć to pewnie, ale powiedzmy, że 4 wydarzenia w ciągu tych 3 dni. Zaczniemy wszystko od wystawy i od spotkania. Spotkamy się z Iwoną Chmielewską, no, jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich ilustratorek, a na dodatek to smaczek, który mi się zawsze bardzo podobał, jednak Iwona jest z naszego regionu, przez wiele lat związana z Toruniem, mieszka w Borach Tucholskich. To jest osoba, którą tu możemy spotykać. Była zresztą gościnią naszych wydarzeń, co jest wspaniałe, więc...
19: Chyba chętnie spotyka się z czytelnikami, z odbiorcami swojej twórczości.
18: Mam nadzieję, była tu u nas jako, nie jako zaproszona gościnie, ale jako po prostu odbiorczyni naszych wydarzeń też kiedyś, więc tym nam milej, że teraz przyjęła zaproszenie jako autorka, więc spotka się z naszymi gośćmi i czytelnikami pierwszego dnia, a przez cały miesiąc będziemy mieli wystawę złożoną z dwóch cykli rysunków. Wybraliśmy zgodnie z naszą nazwą cykle, które przedstawiają litery, z dwóch jej książek, w których po prostu obrazuje literki, więc to idealnie do naszej przestrzeni pasuje. Ale będzie też spotkanie, na którym mam nadzieję opowie o swojej pracy, doświadczeniach, trudach i tak dalej. Poprowadzi bydgoska ilustratorka i malarka Magdalena Rucińska. Więc to jest nasz początek, jak mówię. Potem przez cały miesiąc będzie ta wystawa u nas dostępna.
19: Do końca października.
18: Tak jest, do końca października. My oprócz wystawy stałej maszyn do pisania mamy także wystawy czasowe. Na przykład w tej chwili mamy wciąż jeszcze rysunki Danuty Konwickiej. Ilustracje i pocztówki, projekty książek. Więc, ale to jest pierwszy dzień i wystawa. Drugiego dnia, czyli 2 października, przyjeżdża do nas Aleksander Kaczorowski, który będzie opowiadał o swojej najnowszej książce. To jest biografia Milana Kundery. Aleksander Kaczorowski jest nie tylko bohemistą, ale także i autorem książek o Czechach, ale także już chyba no, znacznie przekroczyła ta gałąź jego twórczości wszystkie inne, bo przecież jest też powieściopisarzem, eseistą. Natomiast ostatnimi laty skupił się przecież na biografiach i już się ukazały jego biografie Hrabala, Hawla, Pawla, Izaka Babla, więc Kundera jest piąty. Była jeszcze rozmowa Rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim, więc to też jakoś biograficzna praca. Więc Aleksander Kaczorowski przyjeżdża do nas z tą piątą z kolei biografią Milana Kundery, jednego z pewnie najbardziej znanych prozaików XX wieku, ale też jednocześnie dość tajemniczej postaci, więc mam nadzieję, że odkryjemy wspólnie, bo to spotkanie będę prowadził akurat ja, mam nadzieję, że wspólnie odkryjemy tajemnicę Milana Kundery.
19: Już masz pytania?
18: Ja je mam, ponieważ tak się złożyło, że kiedyś napisałem dość duży rozdział w książce o Brnie, z którego Milan Kundera pochodził, taki szkic biograficzny także o Milanie Kunderze, więc siłą rzeczy musiałem wówczas poznać biografię, poznać czeskie biografie Kundery, które wtedy już istniała, pierwsza już istniała duża biografia Jana Nowaka.
19: Ciekawi mnie, dokąd nomen omen zabrniecie w tej rozmowie.
18: Nie wiem, może się okazać wiele. więc zresztą to naprawdę fascynująca postać ten Kundera. To jego przecież porzucanie, to był człowiek wielu ucieczek, wielu porzuceń. Porzucał najpierw swoje Brno dla Pragi, potem Pragę dla Paryża, czeszczyznę dla francuszczyzny. Niezwykła postać, też porozdzierana jakimiś strasznymi chyba ranami, które XX wiek potrafił ludziom, nie tylko pisarzom, przecież zadawać.
19: A to spotkanie w jakiś minimalny sposób połączy go z Bydgoszczą.
18: Tak, chyba żadnych możliwych do stworzenia połączeń nie ma, więc mam nadzieję, znaczy liczę na kreatywność Aleksandra Kaczyńskiego.
19: Dobrze, co dalej?
18: Następnego dnia odwiedzi nas Anna Brzezińska, kiedyś bardzo utytułowana i ceniona pisarka fantastyki, fantazy, też założycielka wydawnictwa Runa, przecież, jak dobrze pamiętam, z bardzo dawnych czasów. Ostatnio niezwykle aktywna jako pisząca historię.

0: jeszcze książki, więc nie prowadzę tego spotkania. Prowadzić je będzie bydgoska pisarka, zresztą też fantastyki, więc tutaj myślę, świetnie się zrozumieją panie na swoich doświadczeń wcześniejszych. Marta Kłaćkocot będzie to spotkanie prowadziła. Natomiast zerknąłem kilka razy do tej książki i nigdy wcześniej nie sądziłem, że tak bardzo porywające i interesujące jest średniowiecze. Więc to rzecz jasna pewnie jest wada mojej wiedzy czy jej braku, ale Anna Brzezińska ma ten niezwykły zupełnie dar opisywania rzeczy, których byśmy nigdy nie pomyśleli o średniowieczu, na dodatek w sposób niezwykle atrakcyjny i taki co chwytający za serce często. Rozdział o rozwodach mnie po prostu powalił. Rozwody w średniowieczu. Wydawało mi się, że coś takiego w ogóle nie istniało. Mało tego, nie tylko istnieją rozwody, ale też jakby wymuszane prawem alimenty, co mnie po prostu zdumiewa w jej odkryciach. Także wspaniałe myślę, no zresztą książka, która już odnosi ogromne sukcesy i jest chyba bestsellerem w tej chwili.
1: Ja miałem z kolei w liceum polonistkę, która była wielką obrończynią średniowiecza i mówiła, że broń Boże, nie są to czarne wieki, a wręcz najjaśniejsze, jakie się nam przydarzyły. Także
0: bym nie szalał może, ale już.
1: No właśnie, ale warto dać się porwać tej opowieści o średniowieczu. Jestem ciekaw sam. A na koniec spotkanie z, mam wrażenie, wirtuozem słowa.
0: No, wszyscy bardzo lubimy, zresztą to nasz stały współpracownik Jarek Jaruszewski, czyli Bisz. Już do niedawna mówiłem z całym przekonaniem, że jednak najbardziej znany bydgoski raper, ale scena rapowa, jak każda inna, potrafi przemeblowywać hierarchię dość szybko. No, zresztą zależy, jak je pewnie tworzyć. Tak czy inaczej, jest pewnie w tej chwili od dłuższego czasu, zresztą co najmniej od płyty Blady Król, moim ulubionym bydgoskim raperem. Na tę okazję, na nasze urodziny, Bisz stworzy specjalne słuchowisko oparte na swoim dzienniku oraz na swojej twórczości wierszowanej. I w tej muzycznej, jak mówię, no, wyjątkowej, bo jednorazowej podróży. Ona się już, przynajmniej nie ma takich planów, nigdy nie wydarzyła i nigdy się nie powtórzy. Będzie mu towarzyszył muzycznie Michał Szlempo, więc dwóch świetnych twórców na jednej scenie, specjalnie dla Domu Liter, na zakończenie naszych trzydniowych urodzin.
1: Mówisz o dzienniku, czyli on tworzy na co dzień ten taki prywatny, jego osobisty dziennik?
0: Tak, no Bisz, jak mówię, jest naszym współpracownikiem stałym, ponieważ od lat już pisze felietony, bardzo, bardzo mocno literackie. To w istocie jest coś jakby powieść, czy wiele powieści, właściwie wiele początków powieści, tak mi się wydaje, albo wiele krótkich opowiadań, które publikuje od, jak mówię, kilku już lat na łamach bydgoskiego informatora kulturalnego, a wcześniej pamiętam jeszcze go z dawnych czasów, tworzył wiersze i je publikował. Więc ta cała twórczość, ona wciąż trwa, żyje i będziemy mieli okazję ją wysłuchać.
1: No, gdziekolwiek się Bisz nie pojawia, to zawsze jestem pod wrażeniem, w ile projektów różnorodnych on się angażuje.
0: Ja wciąż mam nadzieję, że Jarek po prostu w pewnym momencie objawi się jako pisarz. Myślę, że osobliwie to, co on do tej pory robi, to literacko, To jest dość niezwykły projekt wielu, wielu prób. On jakby wypróbowywał różne konwencje pisania i różne tematy i w pewnym momencie, jak sądzę, zdecyduje się po prostu na jeden i go dokończy i myślę, że jeszcze będziemy mieli z niego dużo frajdy jako po prostu bardzo atrakcyjnego pisarza prozy.
1: To tyle o urodzinach, ale kończąc ten temat, jeszcze zapytam, czego wam życzyć na kolejne lata?
0: Ja bym powiedział, że 100 lat, tylko to ja już tego nie dożyję, ale myślę, że nie szalałbym z życzeniami. To znaczy, ja bym chciał, żeby przynajmniej Dom Liter rozwijał się w takim tempie przez swoje kolejne lata istnienia, jak do tej pory, i żeby miał tylu wspaniałych odbiorców i żeby tylu wspaniałych gości tu przyjeżdżało, bo na razie właściwie wszystkie nasze życzenia się spełniają, nawet jeśli ich nie wypowiadamy. W związku z czym skromnie, żeby było, żeby to trwało i żeby rozwój następował w takim tempie, jakim następuje. Byłoby wtedy wspaniale. Myślę, że i dla nas, no, jako ludzi zaangażowanych w ten projekt, ale też dla naszych odbiorców, którzy

0: którzy trwają tu z nami, przychodzą, są już mamy przez te 2 lata, doczekaliśmy się i dorobiliśmy się bardzo fajnej, wiernej publiczności, która przychodzi do nas i właściwie na wiele rzeczy, nie uczestniczy tylko w jednych wydarzeniach, ale na przykład przychodzi i na warsztaty, i na spotkania, i na warsztaty z dziećmi, także ten ruch trwa i mam nadzieję, że ja bym był spełniony i mam nadzieję, że Dom Liter byłby jako abstrakcyjny byt zadowolony, gdyby to, co się teraz wydarza, w takim tempie rozwijało się dalej.
1: To na koniec jeszcze zadam to pytanie, na które odpowiedź chyba znam. Czy Bydgoszcz czyta?
0: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że mamy publiczność, która czyta, która się interesuje, która jest aktywna, więc mogę to ekstrapolować oczywiście na resztę i powiedzieć, że pewnie tak. Ten wrzesień wykorzystujemy też na promocję czytelnictwa. I czasem obserwujemy to na siłą rzeczy, bo siedzimy tutaj na miejscu. Jedną z akcji, mamy różne akcje promocyjne, to są plakaty, to są billboardy, to są też podcasty i promocja w internecie, ale jedną z takich akcji jest rozdawanie książek. Zgromadziliśmy dość dużo nowości wydawniczych, niszowych, ale czasem mniej, czasem bardziej. Oczywiście najróżniejsze są to książki, dużo poezji, ale też się zdarza proza, eseistyka, którą rozdajemy ludziom w takim trybie randki w ciemno z książką. To znaczy wystawiamy te książki każdego dnia przez cały wrzesień, kiedy tylko jest Dom Liter czynny, i wystawiamy je zapakowane, także nie można zobaczyć, co się bierze, i zachęcamy do tego, żeby brać te książki i dać się porwać przygodzie pewnej. To znaczy w ciemno wziąć książkę, otworzyć ją w drodze do pracy, a może w autobusie, a może dopiero w domu. Przeczytać, dać się zaskoczyć, dać się oczarować, czasem może odrzucić, bo przecież i takie reakcje mogą być. I obserwujemy sobie tę akcję i ona zdaje nam się wyjątkowo atrakcyjna, to znaczy te książki znikają z tego naszego okna, w którym je wystawiamy, więc widzimy też, jak ludzie się bawią tą akcją, widzimy, jak biorą, przebierają, próbują sprawdzić, czy to grube, czy to cienkie, czy to wziąć, nie wziąć. Czasem odkładają, ale czasem wracają po chwili po kolejną książkę, więc myślę, że czytaj. Chciałbym, żeby czytała, i robimy wszystko, żeby tak było, więc im więcej będzie nas czytać, takie mamy solidne przekonanie, tym będziemy wszyscy dla siebie lepsi.
1: I dajmy się też zaprosić do Domu Liter. A zapraszał Michał Tabaczyński. Dziękuję serdecznie, no i wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, bardzo zapraszamy.
2: Do Domu Liter będę zaglądać w przyszłości, obiecuję. A póki co, pozwólcie, że już się oddeleguję, czas płynie nieubłaganie. Oczywiście słyszymy się za tydzień, liczę na Państwa obecność. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i życzę wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jeśli nie zrobiliście jeszcze dzisiaj odpowiedniej ilości kroków, to postaram się pomóc to nadrobić. Gustaw Nowak, zapraszam na radiowy spacer po Bydgoszczy, w trakcie którego skupimy się na propozycjach Muzeum Okręgowego. W związku z tamtejszymi wystawami udało mi się odbyć kilka naprawdę fascynujących rozmów, które za chwilę zaprezentuję. Będzie trochę etno, a trochę historycznie. Pomówimy o sztuce ludowej, o wizażu oraz o artystycznej historii naszego miasta. Na koniec wyjdziemy z muzeum i przyjrzymy się tegorocznej odsłonie Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. No, wspaniale się ta godzina zapowiada, aż sam jestem podekscytowany, a zaczniemy od spotkania z Beatą Korzeniowską, która stale śledzi, czym żyje Bydgoszcz.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko nożownikowi, który w centrum handlowym zaatakował i ciężko ranił 14-latka. 21-letni mieszkaniec z powiatu bydgoskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to, że w ubiegłym roku w przymierzalni jednego ze sklepów w Galerii Focus kilka razy ugodził nastolatka nożem, mężczyźnie grozi dożywocie. Przez budowę zbiornika na deszczówkę przy Chocimskiej w budynku przy Pomorskiej 88E popękały ściany. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale, a wodociągi w oświadczeniu zapewniają, że jeśli uszkodzenia nastąpiły z winy wykonawcy, MWiK jako zamawiający będzie podejmował działania w celu zapewniania niezwłocznego usunięcia szkód przez wykonawcę. Teraz przejazd kolejowy w Ostromecku w oku wielkiego brata. Bydgoska drogówka z drona obserwowała niestrzeżony przejazd. Aż 5 kierujących wjechało na tory bez zatrzymania, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Za zignorowanie znaku stop wszyscy dostali mandaty lub pouczenia. Bydgoska PESA wyprodukuje dla kolei dolnośląskich 2 razy więcej pociągów. Koleje dolnośląskie zwiększyły zamówienie z 10 do 20 ekodiesli. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031, a tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
3: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
2: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwający od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku. Lekarz z Bydgoszczy został ekspertem WHO. Aleksander Deptuła, kierownik sekcji antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych szpitala imienia Jurasza, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulujemy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nadmorza śródziemnego. Jak pisze Wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. Kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnie. Jest ciekawa świata, zaczyna rozrabiać i interesować się sąsiadami i gośćmi. Mowa o Ganie. To samiczka Niali Grzywiastej. Nowa lokatorka ZOW w Myślęcinku jest córeczką Nutelli i Gabona.
1: Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a do młodej apelujemy o niepsocenie. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Z Becią usłyszymy się jeszcze za nieco ponad pół godziny. Warto zostać. Póki co zapraszam, wyruszmy w miasto.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Rozpocznijmy nasze spacerowanie po Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Powiem, co czeka nas w Centrum Sztuki Nowoczesnej oraz w siedzibie głównej przy ulicy Gdańskiej. Najpierw jednak odwiedźmy aptekę pod Łabędziem. O wystawie, którą już niebawem będzie można tam podziwiać, powiedziała mi jej kuratorka Dominika Pacholska. Z góry przepraszam, w dniu nagrania miałem delikatne problemy ze strunami głosowymi. Proszę. proszę o wybaczenie.
4: Zajrzymy teraz do apteki pod Łabędziem, no bo tam będzie się działo. A co takiego przed nami? O to zapytam panią Dominikę.
5: 24 września o godzinie 17 otwieramy naszą nową wystawę, która powstała przy współpracy, właściwie jest wynikiem warsztatów fotograficznych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, a wystawa jest zatytułowana Sztuka Wizażu od antycznych rytuałów do blasku Hollywood. Będziemy prezentowali 13 fotogramów inspirowanych właśnie sztuką poszczególnych historycznych epok, które odtwarzają sposób upiększania, dbania o ciało, szczególnie o twarz, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że to nie chodzi tylko o kosmetykę taką w sensie wizualnym, aby poprawić swój wizerunek. To malowanie ciała pierwotnie miało ochraniać przed złymi mocami, służyło uzyskaniu takiej magicznej siły zwierząt, czy po prostu miało sprawiać wrażenie większej potęgi wojownika, miało odstraszać wrogów, miało też makijaż znaczenie ochrony zdrowia. Jak na przykład w starożytnym Egipcie nie zdajemy sobie sprawy, że ten sposób malowania oczu miał chronić przed chorobami. To jest potwierdzona ich skuteczność we współczesnej medycynie, ponieważ zawarte w tym makijażu związki ołowiu chroniły przed bakteriami i wirusami.
4: Niesamowite, czyli makijaż to nie jest dzieło współczesności.
5: Jest, mówię, pierwsze to, co my rozumiemy jako makijaż w naszym rozumieniu, że idziemy i po prostu chcemy podkreślić swoje walory, ma w znaczeniu historii właśnie od prehistorii właśnie tą ogromną moc magiczną miało w swojej genezie. Do tej pory widzimy to u plemion pierwotnych, widzimy w różnych plemionach, które tatuują na przykład swoje ciała, ludy Afryki czy Oceanii, i tam to możemy dzięki temu zobaczyć, jak to wyglądało w przeszłości. Również tatuaż, czy sposób zdobienia ciała, to było również nacinanie, o tym nie wiemy, czy inne sposoby, tak? Tutaj świadczyły też o przynależności, o tożsamości. Było takim jakby pokazaniem statusu, tak? Nawet czy była u mężczyzna, czy była broda, czy nie było brody, jak sposób golenia głowy miały nawet znaczenie religijne, tak? My o tym sobie, z tego sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ makijaż nam skojarzony po prostu z zakupą szminek czy palety cieni, pudru. Natomiast w dawnych czasach miało bardzo duże znaczenie właśnie magiczne, religijne, ochrony zdrowia. My też sobie nie zdajemy sprawy o takiej ciemnej stronie tej sztuki kosmetycznej, kosmetologii, które były używane po prostu przez stulecia. Na przykład związki ołowiu, bielidło ołowiowe, które powodowało zatrucia po prostu i bardzo duże zniszczenie skóry, zmiany psychiczne. Tak samo było róże do twarzy oparte na rtęci, które powodowały bardzo potężne choroby, nie tylko właśnie fizyczne, ale również umysłowe. Z tego sobie nie zdajemy sprawy, a też o tym będziemy mówić na naszej wystawie.
4: To właśnie w związku z tym, że wierzono, że te metale szlachetne dadzą długowieczność?
5: To znaczy, tu chodziło o to, żeby był pewien kanon najpiękniejszej kobiety, a my sobie nie zdajemy sprawy, że na przykład kanon urody w średniowieczu był oparty na widzeniach świętych, którzy widzieli na przykład wizerunek Matki Boskiej, która miała wysokie czoło, i to też miało pewne rzeczy, pewne cechy wyglądu miały świadczyć o tym, jaka ta osoba jest, tak? Że jest inteligentna, że jest, czy jest mocny makijaż, czy słaby makijaż, miały podkreślać i świadczyć o pewnych cechach psychicznych czy cechach charakteru danej osoby.
4: Ale koniec końców można było sobie zaszkodzić.
5: Można było sobie zaszkodzić, i tutaj właśnie najgorsze to są, które były stosowane, to są związki ołowiu, to są związki rtęci, ale również nie wiemy o tym, że mało kto sobie zdaje sprawę, że również pewne w okresie romantyzmu, żeby kobiety mogły wyglądać właśnie jak zjawa, czyli zjawiskowo, ale w tym w naszym myśleniu i trochę inaczej, bo po prostu miały wyglądać jako uduchowione. Zażywano arszenik w odpowiednich oczywiście proporcjach, które nie zabijały, ale na dłuższą metę były bardzo szkodliwe. I też nie wiemy, że na przykład już całkiem niedawno, bo w zeszłym stuleciu bardzo modne były kosmetyki radiacyjne, można powiedzieć, albo takim hitem właśnie były kosmetyki sprzedawane w szkle uranowym, tak? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że czasami to było bardzo modne, bardzo szeroko reklamowane, że czasami właśnie można było sobie zaszkodzić i jak bardzo ważne jest badanie tego, co my sobie aplikujemy na twarz i co spożywamy jako suplementy, aby wspomóc swoją urodę.
4: Niesamowite. Czasami sobie myślę, że warto jednak mimo wszystko żyć na początku XXI wieku i warto w tych czasach było się urodzić po prostu. Wróćmy jednak do samej wystawy, do samej ekspozycji w aptece pod Łabędziem. Co w jej ramach można zobaczyć?
5: W jej ramach będziemy przede wszystkim mogli obejrzeć właśnie fotogramy uczniów liceum plastycznego. Wzbogacimy je eksponatami z naszych zbiorów, ze zbiorów działu historii oraz działu historii farmacji i medycyny. Będą wśród nich naczynia toaletowe, będą naczynia kosmetyczne, różne utensylia właśnie kosmetyczne. Natomiast ważną też częścią będzie przygotowane przez nas takie eksponaty edukacyjne do dotykania, do powąchania. Będzie można zobaczyć, czym się malowano w dawnych czasach. Będzie można zobaczyć barwniki roślinne, żeby zobaczyć, jak zdobiono się właśnie w tych czasach, powiedzmy, przedhistorycznych czy w starożytności oraz jakie się stosuje obecnie, ale w różnych częściach świata.
4: A będzie można samemu się pomalować?
5: Będzie można wykonać swoje kosmetyki podczas warsztatów. Te warsztaty są i dedykowane i grupom zorganizowanym, ale również przewidujemy spotkania dla dorosłych i dla dzieci, gdzie będziemy poznawali tajemnice urody Kleopatry, będziemy tworzyć pomady do ust i takie zapachy w balsamie, ponieważ historia tych zapachów właśnie w roztworze alkoholowym nie jest wcale taka stara. Kiedyś były właśnie w tłuszczach. Będziemy tworzyli sobie dla siebie balsam do brody. Będzie można stworzyć odżywkę na bazie lecytyny. Kiedyś u starożytnych Słowian to była odżywka na bazie żółtka jaja. Będziemy mogli sobie zrobić mieszanki ziołowe do kąpieli i kremy ochronne, ale też poznamy całkiem współczesne historie, jak na przykład jak stworzyć tusz do rzęs w kamieniu. Także to też również tutaj przewidujemy w całym bogatym programie edukacyjnym. Będzie on i dla seniorów, i dla grup szkolnych, ale również dla rodzin z dziećmi, czy popołudniowe spotkania właśnie dla dorosłych, którzy będą chcieli z nimi spędzić czas.
4: A to wszystko ma jakiś związek z Bydgoszczą, no bo przecież tutaj...
5: Będziemy mieli osobę, specjalnie będziemy podkreślali osobę Poli Negri, która urodziła się w naszym województwie, co prawda nie w Bydgoszczy, ale tutaj miała swoją kamienicę. Będziemy również prezentowali opakowania po kosmetykach i próbki perfum tutaj z bydgoskich drogerii i aptek.
4: Właśnie o to chciałem zapytać, czyli produkowano tutaj.
5: To znaczy również produkowano, mamy firmy, tylko tutaj będziemy już mówili o, w przyszłym roku planujemy drugą część wystawy od lat 30. i tam bardziej skupimy się na tym bydgoskim już firmach produkujących kosmetyki, natomiast na tej wystawie również będą, ale z okresów wcześniejszych.
4: Super, dziękuję. Powiedzmy jeszcze do kiedy możemy brać udział w tej wystawie?
5: Wystawa jest przewidziana aż do 28 lutego, ponieważ jest to związane z tym, żeby jeszcze od dzieci na ferie mogły skorzystać z naszej oferty. Ale proszę Państwa, chciałabym zachęcić, żeby sprawdzać nie tylko w ostatnim miesiącu, ponieważ właśnie te poszczególne kosmetyki z danych epok historycznych będą w poszczególnych miesiącach. Dlatego co miesiąc można do nas przychodzić, sprawdzać na stronie internetowej i zawsze będzie coś ciekawego.
4: Super, w takim razie widzimy się w aptece pod Łabędziem. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia przy okazji kontynuacji tej wystawy.
5: Bardzo serdecznie już zapraszamy. W przyszłym roku będzie od lat 30. do całkiem dalekiej, niedalekiej przyszłości.
1: Zapraszała Dominika Pacholska, a do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy powrócimy już za chwilkę.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na nową wystawę dotyczącą etnografii i zbiorów etnograficznych tutejszych, no bo Bydgoszcz takowe posiada, a być może nie wszyscy o tym wiedzą. Może wyjdę od zaproszenia osób, z którymi porozmawiam, a są to kuratorki wystawy. Dr Anna Kornelia Jędrzejewska, dyrektorka muzeum. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Oraz Alicja Leks, też kuratorka wystawy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: No właśnie, widzimy się w związku z tą wystawą, a ja tutaj mam specjalną ulotkę, z której wyczytuję, że Bydgoszcz ma powiązania z Kamerunem. Jak to? O co chodzi?
6: Jest to bardzo ciekawa historia, która prowadzi właściwie do początków naszego muzeum. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy powstało w 1923 roku i te pierwsze zbiory o charakterze etnograficznym związane były z kulturami pozaeuropejskimi. Stąd te zbiory przed II wojną światową były nie tylko przechowywane w naszym muzeum, ale również prezentowane. I one w czasie II wojny światowej uległy rozproszeniu, a nawet myśleliśmy, że zniszczeniu bądź właśnie zagubieniu. I tutaj dr Gabriela Fryszke przeprowadziła bardzo ciekawe badania, w czasie których okazało się, że te zbiory, część z nich przynajmniej, ocalała i została przekazana do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dla naszego muzeum oznaczało to, że właściwie po II wojnie światowej nie mieliśmy takiej odrębnej kolekcji etnograficznej i zmiana, czyli powstanie działu, wiązało się z rokiem 1986, czyli świętujemy 40-lecie działu etnografii w naszym muzeum.
4: No, jakby nie patrzeć, ale udało się te prace przekazane do Warszawy odzyskać? One są tutaj w Bydgoszczy?
7: Nie, one cały czas są w Muzeum w Warszawie, natomiast w przyszłym roku będzie u nas wystawa właśnie związana z tymi zbiorami.
4: O, to ciekawe. Dobra, pomówmy o tych zbiorach, które są prezentowane na wystawie Etno Bydgoszcz. Co w jej ramach zobaczymy?
7: Tak naprawdę taki przekrój tego, co w dziale etnografii przez te 40 lat udało się zgromadzić. Mamy tutaj na wystawie tkaniny, sztukę ludową w postaci rzeźby, malarstwa. Są również też szopki, hafty, fartuchy, ale też mamy tutaj z inwentarza etnografii sprzęty związane z gospodarstwem, z kowalstwem, ze stolarstwem, z rymarstwem. Jeżeli chodzi o pracę rybaków, są też sieci. No i na wystawie przede wszystkim chcemy opowiedzieć, jak wygląda ta praca w dziale etnografii, jak ten dział powstał, kto go współtworzył i kto tak naprawdę tworzył, badał etnografię w Bydgoszczy.
4: Ale kiedyś, dawniej, mam wrażenie, że to życie i chaty zmieniały się wraz z kalendarzem. Czy ta wystawa też to prezentuje i zobaczymy, jak na przykład niegdyś obchodzono konkretne święta?
7: Poniekąd tak, ponieważ mamy tutaj szopki, zawieszone mamy pająki, które zdobiły właśnie chaty. One się zmieniały właśnie w okresie świątecznym, kiedy nastawała nowa pora roku, czyli wiosna, więc poniekąd tak, poniekąd widać ten cykl doroczny.
4: Ja już byłem tam na miejscu, tam jest bardzo, bardzo kolorowo. Mam wrażenie, że trochę jak w Meksyku aż, a to wszystko tutejsze, co to są za prace? No bo nie tylko polskie, zagraniczne też.
6: Jedną z odpowiedzi na to, jaką tożsamość ma Bydgoszcz, jest ta odpowiedź związana z jej położeniem, czyli lokalizacją na styku różnych regionów etnograficznych. I dodajmy, że województwo kujawsko Pomorskie jest szczególnie bogate właśnie w regiony, które charakteryzują się własną odrębnością. Mówimy tutaj o Kujawach, o Pałukach, o Krajnie, o Borach Tucholskich, o ziemi chełmińskiej. I ten koloryt, który jest widoczny na wystawie, właśnie odzwierciedla również to, że w zbiorach mamy bogactwo tych regionów, a nawet jeszcze dochodzą Kaszuby, ponieważ w czasie, kiedy istniało województwo bydgoskie, również ono obejmowało swoim zasięgiem tereny właśnie tego regionu etnograficznego.
4: Czyli wyszliśmy w naszej rozmowie z Kamerunu, ale ta wystawa skupia się głównie tutaj na regionie, tak?
7: Generalnie tak, na regionach etnograficznych województwa kojawsko-pomorskiego.
4: Jak udało się zebrać te wszystkie elementy, które są które teraz tworzą tę ekspozycję?
7: No, ciężką pracą naszych etnografek dzięki Wiesławie Wolnie i Marii Churyn, następnie tutaj obecnej kuratory naszej dyrektorce Annie Kornelii Jędrzejewskiej. No i mam nadzieję, że też dzięki mnie początki zbiorów były ciekawe. To były takie wyjazdy w teren, na wieś, gdzie nasze etnografki odwiedzały stare domy, pytały się mieszkańców, czy mają jakieś stare sprzęty, a może coś mają ze sztuki ludowej. I kiedy ci gospodarze zgodzili się, to oglądały, co można by było zakupić, bądź też, czy ktoś by coś podarował w darze. Więc tak wyglądały początki tak naprawdę zbierania tej kolekcji.
4: A dzisiaj podobnie to wygląda?
7: No dzisiaj niestety, jeżeli chodzi o wieś, to już nie ma tak tych sprzętów tych gospodarskich. Jest to trudne do odnalezienia.
4: Już wszędzie muzealnicy dotarli.
6: Ale zdarzają się nadal bardzo ciekawe doświadczenia i też musimy powiedzieć, że zaczynamy eksplorować również taki obszar, w którym mówimy o etnologii miejskiej. I to jest też kolejny rozdział, który staramy się razem z Alą uzupełnić, ponieważ można powiedzieć, że etnografia zawsze goni trochę. My jesteśmy troszkę spóźnieni za dokumentowaniem tego życia codziennego i już teraz doświadczamy tego, że chociażby pamiątki z PRL-u już powinny trafiać do naszych zbiorów i cieszą te wystawy właśnie poświęcone drugiej połowie XX wieku, życiu codziennemu, rzemiosłu. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to kraina trochę taka sentymentalna naszego dzieciństwa. Stąd właśnie też takie działania mówiące o tym, dokumentujące, jak to życie codzienne wyglądało nie tylko w XIX wieku czy na początku XX wieku na wsi, ale również współcześnie. Stąd nasza obecność na jarmarkach, stąd nasza obecność na przeglądach w sztuki ludowej regionów, czy właśnie dożynkach, bo też można powiedzieć, że nasza obecność w czasie obchodów dożynkowych związana z oceną tradycyjnych wieńców, ale też współczesnych ozdób, pokazuje i dokumentuje to współczesne życie na wsi.
4: No właśnie, i w miastach, no bo jak się okazuje, każdą dekadę da się jakoś opisać. No i dzisiaj, zwłaszcza kiedy mamy tę modę na wracanie sentymentalne do dawnych lat, no to rzeczywiście zdajemy sobie bardzo często sprawę, że tęsknimy na przykład za latami 90. I odbywają się nawet imprezy w stylu lat 90. Czyli to, że przenieśliśmy się do miast masowo, to wcale nie znaczy, że się jakoś tak homogenizujemy kulturowo.
7: Tak, pewnie się zgadza.
4: Dobrze. Co możemy jeszcze o tej wystawie powiedzieć? Na co zwrócić uwagę, kiedy już tutaj wejdziemy?
7: Myślę, że kiedy Państwo nas odwiedzą, to pierwsze, na co zwrócą Państwo uwagę, to ściana naprzeciwko, która jest ubogacona mnóstwem ptaków. Wśród tych ptaków znajdują się obrazy teofila Ociepki, jednego z najbardziej znanych malarzy malarzy nieprofesjonalnych, który tutaj w Bydgoszczy spędził swoje ostatnie lata życia, więc na pewno to bym poleciła. Szczególnie polecam film, który można obejrzeć na wystawie. Są to rozmowy z naszymi właśnie byłymi pracowniczkami, które zasadniczo same opowiadają o obiektach, które według nich są ważne w naszych zbiorach. Także oglądając ten film i słuchając tych wypowiedzi, myślę, że później Państwo zwrócą uwagę na szafę kaszubską chociażby, właśnie na pracę Teofila Ociepki, czy na przykład na sprzęty związane z kowalstwem.
4: Czyli jest na czym zawiesić oko, jednym słowem. A ja też zawiesiłem oko na rubryce Patronat Honorowy i ogólnie tych patronów jest sporo tej wystawy i zwrócono mi już uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy ma patronat honorowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Tak, pokazujemy również te związki. Warto dodać, że w 40-letniej historii naszego działu są właśnie liczne relacje budowane i między innymi właśnie na dożynkach wojewódzkich w zeszłym roku miałyśmy okazję rozmawiać z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, więc to też była taka dla nas bardzo ciekawe spotkanie, ciekawe doświadczenie, ale też wśród patronatów mamy chociażby właśnie Galerię Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej KPCK, w której kierowniczką jest Katarzyna Wolska, autorka aranżacji plastycznej, osoba, która od wielu lat tworzy wystawy i projekty związane z kulturą ludową czy sztuką nieprofesjonalną, ale również zespoły, które od lat istnieją w Bydgoszczy, zespoły pieśni i tańca, tu zarówno Ziemia Bydgoska, jak i Płomienie, Radio PIK ze wspaniałym archiwum Anny Jachniny, która jest ikoną, legendą radiową nie tylko naszego województwa, ale również Polski i do której badań archiwizowanych audycji wracamy również na tej wystawie, bo uzupełniają ją elementy związane z nagraniami naszych matek założycielek, czyli Wiesławy Wolnej i Marii Flinik-Churyn oraz właśnie zdjęć twórców ludowych, którzy też, z którymi nasze muzeum współpracowało.
4: No sporo się tutaj dzieje na tej wystawie, sporo zobaczymy i zobaczymy też właśnie to, jak Bydgoszcz wiąże się na co dzień z tym przedrostkiem etno. No mi osobiście też się kojarzą etniesy, na przykład ten festiwal bardzo dobrze znany, który pewnie też możemy sobie przypomnieć w trakcie tej wystawy. A to, ta wystawa to nie tylko patrzenie w przeszłość, ale też okazja do pomyślenia nad przyszłością. A jak ta przyszłość etnografii będzie wyglądać tu w Bydgoszczy?
6: Mamy plany, mamy marzenia i konkretne już założenia na przyszłość i największą potrzebą w tym zakresie jest utworzenie stałej wystawy etnograficznej i to podkreślamy, że o ile właśnie kolekcja istnieje 40 lat, to brakuje nam miejsca, do którego mogą trafić mieszkańcy naszego miasta i turyści odwiedzający Bydgoszcz. Stąd to jest zamierzenie, żeby w powstającym Muzeum Historii Bydgoszczy jedna z jego części była poświęcona etnografii.
4: Aha, czyli tutaj nad Brdą.
6: Nad Brdą.
4: Świetnie, w takim razie trzymam kciuki, ale też będę trzymać panią za słowo. Mogę?
6: Oczywiście.
4: Dobrze, do kiedy możemy zobaczyć i doświadczyć wystawę Etno Bydgoszcz?
7: Wystawa będzie otwarta do 23 maja 2027 roku.
4: A będą przy niej organizowane jakieś specjalne wydarzenia?
7: Tak, oczywiście, także polecamy obserwować naszą stronę na Facebooku i naszą stronę internetową.
4: Tam też odsyłamy. Ja nazywam się Gustaw Nowak i rozmawiałem z panią Anną Kornelią Jędrzejewską oraz Alicją Leks. Dziękuję bardzo i do zobaczenia tutaj przy Gdańskiej.
6: Do zobaczenia, dziękujemy.
7: Dziękujemy.
1: I ja też dziękuję. Powtórzmy, wystawa Etno Bydgoszcz jest dostępna dla zwiedzających przy Gdańskiej 4, a możemy ją oglądać do 23 maja. Przy okazji warto powtórzyć to, co padło w rozmowie, bo myślę, że to ciekawa informacja. Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy mają znaleźć swoje stałe miejsce ekspozycji. To ma powstać w Muzeum Historii Naszego Miasta w Spichrzach nad Brdą. Czekam z niecierpliwością. A teraz na zachętę zdradzę, że za chwilę pomówimy o kolejnej wystawie i o bydgoskiej zachęcie.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam na wyjątkowo ciekawe spotkanie. Odwiedziłem Muzeum Okręgowe, gdzie spotkałem się z panią Barbarą Chojnacką, kuratorką wystawy Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów. Otwarcie ekspozycji dopiero przed nami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by porozmawiać i zaprosić już teraz.
4: Dzisiaj odwiedzam Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i informuję o aktualnościach tutejszych, a tym razem odwiedzimy Galerię Sztuki Nowoczesnej, no bo tam już niedługo będzie można oglądać nową wystawę, pierwszą wystawę po krótkiej przerwie działalności Galerii Sztuki Nowoczesnej Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów. A opowie mi o niej Barbara Chojnacka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: Co kryje się za tym tytułem?
8: Tytuł jest może trochę tajemniczy, Od Zachęty, to skrót. Dotyczy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, towarzystwa, które powstało w Bydgoszczy w 1921 roku i jakby rozpoczęło tutaj tworzenie życia artystycznego. Zaczęło się w Bydgoszczy, zaczęła się prezentacja wystaw z dziedziny sztuki, dlatego Zachęta tutaj w skrócie właśnie jest tą instytucją, która przyczyniła się do tej genezy, do rozwoju życia artystycznego.
4: Ale mam dobre wrażenie, że Zachęta to nie tylko w Bydgoszczy, że Zachęty są w różnych miastach?
8: Oczywiście, w tym czasie Zachęty były, to znaczy nawet nie były takie bardzo powszechne i właśnie w Bydgoszczy w tym momencie jest dosyć wyjątkowa. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, podobnie jak Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, powstawały od drugiej połowy XIX wieku, ale były w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Lwów. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwa i Zachęty w Bydgoszczy, w mieście właśnie takim mniejszym, jakby nie było, Zachęta była wyjątkowa.
4: A dlaczego Zachęty? To zachęcało?
8: No, zachęcało. Towarzystwa i Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych gromadziły przede wszystkim miłośników sztuki, miłośników, kolekcjonerów, samych artystów, a ich rola, szczególnie właśnie po wyzwoleniu w takim mieście jak Bydgoszcz, kiedy Bydgoszcz odzyskała niepodległość w 1920 roku, właśnie była taka prekursorska, bo wokół Zachęty Bydgoskiej koncentrowało się to życie artystyczne.
4: No w 1920 to Bydgoszcz już była sporym, rozwiniętym miastem.
8: Tak, miastem była rozwiniętym, ale ta polskość pojawiła się nagle, prawda? To jednak był ten rok, kiedy Niemcy opuszczali, nie wszyscy oczywiście, ale Niemcy opuszczali Bydgoszcz, a z kolei do miasta, które było silnie zorganizowane, o tym musimy pamiętać, silniej niż na przykład Poznań, do tego miasta zaczęli napływać Polacy z różnych stron właśnie Polski, z różnych rejonów, a także z zagranicy. I wśród tej ludności napływowej było sporo artystów. Dlatego to środowisko bydgoskie było takie właśnie bardzo silnie zróżnicowane, bo samo życie artystyczne, jeżeli chodzi o czas przed 1920 rokiem, było bardzo skromne i było jednak niemieckie.
4: I czy sztuka była mocnym takim impulsem? Czy sztuka inspirowała patriotycznie?
8: Dosyć trudne pytanie. Właściwie trzeba byłoby zacząć od tego, że tutaj właśnie to polskie środowisko artystyczne powstawało od początku zupełnie, bo nie było tego środowiska, było przed 1920 rokiem było zaledwie kilkoro artystów polskich, bydgoszczan, artystów polskich, którzy tutaj działali. Nie mieli związków swoich, nie mieli żadnych ugrupowań artystycznych, nie przygotowywali wystaw. To środowisko było jednak niemieckie w Bydgoszczy, prawda? Także tutaj to jest ważne, że tworzyło się od samego początku przez artystów właśnie lokalnych, przez tych, którzy tutaj przybywali, którzy tutaj mieszkali kilka lat, lat, albo kilkanaście, albo przybyli do Bydgoszczy, zostali tutaj na stałe, czy też przez rodowitych bydgoszczan. Czyli ważne jest to, że właśnie, wracając jeszcze raz do tytułu, od zachęty do salonów bydgoskich, to jest od 1921 roku do salonów bydgoskich, to jest taki cykl dużych wystaw środowiskowych, które zaistniały w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy, czyli w naszym okręgowym muzeum, taką nazwę nosiło muzeum przed wojną, właśnie od 1936 do 1939 roku. I wystawa obejmuje ten czas, te 19 lat, krótkich 19 lat tworzenia się właśnie tego środowiska od początku.
4: To są czasy bohemy? To są czasy trochę szalonej sztuki?
8: Myślę, że tak. W Bydgoszczy, bo właśnie tak się, myślę, że tak kilkanaście nawet lat temu, 20-30, im głębiej wstecz, tym właśnie taka była bardziej powszechna opinia, że w Bydgoszczy tego środowiska artystycznego to w ogóle nie było, a jak już coś tam się działo, to nic ciekawego. Także ja zajęłam się tym środowiskiem dosyć dawno temu i no właśnie myślę, że no to moje zainteresowanie, badania, książki, które zostały wydane i wystawa, podobna wystawa już była w 2002 roku, też obejmowała ten okres, ale nie ukrywam, było to inne wydanie. Doszli artyści, doszły ciekawe prace, także tutaj będzie to inna zupełnie edycja, inna wersja. Także dużo się działo i sama byłam zaskoczona, bo właśnie i w zakresie malarstwa, i rzeźby, grafiki, rysunku, sztuki użytkowej, naprawdę bardzo dużo ciekawych zjawisk, wydarzeń tutaj się w Bydgoszczy pojawiło.
4: Zaraz pomówimy jeszcze o samej wystawie, ale skorzystam i pociągnę jeszcze ten wątek omawianego na ekspozycji tematu. To znaczy, czy do Bydgoszczy w czasie tego omawianego okresu przyjeżdżali też artyści spoza Bydgoszczy? Czy Bydgoszcz była takim przyciągającym ośrodkiem, takim magnesem?
8: Była, dlatego że w 1920 roku w Bydgoszczy powstała Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego. Ona działała co prawda 3 lata tylko, potem została, jak to mówiono wówczas, zreorganizowana i przekształcona w Państwową Szkołę Przemysłową. Niemniej uległa likwidacji ta szkoła o takim charakterze artystycznym, ale istniała 3 lata. Od 1920 roku i właśnie ta szkoła była takim magnesem, który przyciągał artystów z całej Polski i zagranicy. Dlatego, że właśnie tworzyła się szkoła, tworzył się program, potrzebni byli artyści, nauczyciele, tak, profesorowie, którzy tutaj by tworzyli poszczególne wydziały, kierunki.
4: No to jakie znane nazwiska możemy tu wymienić?
8: Możemy wymienić na przykład Antoniego Stanisława Procajłowicza, wybitnego grafika, malarza, ilustratora, twórcę tak zwanej pięknej książki, który właśnie przybył do Bydgoszczy z Krakowa. Możemy wymienić m.in. Karola Mondrala, grafika, który przez kilkanaście lat mieszkał i tworzył w Paryżu i do Bydgoszczy też przyjechał w związku z tworzącą się szkołą artystyczną. Tutaj w Bydgoszczy założył właśnie oddział, początkowo później wydział grafiki artystycznej, następnie przemysłowej. Możemy tutaj wymienić Bronisława Bartla i Leona Dołżyckiego, artystów związanych z Warszawą, Bartel, a Dołżycki z Poznaniem, którzy tutaj też już jako uznani twórcy, malarze, przyjechali do Bydgoszczy i byli pedagogami w tejże szkole. Możemy wymienić Mariana Kiersnowskiego, mniej znanego twórcę, który do Bydgoszczy przybył z Białej Cerkwi na Ukrainie i był też znakomitym artystą, projektantem wnętrz, projektantem mebli, wyposażenia wnętrz kościelnych, który tutaj zajmował się rzeźbą i na przykład snycerstwem oraz projektowaniem. Mniej znany twórca. Ci artyści przybyli do Bydgoszczy. No jest to z Bydgoszczy. Warto też wspomnieć o Kazimierzu Lipińskim, artyście do niedawna kompletnie zapomnianym, którego udało się też właśnie odkryć jego prace przedwojenne, prace powojenne, który był z kolei prawie że rodowitym bydgoszczaninem. Tutaj tworzył, był jedynym Polakiem, znanym przynajmniej do tej pory, absolwentem pruskiej Kunstgewerbeschule, w oparciu o którą, w której budynku właśnie powstała ta polska szkoła.
4: A jeżeli chcielibyśmy, albo inaczej, a jakie postaci związane z Bydgoszczą albo urodzone w Bydgoszczy prezentuje ta wystawa? O jakich postaciach, artystach, ciekawych osobach się dowiemy.
8: No sporo jest takich twórców. Ja bym tutaj wymieniła szczególnie dwóch braci, Franciszka Gajewskiego i Teodora Gajewskiego, malarza i rzeźbiarza. To jest przykład artystów urodzonych w Bydgoszczy, którzy tutaj rozpoczynali swoją właśnie edukację w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego. I tutaj dodam, że tak jak Franciszek Gajewski jest dosyć znany, przynajmniej w bydgoskim lokalnym środowisku, jako właśnie malarz widoków Bydgoszczy, widoków z Pomorza, to Teodor Gajewski jest naprawdę znakomitym rzeźbiarzem, porównywalnym z innymi artystami polskimi działającymi w tym czasie, z tym, że jest przykładem właśnie, jest Teodor Gajewski oraz jego twórczość mogą być przykładem tego, jak artyście nie udało się wyjść z takiego małego, jakby nie było, prowincjonalnego miasta jak Bydgoszcz. Tutaj jeszcze umknął mi Marian Turwit, który zaczynał właśnie w Bydgoszczy tworzyć od lat 30. Do Bydgoszczy przybył z Wrześni, gdzie się urodził. Był po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Bydgoszczy jest przykładem też tego artysty, który w Bydgoszczy, nie bydgoszczanin, ale w Bydgoszczy osiadł na stałe i po wojnie właśnie bardzo intensywnie tworzył. Tutaj znany jako twórca powojennego liceum plastycznego w Bydgoszczy oraz dyrektor Bydgoskiego Biura Wystaw Artystycznych.
4: W trakcie naszej rozmowy skupiliśmy się trochę na tym rysie historycznym i na konkretnych postaciach, ale czy w trakcie wystawy od zachęty do salonów bydgoskich zobaczymy już przede wszystkim pracę, sztukę?
8: Będzie sztuka i prawie sama sztuka. Będą obiekty z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ale także dziedziny wchodzące w zakres już rzemiosła czy też przemysłu artystycznego, jak witraż, przykłady polichromii, grafika użytkowa. Także też będą właśnie tego typu obiekty, chociaż w Bydgoszczy międzywojennej, tak jak w innych ośrodkach właśnie w Polsce, dominowało malarstwo, także tego będzie najwięcej. W mniejszym stopniu grafika, w Bydgoszczy akurat to środowisko było niewielkie i też rzeźba, bardzo ciekawe, rzadko pokazywane przykłady właśnie rzeźby i twórczości bydgoskich rzeźbiarzy. Tutaj, jeżeli chodzi o rzeźbę, musimy pamiętać, że Bydgoszcz, tak samo jak inne miasta polskie, podniosła duże straty, jeżeli chodzi o tą sztukę międzywojenną. Przez II wojnę światową w Bydgoszczy wszystkie pomniki czy też figury sakralne zostały zburzone już na początku okupacji.
4: Być może słucha nas jakaś osoba, która ma jakąś pracę w domu, w swoich zbiorach, właśnie związaną z okresem zachęty bydgoskiej lub salonów bydgoskich, no to może się chyba z panią skontaktować taka osoba, co?
8: Jak najbardziej, mam jako muzeum, czy też właśnie ja osobiście mam kontakty z wieloma właśnie osobami, kolekcjonerami, właścicielami prywatnych prac, z rodzinami, ale nie ukrywam, że właśnie poprzez wystawy, artykuły, jakieś informacje, też wiele osób zgłasza się, które właśnie, czy też z rodzin, czy też posiadaczy obiektów, także zawsze chętnie zapraszamy, bo często takie spotkania są jedyną możliwością do pozyskania nowych prac.
4: No właśnie, bo czasami to gdzieś leży, latami odkładamy, a może warto się podzielić. Chciałem jeszcze zapytać, jak udało się pani złożyć tę wystawę, to znaczy skąd pochodzą te prace, czy to są właśnie elementy kolekcji prywatnych, czy elementy kolekcji muzeów?
8: Trzonem tej wystawy są prace z naszego bydgoskiego muzeum, dlatego że tutaj już przed wojną była skromna kolekcja ich prac, bardzo skromna, ale jednak była. Niemniej straty wojenne, no wojna przyczyniła się do tych strat w tym zasobie. Po II wojnie światowej muzeum w dalszym ciągu, oprócz tej sztuki polskiej, kolekcjonowało też artystów lokalnych, także ta kolekcja była uzupełniana i to jest jakby trzon tej wystawy, najwięcej prac, ale wypożyczamy też prace z muzeów narodowych w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, z muzeów okręgowych, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, z Muzeum Okręgowego w Toruniu, z pobliskich muzeów w Brodnicy, w Grudziądzu, w Inowrocławiu, prace naprawdę z różnych regionów Polski, z instytucji, ale także właśnie ze zbiorów prywatnych.
4: No to podziwiam. Domyślam się, ile to trudu trzeba włożyć, żeby przygotować tak piękną i tak lokalną, tak bydgoską wystawę. Także dziękujemy.
8: Tutaj muszę wtrącić. Może się wydawać, że lokalna, ale pamiętajmy to, co powiedziałam na początku, że ci twórcy tutaj przyjeżdżali z całej Polski, prawda? I oni zostawili tutaj swój ślad. Oni tutaj tworzyli, działali, także nie jest to taka typowa wystawa, która tylko jakby obejmuje właśnie to środowisko bydgoskie. Pokazuje też zasięg tego środowiska.
4: Jak najbardziej. A mówiła mi o tym wszystkim pani Barbara Chojnacka. To kiedy potrwa wystawa od zachęty? zachęty do salonów bydgoskich?
8: Do 14 lutego 2027 roku.
4: No to mamy jeszcze trochę czasu. Dziękuję i do zobaczenia w takim razie.
8: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
1: Przypomnę, że wystawę od bydgoskiej zachęty do bydgoskich salonów można oglądać od 15 października w Galerii Sztuki Nowoczesnej. A za chwilę antenę przejmie Beata Korzeniowska. Zachęcam gorąco do pozostania, bo będzie o Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Aktorów znamy z kina, znamy ich z telewizji, wokalistów, muzyków, znamy z teledysków czy z koncertów. A jak to jest z pisarzami i z autorkami książek? No właśnie, ich też coraz częściej rozpoznajemy, nie tylko ze zdjęć na okładkach książek, ale też dzięki spotkaniom autorskim. Coraz częściej pokazują się też w mediach społecznościowych i dzielą się swoimi pisarskimi sekretami. I przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy w życiu miałam rozmawiać z autorem kryminałów, a to są książki, które uwielbiam. Wyobrażałam sobie tak, przyjdzie ktoś, kto ma w domu taki specjalny pokój, w którym jest mnóstwo regałów, na tych regałach stoją książki i segregatory, że w tym pokoju są takie ogromne tablice, na których przypięte są kartki, na których wypisani są wszyscy bohaterowie książki, nad którą ten autor pracuje. I że tam są ich imiona, tam jest też dokładnie opisany ich wygląd, tam są opisane ich cechy, nazwiska, wiadomo, wie, jakieś połączenia, konotacje. Potem okazało się, że taki pokój to jest po prostu pokój, w którym książki faktycznie są, segregatory i karteczki też, ale bardzo często to wszystko jest albo tylko w głowie autora, albo w komputerze, w plikach pod tytułem, no właśnie, dany tytuł książki. Będzie okazja spotkać się z autorami książek, nie tylko kryminalnych. Będzie okazja z nimi porozmawiać, posłuchać rozmów z nimi. Będzie też okazja zrobić sobie zdjęcie, czy zdobyć autograf w ulubionej książce albo w nowej książce, bo na festiwalu bardzo często pojawiają się premiery. Bydgoszcz do tej pory słynęła z festiwali muzycznych, festiwali operowych, a pomału zaczyna też słynąć z festiwalu książek. Beata Korzeniowska, zapraszam na opowieść o książkach, o festiwalu książek i o niesamowitych gościach, którzy już pakują się na przyjazd do Bydgoszczy.
0: Ciekawe wydarzenie w Bydgoszczy.
2: To będzie wielkie święto książki, festiwal książek. Będą książkowe premiery, będą też książkowe perełki, bo każdy z autorów przywozi ze sobą swoje skarby. Każdy z autorów, bo tych autorów przyjeżdża do Bydgoszczy sporo, będą kryminały, będą komiksy, będą też książki dla kobiet.
9: Krzysztof Drodzowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki.
2: Przed nami kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Kolejna, która po ubiegłorocznej powoduje, że tak, do Bydgoszczy przyjeżdżają znakomici pisarze i autorki. Przyjeżdżają kolejne wydawnictwa. Nie zabraknie też oczywiście reprezentantów Bydgoszczy i naszego województwa, zarówno jeśli chodzi o autorów, jak i o wydawnictwa. Festiwal Książki już za moment.
9: Tak, po raz szósty w ogóle w swojej historii. Dwie pierwsze edycje mieliśmy w Osielsku, kolejne już przenieśliśmy do Bydgoszczy i teraz będzie szósta, ale druga we współpracy z Galerią Handlową Zielone Arkady. No i to pokazało w zeszłym roku, że przeniesienie festiwalu właśnie do galerii było świetnym pomysłem. Byli z tego bardzo zadowoleni wszyscy, bo i czytelnicy, i autorzy, i wydawcy, jak i handlarze, którzy prowadzą sklepy, różne punkty właśnie w tych galeriach handlowych. Wszyscy ze sobą współpracowali i to przyniosło naprawdę dobre efekty u nas też i dlatego współpracujemy dalej i już planujemy praktycznie kolejne edycje.
2: Podobało się też samym autorom, bo kilku powraca.
9: Tak, no mamy autorów, z którymi współpracujemy już któryś tam raz na przykład, bo chociażby Max Czorny, który będzie u nas w piątek o godzinie 17, czyli 25 września, będzie u nas już trzeci raz na spotkaniu. Marcel Moss był w zeszłym roku, będzie również w tym w sobotę o godzinie 15. Będzie też Joasia Walicka, która zrobiła w zeszłym roku no ogromną furorę, przecież jej czytelniczki czekały na nią od samego rana praktycznie, od otwarcia galerii, a miała spotkanie na sam koniec, więc to była ciężka przeprawa dla nich, ale wszyscy daliśmy radę, więc Joasia Walicka też będzie w tym roku. Do tego Kamila Goszczyńska, która też u nas już wielokrotnie gościła, była, no i Katarzyna Puzyńska, też nasza tutaj regionalistka, można by powiedzieć, też będzie u nas kolejny raz i tak samo Piotr Kościelny, który też był w zeszłym roku razem ze swoim wydawnictwem i w tym roku też będzie, też ma spotkanie w piątek o godzinie 16.
2: Będzie też Jarosław Jakubowski, to taki nasz lokalny akcent.
9: Tak, oczywiście, no bo Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki to oczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby promować też lokalne wydawnictwa i lokalnych autorów, stąd też Jarosław Jakubowski będzie ze swoim nową książką, a w sumie to nawet dwoma, bo na nowo w wydawnictwie Jabrda wydał Rzekę Zbrodni, drugie wydanie zrobił, bardzo popularny kryminał przecież z naszego regionu, z naszego miasta, a teraz wychodzi druga część, Rzeka Pokuszenia, historia, która dzieje się trochę w Bydgoszczy, trochę w Koronowie, więc będzie miał spotkanie premierowe właśnie, bo tego dnia w sobotę o godzinie 12 będzie Jarosław Jakubowski miał premierę swojej książki. Z wydawców będzie chociażby Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, które jest z nami z festiwalem od samego początku. To jest w ogóle fenomen. Mamy kilku takich wydawców, którzy trwają z nami. Zaufali nam przy pierwszej edycji i są cały czas i to jest bardzo, bardzo piękne. Ale też w sumie ponownie będzie u nas Marcel Woźniak. On był u nas na drugiej edycji i teraz po latach, że tak powiem, wraca do nas i z powrotem się pokaże jako autor. I w piątek o godzinie 15 będzie właśnie Marcel Woźniak opowiadał o swoich książkach.
2: A będzie też Maciej Siembieda, będzie Agnieszka Lis. Tych spotkań jest sporo, piątek i sobota.
9: Festiwal zaczyna się od godziny 9 rano, czyli w godzinach otwarcia galerii handlowej i trwa do godziny 21. I w tych godzinach trwają targi książki, gdzie wystawcy, autorzy, którzy też się wystawiają ze swoimi książkami, są cały czas do Państwa dyspozycji. Natomiast

0: które się później rozchodzą po całym kraju, po różnych właśnie festiwalach książkowych i się o nich wspomina, więc Bydgoszcz uzyskała w całej Polsce praktycznie bardzo fajny rozgłos przez te wydarzenia. No a nas jako organizatorów, no oczywiście bardzo mocno to cieszy.
1: I to są targi dla tych, którzy kochają książki w ogóle, kochają kryminały, kochają literaturę kobiecą, ale będą też propozycje dla najmłodszych.
0: Oczywiście, że tak. W zeszłym roku troszeczkę nam tego właśnie zabrakło, jeśli chodzi o takie spotkania. A w tym roku będziemy mieli dwa duże wydarzenia na scenie głównej, bo chociażby w piątek o godzinie 11 będzie premiera antologii pokonkursowej Zauważeni, w której swoją poezję piszą licealiści i dzieci z podstawówki, więc to jest bardzo duże wydarzenie dla nich. A w sobotę o godzinie 11 też zaczynamy literackie zabawy dla najmłodszych, gdzie jedna z autorek pisząca o właśnie taką literaturę dziecięcą będzie opowiadała zarówno o tym, jak pisać taką literaturę, takie powiedzmy bajki dla dzieci, żeby to ich zainteresowało i trochę też zabawi naszych najmłodszych, ale jak? No to już oczywiście trzeba przyjść, przekonać się, zabrać swoje pociechy, na pewno nie będą się nudziły.
1: Będą też komiksy.
0: Oj, komiksów to u nas zawsze jest dużo, chociażby wydawnictwo Kameleon, które słynie z komiksów i swoich i innych wydawnictw, które też ma w swojej ofercie, też z nami są praktycznie od samego początku, więc tutaj też ich tak w sercu zawsze nosimy jako organizatorzy, no bo takich wydawców zawsze bardziej trochę kochamy, jak są z nami od początku, ale oczywiście cieszymy się z każdego, a zwłaszcza też z tych nowych, chociażby wydawnictwo Znak będzie u nas pierwszy raz w tym roku się pojawi. Do tej pory nas nie zaszczycili. W tym roku się sami zgłosili, że chcą poznać Kujawsko-Pomorski Festiwal Książek, chcą poznać Bydgoszczan i przedstawić im swoją ofertę.
1: Moim gościem jest Krzysztof Drozdowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Ten, przypomnę, już w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę, będą spotkania autorskie, a przyjeżdżają do Bydgoszczy Marcel Moss, Maciej Siembieda, Kasia Puzyńska, będzie Piotr Kościelny i Joanna Balicka. Nie zabraknie też lokalnych akcentów. Będzie Jarosław Jakubowski, który opowie o swojej nowej i poprzedniej książce, ale na pewno nie tylko. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Przez dwa dni Bydgoszcz będzie żyła książką, ponieważ ten program jest bardzo napięty. Właśnie pomyślałam, że parę osób powinno wziąć urlop. Na sobotę to panie powinny przekazać domowe obowiązki mężom.
0: Ale mężów też zapraszamy na festiwal, więc lepiej zostawić wszystkie obowiązki w domu i po prostu całą rodziną przyjść.
1: Wstęp jest bezpłatny.
0: Tak jest, wszystko jest bezpłatne, oprócz oczywiście książek, chociaż pewnie i niektórzy dostaną darmowe książki, więc tego też nie można wykluczyć.
1: A na pewno za darmo będzie można dostać podpis, autograf ulubionego autora, przy niektórych trzeba będzie postać chwilę w kolejce. Będzie można też oczywiście robić sobie zdjęcia.
0: Zdjęcia, filmy, przytulasy, mówię, autografy, wszystko, co tylko wymyślimy, wszystko, co jest dopuszczalne, że tak powiem, na festiwalach książkowych, na spotkaniach pomiędzy autorem i czytelnikiem. Tu samemu się trzeba z autorem dogadać, na co on oczywiście pozwala, bo nie każdy ma swoją strefę komfortu, trzeba to uszanować, ale tak dobieram autorów, którzy są naprawdę bardzo przyjaźni i kochają swoich czytelników.
1: Zastanawiam się, czy coś was w ubiegłym roku zaskoczyło, może przerosło i teraz trochę inaczej to zorganizujecie. Ta strefa czekania po autograf.
0: Strefa czekania po autograf była jedna, teraz będą dwie, więc tutaj wyciągnęliśmy wnioski z zeszłego roku. No tak, oczywiście, porównując wszystkie kolejne edycje festiwalu, to notujemy cały czas progres. To jest dla nas bardzo ważne. No ale zeszłoroczna edycja oczywiście no, wystrzeliła nam w kosmos i z tego się bardzo cieszymy. Trochę zostaliśmy zaskoczeni wręcz tym, że o godzinie 9 już się formowały kolejki na spotkanie o godzinie 18, więc trzeba było cały dzień ten tłum jakoś rozwiązać pewne sytuacje kryzysowe, które się nawet pojawiały w takich kolejkach. Czasami ktoś tam dlał, ktoś komuś było słabo i tak dalej, ktoś się niecierpliwił, więc to wszystko było na naszej głowie, oczywiście, żeśmy sobie z tym poradzili. W tym roku dlatego są dwie strefy do podpisów, scena też będzie ustawiona w innym miejscu, stoiska targowe też będą nieco inaczej. inaczej ustawione. Także będzie trochę zmian, natomiast miejsce dokładnie to samo, co w zeszłym roku.
1: Organizowanie takich wydarzeń to jest duże wyzwanie.
0: No, to jest praktycznie po zakończeniu jednego zaczyna się już planowanie kolejnego wydarzenia, bo wiadomo, że najtrudniejszą rzeczą jest dogadanie się z autorami, żeby do nas przyjechali, bo my chociażby teraz, w ten weekend 25-26 września konkurujemy z Poznańskim Festiwalem Gra.

0: prawda? Konkurujemy z lubelskimi targami książki, więc ta konkurencja jest dla nas duża. Nasz festiwal mimo 6 edycji, mimo tej już dobrej, powiedzmy, promocji i tego dobrego głosu, który ma w Polsce, no nadal jesteśmy jeszcze malutcy, nadal się jeszcze uczymy, nadal rozwijamy, więc jeszcze nie wszyscy nas dostrzegają, więc czasami autorzy muszą wybierać, żeby pojechać tu lub gdzieś indziej. Czasami to też wydawcy na nich wymuszają, że no, wydaliście u nas książkę, musicie być u nas, a my jesteśmy na przykład w Lublinie, a nie w Bydgoszczy. Tu w sumie pozdrawiam Magdalenę Majcher, która obiecywała, że będzie u nas i nie udało się, musi jechać do Lublina, ale będzie za to w przyszłym roku, już żeśmy się porozumieli, więc tutaj z Magdą żeśmy się zaprzyjaźnili jakiś czas temu na festiwalu, który organizuje inny autor, Piotr Kościelny chociażby u siebie, więc to tak jest też fajna sytuacja, że ci autorzy się spotykają i w kuluarach, w kulisach tych wszystkich festiwali ze sobą rozmawiają, wymieniają różne plotki, ploteczki ze świata pisarskiego, no i te przyjaźnie też się gdzieś tam zaplątają.
1: No właśnie, bo oni się przyjaźnią, tak naprawdę trochę ze sobą rywalizują bardzo często o tego czytelnika, a mimo to są kolegami.
0: Mi się wydaje, że ta rywalizacja jest tylko taka trochę na pozór, bo tak naprawdę osoby, zwłaszcza autorzy kryminału, którzy są po prostu w większości świetnymi ludźmi, których mam przyjemność cały czas poznawać, oni nie patrzą na to, że właśnie rywalizują o tego samego czytelnika, bo ten czytelnik tak naprawdę doceni jednego i drugiego, bo ma takie moce przerobowe do czytania. Tak naprawdę wszyscy się wspierają i sobie pomagają, a ta rywalizacja jest bardziej gdzieś napędzana bardziej przez czytelników niż przez samych autorów.
1: Mhm. Zatem spotkanie z książką.
0: Z wieloma książkami.
1: Z wieloma książkami na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki 25 i 26 września.
0: Tak jest, serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszam na Festiwal Książki jego organizator Krzysztof Drozdowski. Ja też zapraszam, zwłaszcza w piątek o 16, kiedy będę miała przyjemność ponownie porozmawiać z Piotrem Kościelnym, oraz w sobotę dwa wyjątkowe spotkania o 15. Gościem festiwalu będzie Marcel Mus, a o godzinie 18.30 Joanna Balicka, z którą również będę miała przyjemność porozmawiać.
2: I tym literackim zaproszeniem dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Dziękuję Beacie i dziękuję też Państwu. Wierzę, że słyszymy się za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.